kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak chciał.

Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

szepcą kot, jak spojrzę w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot, po nocach błąkam się jak kot, na księżyc gapię się jak kot i tęsknię, wstrykam tak jak

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o

dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy,

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy

Stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigr. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna,

Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jest.

takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość.

0: autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry i na początek najważniejsze wiadomości.
3: Okrągły stół w sprawie zdrowia dziś w Sejmie bez KO i Lewicy. Unia chce kolejnych ograniczeń social mediów dla dzieci. Powiemy też o prognozach na kolejne dni. Do Polski wrócą upały.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
3: Dorota Wardiecka, dzień dobry. Dziś w Sejmie Polska 2050 organizuje okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez minister Jolantę Sobierańską-Grędę. Ale nie wszystkim w obozie władzy ten pomysł się podoba. Koalicja Obywatelska i Lewica już zapowiedziały, że nie przyjdą. Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Na spotkanie, jak wylicza Wioleta Tomczak z Polski 2050, zostali zaproszeni eksperci, przedstawiciele pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, kancelarii prezydenta, klubów parlamentarnych i resortu zdrowia.
5: Każda reprezentacja ministerstwa zdrowia jest bardzo ważna i ja wierzę, że nawet jeżeli samej pani minister nie będzie na tym spotkaniu, te wszystkie postulaty, które zostaną wypracowane, zostaną pani minister przekazane.
4: Jolanty Sobierańskiej-Grędy nie będzie, tak jak i Koalicji Obywatelskiej, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
6: Ministerstwo Zdrowia, szczebel rządowy, to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
4: Pomysł okrągłego stołu nie urzekł także Lewicy, posłanka Anita Kucharska-Dziedzic.
7: Im bliżej będzie wyborów, tym i dyskusji, i zaproszeń do dyskusji będzie coraz więcej.
4: A obecnie trzeba działać. I tego od rządu, a zwłaszcza od minister zdrowia, oczekuje polityczka.
3: Sąd nie zgodził się na wydanie europejskiego nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Odrzucenie wniosku uzasadnił tym, że według dostępnych informacji Zbigniew Ziobro nie przebywa na terenie żadnego z tych krajów. Wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wydania nakazu aresztowania, tyle że na terenie Polski. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wyklucza ponownego złożenia wniosku. Unia Europejska zapowiada wprowadzenie ograniczeń wiekowych dla osób korzystających z mediów społecznościowych. Zespół unijnych ekspertów przygotował raport, w którym zalecono, aby już teraz rodzice ograniczyli dostęp do social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. Zarekomendowano też, aby do 3 roku życia całkowicie izolować swoje pociechy od ekranów. Nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych przez młode osoby niesie ze sobą katastrofalne skutki, mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
8: Obecny stan rzeczy, świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom technologicznym na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na jeszcze większe szkody psychiczne, uzależnienia i cierpienie.
3: Komisja chce, aby dostęp do social mediów był zróżnicowany dla poszczególnych grup wiekowych. Unia ma rozpocząć wkrótce pracę nad ustaleniem szkodliwych dla dzieci platform. Polska otrzyma 66 milionów euro z Unii na wsparcie dla rolników w związku z sytuacją na rynku nawozów, przekazał wiceminister rolnictwa Adam Nowak. Te decyzje zapadły na posiedzeniu szefów resortów rolnictwa państw unijnych w Brukseli, którzy przyjęli zmiany we wspólnej polityce rolnej w odpowiedzi na wzrost cen nawozów, który jest skutkiem wojny na Bliskim Wschodzie. Czeka nas stopniowe poprawienie pogody. Temperatura w sporej części kraju będzie się coraz bardziej zbliżać do 30 stopni. Początkowo na zachodzie, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
9: Z każdym dniem to powietrze gorące będzie już obejmowało również centrum, południe i wschód Polski.
3: Napływ bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie też sprzyjać powstawaniu burz.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: Na drodze krajowej numer 92 między Kałuszynem i Siedlcami w województwie mazowieckim pojazd osobowy zdężył się z ciężarówką. 4 osoby ranne w tym wypadku. Droga jest aktualnie zablokowana. Przypominam, droga numer 92 między Kałuszynem i Siedlcami. Natomiast służby udrożniły już odcinek trasy 58 między Szczytnem i Starymi Kiełbonkami, dokładnie w Zielonce warmińsko-mazurskim. Tam w nocy miał miejsce wypadek, w którym zderzyły się 2 osobówki, 4 osoby ranne w tym wypadku, niestety też 1 ofiara śmiertelna. Droga przez długi czas była zablokowana, teraz już pojadą Państwo tamtędy swobodnie. Proszę na siebie uważać, szerokiej drogi.
0: Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
1: Pogoda.
3: Dziś jeszcze sporo chmur nad Polską, miejscami przelotny deszcz, na południu i w centrum również burze, lokalnie z gradem, na termometrach od 20 stopni nad samym morzem, przez 24 na północy, do 28 w centrum i na południowym wschodzie, na Podkarpaciu lokalnie nawet 29 stopni.
0: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
1: Lato w Radiu Pogoda.
10: Lato, lato, lato czeka.
2: 5 po 6, dzień dobry, Asia Kruk, kłaniam się Państwu. Dzisiaj wtorek, 14 lipca. 195 dzień roku, do końca roku 170 dni, do końca lata 70. Słońce wstało o 4:31, zajdzie 8 minut przed 21. Dzień będzie krótszy od najdłuższego o 27 minut. Dzisiaj botanicznie trochę, dzień rekina i dzień szympansa, i to światowy w dodatku. No dobrze, dobrze, po ludzku zagrajmy tutaj, mało tego, po polsku. Karin Stanek z czerwono-czarnymi, za chwilę Andrzej Rosiewicz. Dzień dobry, wstajemy.

Pamiętał włoski po ojcu, jeszcze trochę pamiętał po ojcu. Gdy pierwszy raz ją ujrzał, jechała na Okęcie. Dogonić chciał, nie zdążył, zniknęła na zakręcie. Lecz potem na wystawie on poznał ją w zachęcie.

0: 11 minut po 6. Pogodny poranek w Radiu Pogoda i przegląd porannej prasy, który zaczynamy od Gazety Wyborczej, tam na stronie 11. Bardzo ciekawa informacja, choć mogli to Państwo słyszeć albo z Radia Pogoda, albo oglądać w telewizji, ale powtórzmy, bo to jest bardzo ważny dzień dla Warszawy, dla Polski i dla polskich ambicji. Mówił wczoraj Donald Tusk w Centrum Nauki Kopernik. Premier w towarzystwie ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego oraz dyrektora generalnego Europejskiej Agencji Kosmicznej Józefa Aschbachera ogłosił lokalizację siedziby Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Będzie to Warszawa. Jednym z celów tej agencji kosmicznej, który ma być realizowany także z polskiej składki, jest budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego. Kosmiczne centrum będzie w Warszawie i o szczegółach mogą Państwo przeczytać w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. O wakacjach, no bo wakacje są, na razie nie wszyscy je mają. Posłów czeka wyjątkowo pracowity lipiec, gdyż w tym miesiącu odbędą się trzy posiedzenia Sejmu, ale parlamentarzyści odliczają już dni do wakacji, bo w tym roku będą one dla nich wyjątkowo długie. I teraz uwaga, proszę siedzieć. Otóż parlamentarzyści w tym roku będą mieli 33 dni wakacji. Ekstra długie wakacje posłów to temat z dzisiejszego Super Ekspresu. Strona trzecia, polecam. I trochę przerażający temat na stronie 10 i 11 w fakcie. Tu się nie da żyć. Plaga much opanowała Samlino w województwie zachodniopomorskim. Nie pomagają lepy, muchozole i packi na owady. Mówi jedna z mieszkanek tej wsi. Ugotowałam rosół, podałam na stół i tylko na chwilę odwróciłam się po łyżki. Wracam i już 5 much pływa w zupie. Skąd te muchy? Nie wiadomo, ale widać tutaj na zdjęciach, że jest ich naprawdę dużo. Co tam się wydarzyło? Samlino, województwo zachodniopomorskie, muchy wpadają nam do rosołu. Artykuł z faktu dzisiejszego, więc polecamy bardzo gorąco. Jan Wojtak i Wawele, bo wracamy do najpiękniejszych melodii. Zagrają Biały Latawiec, później będzie Nil Sedaka, 13 minut po godzinie 6. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.
1: Białym latawcem dzień wypłynął, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: One Way Ticket to the Blues w oryginalnym wykonaniu Nila Sedaki przed momentem, choć Rapszyn grupa także wykonywała z powodzeniem ten utwór, no i nasza Helena Majdaniec. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii, będzie Janusz Laskowski. Och, jak bardzo cię kocham, bo państwo bardzo to lubią. Ja bym chciała wrócić jeszcze do województwa zachodniopomorskiego, w którym plaga much w jednej z miejscowości. W ogóle co tam się dzieje? Mówiliśmy wczoraj, chyba mówiłam, o pumie, która gdzieś tam się błąka po lasach. Otóż zagrożenie, już zagrożenia nie ma. Puma została złapana, czyli to nie sezon ogórkowy, tylko ona naprawdę się tam po tym lesie szwendała. To starszy kot. Ktoś go chyba wyrzucił. I to nie wiadomo po której stronie granicy, polskiej czy niemieckiej. No ale już jest dobrze zaopiekowana w Poznaniu, w zoo i mogą państwo o tym też przeczytać w dzisiejszej prasie. Także, żebyśmy tylko wszyscy zdrowi byli i dobrze się czuli. No to wracamy za chwilę do najpiękniejszych melodii. Jeszcze rzut oka na zegar. Jest 6:19.
1: Radio Pogoda.

0: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
1: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
0: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
1: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
3: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
5: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.
10: Została ostatnia reklama.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: O.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Reklama.

0: 28 po 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po 6 powiedziałam, że dzisiaj jest między innymi Dzień Rekina. Państwo mają wątpliwości?
1: Pierwszy raz słyszę o takim dniu, ale niech będzie. Niech się rekin cieszy.
0: Tak.
1: A tu chyba chodzi o rekinów finansowych może bardziej, pani Jasz.
0: A może tu chodzi o rekinów finansowych? No bo czytam, że... To jest święto, które ma na celu edukację, obalanie mitów o krwiożerczych bestiach, no to nie wiadomo, czy chodzi o zwierzęta, czy o finansjere, oraz zwrócenie uwagi na fakt, że aż 1/3 gatunków tych drapieżników jest zagrożona wyginięciem. No dalej nie wiadomo, czy rzeczywiście to jest fauna, czy to finansowe są. A nie, dobrze. Bo w wydarzeniach na dzień dzisiejszy i najbliższe dni to są jednak Akwarium Gdyńskie, National Geographic, to by wskazywało, że chodzi o te zwierzątka rekiny. A, no i tu jest napisane jeszcze, żeby absolutnie nie kupować i nie jeść zupy z płetwy rekina. To jednak nie chodzi o finansjery, proszę Państwa. Ustaliliśmy to i dziękuję bardzo. Demis Roussos przed nami, pogodny poranek w Radiu Pogoda, 6:29:30.

0: No i takie piękne państwu walce gramy od samego rana. Stenia Kozłowska za chwilę, trochę zmienimy temat. Cicha woda wykona Zbigniew Kurtycz, a później będzie jeszcze Zbigniew Wodecki i Rzuć to wszystko co złe. Pięknie państwu gramy od samego rana. 22 444 4004. Gdyby państwo zechcieli powiedzieć, jak się czują właśnie od samego rana. Za 23 minuty 7.
1: Radio Pogoda. Czas

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
9: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
8: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
10: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo-wstanek zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

0: przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
2: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaździ. Płynął strumyk, minął jakiś czas,

dziewczyna przez zielony las. Popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz

Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

Ależ to przyjemne. I za chwilę jeszcze Louis Armstrong, What a Wonderful World, takimi tutaj najpiękniejszymi melodiami raczej Państwa od samego rana. Za 13 minut będzie godzina 7. Przyszedł list do nas z Archiwum Państwowego w Gdańsku i to jest list z prośbą, którą przekazujemy. Trwa ogólnopolska zbiórka pamiątek i dokumentów związanych z historią kolei oraz ludzi, którzy swoje życie zawodowe związali z kolejnictwem. Tę zbiórkę organizują Archiwa Państwowe i PKP SA z okazji stulecia polskich kolei państwowych właśnie. Jakie to pamiątki? Dokumenty ukazujące przebieg pracy zawodowej, fotografie, rodzinne wspomnienia, relacje, także takie w formie na przykład nagrań wideo, czyli mogą Państwo, jeżeli Państwo coś takiego mają, takie wspomnienia, mogą Państwo nagrać i po prostu tam przesłać. Rozkłady jazdy stare, mapy, plany, książki, wydawnictwa, bilety, plakaty, pocztówki i oczywiście stare bilety kartonikowe. Też ja chyba gdzieś taki mam w swoich archiwach. Ewentualnie, jeśli gdyby byli Państwo zainteresowani, to Archiwum Państwowe w Gdańsku ma wszelkie informacje. W internecie oczywiście można je znaleźć, więc gorąco polecam. Wśród słuchaczy Radia Pogoda na pewno są kolejarze albo byli kolejarze. Jestem o tym przekonana. No to wracamy do najpiękniejszych melodii. Louis Armstrong, za chwilę Andrzej Rybiński, za 12 minut 7. Radio Pogoda.

0: Maryla Rodowicz z gitarzystami i jej gitarzystami. Naprawdę tak nazywa się ten zespół. Maryla Rodowicz i jej gitarzyści. No i w porządku. Za 4 minuty 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Francja dzisiaj świętuje. Ma swoje święto narodowe. O obchodach w Paryżu między innymi będziemy mówić w wiadomościach Radia Pogoda. Już za chwilę o 7.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie. Bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors. Komorniki.
7: Kia. Movement that inspires. Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: A ty, Basiu? Co się tak wlampiasz w ten laptop?
11: Jak się nie wlampiać, skoro w salonach oświetlenia Azardo trwa taka olśniewająca promocja? Tylko od 3 do 17 lipca rabat aż do 40% na wybrane lampy.
10: No to zamiast się wlampiać, trzeba jechać na zakupy.
11: Salony oświetlenia Azardo, Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. www.azardo.com.pl.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
1: Została ostatnia reklama.
12: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
0: Reklama.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
14: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy zaglądać do kalendarza za mniej więcej 10 minut. Teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
15: Rośnie bilans utonięć. To już 130 osób od kwietnia. Uwaga na oszustów obiecujących rzekomy zwrot podatku. Paryż dziś świętuje, a w obchodach weźmie udział polskie wojsko i polskie F-16.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
15: Dorota Wardecka. Rośnie letni bilans utonięć. Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od 1 kwietnia w Polsce utonęło aż 130 osób. Wciąż najczęstszym powodem utonięć jest wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu, a najczęściej toną mężczyźni. Nie bez znaczenia jest też pogoda.
16: Zeszłoroczne lato było bardzo niekorzystne. Mieliśmy mnóstwo deszczowych, zimnych, wietrznych dni. Jeżeli jest słonecznie, jest upał, mnóstwo osób przychodzi na plażę, spożywa alkohol, do tego dochodzi brawura, no i te tonięcia nam lawinowo rosną. Proszę pamiętać, że do utonięć dochodzi praktycznie zawsze na kąpieliskach niestrzeżonych.
15: Mówi ratownik wodny Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u. W Sejmie dziś okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia, jakie zaproponowała minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Wśród nich są ograniczenia zarobków lekarzy, limity wydatków budżetów szpitali na wynagrodzenia oraz zobowiązanie lekarzy do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Eksperci jednak mają w tej kwestii umiarkowany optymizm, o czym więcej Wojciech Kowalik.
17: Bo system koncentruje się na świadczeniach, które są najwyżej wyceniane, mówi Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekspertka w obszarze zarządzania systemem ochrony zdrowia.
18: System zaczyna się orientować na wisienki na torcie, na najbardziej atrakcyjne nagrody, nie na zdrowie pacjenta, który trafia do systemu.
17: Z tego powodu w wielu miejscach trudno będzie zlikwidować kominy płacowe, podkreśla Joanna Solska z tygodnika Polityka.
19: Lekarze, kominiarze zarabiają, mając bardzo wysokie stawki godzinowe, ale bardzo często jest tak, że kontrakty podpisywane są na procent od procedury.
17: Okrągły stół organizuje koalicyjna Polska 2050.
15: Uwaga na oszustów, którzy wysyłają SMS-y z informacją o rzekomym zwrocie podatku, ostrzega zespół CERT Polska. Chodzi o wyłudzenie wrażliwych danych, w tym numerów kart płatniczych. Wiadomość zawiera link prowadzący do strony podszywającej się pod e-Urząd Skarbowy. Podejrzane wiadomości SMS można przesłać do CERT Polska na bezpłatny numer 8080. Natomiast podejrzane maile warto zgłaszać przez stronę incident.cert.pl lub przez usługę Bezpiecznie w sieci w aplikacji mObywatel. Zamiast pełnego tygodnia kilka dni w europejskim mieście, krótkie city breaki są popularne wśród Polaków także latem. Najtaniej w tym zestawieniu wypada Wilno, potem hiszpańska Sewilla, mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
20: Wśród kierunków położonych bliżej Polski bardzo dobrze wypadają Budapeszt i Praga. Budapeszt to możliwość połączenia spacerów nad Dunajem, kąpieli w wodach termalnych, wycieczki na wzgórze zamkowe czy wieczornego rejsu po rzece, a Praga z kolei to też nie tylko most Karola i Hradczany, ale też liczne parki z widokami, spacery nad Wełtawą.
15: Nieco drożej jest w Atenach, Mediolanie, Sztokholmie, Rydze oraz Bratysławie. W Paryżu odbędzie się dziś defilada wojskowa z okazji Święta Narodowego Francji, przypadającego właśnie 14 lipca. Będą zagraniczni przywódcy, w tym polski premier, a w defiladzie przejdą żołnierze z krajów należących do koalicji chętnych, również Wojsko Polskie. Wystąpią też dwa polskie myśliwce F-16.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Robert Lewandowski rozpocznie dziś oficjalnie ostatni rozdział w swojej piłkarskiej karierze. Najprawdopodobniej. Po południu kapitan naszej reprezentacji zostanie zaprezentowany w Chicago jako nowy zawodnik Fire. Lewandowski podpisał z klubem MLS 2-letni kontrakt. Dziś ma też już po raz pierwszy trenować z nowym zespołem. Finał, mecz o trzecie miejsce lub powrót do domu. Szymon Marciniak jest wciąż wśród sędziów, którzy zostali na mundialu w USA, ale nie został przydzielony do półfinałów. Mecze Hiszpanii z Francją posędziuje dziś Salwadorczyk Iwan Barton, a jutrzejsze starcie Anglii z Argentyną poprowadzi Amerykanin Ismail Elfat.

0: Pogoda.
1: Wtorek z chmurami w wielu regionach, przelotnie może padać deszcz na południu i w centrum, możliwe również burze lokalnie z gradem. Na termometrach od 20 stopni nad morzem, 24 na północy, do 28 w centrum i na południowym wschodzie, lokalnie na Podkarpaciu do 29.
0: Lato w Radiu Pogoda.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: Dzisiaj święto narodowe Francji. Dzisiaj Francja gra mecz z Hiszpanią na Mistrzostwach Świata. Oj, co to będzie? O 21:00 to może kawałeczek obejrzę, zanim zasnę. 7:05. Dzień dobry, Asia Kruk. To pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj wtorek, 14 lipca. 195 dzień roku. Do końca roku 170 dni, a do końca lata jeszcze 70. Wracają upały. Mówimy o tym w wiadomościach. Proszę się chronić. Chociaż chyba nam tego słoneczka trochę już brakowało przez ten początek lipca. No ale deszcz też potrzebny, to ja w ogóle nic nie mówię. Gramy pięknie, Barbara Kraftówna, za chwilę Andrzej Zaucha. Budzimy się z najpiękniejszymi melodiami.

0: się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie, pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z lękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie. I że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartkiem.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: No właśnie, Paryż z pocztówki. Dzisiaj będzie jeszcze z dodatkowymi samolotami na niebie. Słyszeli to Państwo w wiadomościach. Francja świętuje dzisiaj 12 minut po godzinie 7. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. No i my też trochę, bo dzisiaj dzień rekina. Jeden z naszych słuchaczy przed 7 jeszcze nie wiedział, czy finansowego, czy takiego, co w morzu pływa i straszy ludzi. No właśnie ten dzisiejszy dzień, żeby odczarować to straszenie. Rekiny są bardzo pożyteczne i powinny być. Także Światowy Dzień Szympansa dzisiaj. A imieniny obchodzą Angelika, Damian, Dawid, Franciszek, Henryk, Iga, Izabela, Jakub, Kamil, Kamila, Marcelina i Włodzimierz. Spore towarzystwo, proszę się dobrze bawić. No a co w kalendarzu? Urodziny albo rocznice urodzin. W 1911 roku urodził się Tadeusz Fijewski, aktor. Znają Państwo doskonale. Był Rzeckim w Ralce i serialu i filmie. Był panem Anatolem w filmach pana Rybkowskiego. Był Grzelakiem, Wojciechem Grzelakiem w Matysiakach. No to przecież już wszyscy doskonale wiedzą, prawda? W 1937 roku urodziła się Barbara Mostowiak. To znaczy, przepraszam, Teresa Lipowska. Świetna aktorka filmowa i teatralna, związana z teatrami ludowym, nowym, Syreną, Kabaretem Dudy i oczywiście serialem M jak Miłość, który jeszcze się nie znudził. Ogłaszają właśnie nowy sezon, wystartuje, jest jeszcze kręcony i tam dogrywany, ale startuje od września w TVP2, więc będzie można sobie nadal oglądać. W 1939 roku urodził się Karel Gott, nazywany czechosłowackim Sinatrą, świetny tenor. I to jest ciekawostka, proszę Państwa, bo sprzedał od 30 do 100 milionów płyt. Skąd taki rozrzut, no przyznają Państwo, fatalny? A no dlatego, że kiedyś płyty mógł wydawać i sprzedawać kto chciał, absolutnie w naszej części Europy. Jakie tam prawa autorskie, więc każdy sobie przegrywał, sprzedawał dalej, na bazarach można było kupić tego Karela Gotta, więc w oficjalnym obiegu sprzedał 30 milionów, a w nieoficjalnym od Związku Radzieckiego przez całe Bałkany po naszą część właśnie Europy. I Niemcy też, bo bardzo popularny był w Niemczech i jest. Mogło to być nawet 100 milionów. No więc tak. Lata prażdnin zagramy teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda, czyli lata wakacji. W oryginale to była włoska piosenka, ale Karel Gott zrobił z niej mistrzostwo.
1: Buď z Bohem, brácho, z dětských let. Byl slepší v počtech a já za slepečet.

0: Lato czeka. Halina Kunicka w pogodnym poranku Radia Pogoda. 21 minut po godzinie 7. Proszę Państwa, wracając do moich balkonowych pomidorków, obejrzałam sobie wczoraj je dokładnie przy podlewaniu, czy tam żadnych szkodników, czy tamten. No i zauważyłam, że i pączki na jednym krzaczku już mają się ku rozwinięciu. Także może dzisiaj po południu już będą tam kwiatki. Proszę trzymać za mnie kciuki. No i o letnich kulinariach już za chwilę będziemy rozmawiać. Nie wiem, czy Państwo przy śniadaniu, jeśli tak, to nie, chyba nie powinno to Państwu przeszkodzić. Nie, to nie będzie jakieś okropne. Dziwne tak, ale okropne chyba nie. Proszę słuchać radia już za chwilę.
1: Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
2: Wielka wyprzedaż. Sprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Została ostatnia reklama.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 29 minut będzie godzina 8. Proszę zapiąć prasy, proszę Państwa, mocno się tam taburetów, czy na czym Państwo siedzą, trzymać. Otóż jakiś czas temu, kilka dni temu, w ogóle przyszedł sezon na jagodzianki. Mam nadzieję, że Państwo już zjedli dobrą, bo ja zjadłam jedną na razie, ale nie dobrą, ale nie poddaję się, będę testować dalej. Pierogów z jagodami jeszcze w tym sezonie nie jadłam. O, nie jadłam, właśnie. Ale ja o czym innym. Kilka dni temu zauważyłam w internecie, jak jedna z pizzerii we Wrocławiu, na wrocławskim Kozanowie, chwali się swoim sezonowym produktem i jest to pizza jagodzianka. Tak, proszę Państwa, jest to pizza normalna, posmarowana takim jagodowym sosem, posypana jagodami i na to jeszcze takie grube plastry mozzarelli. I to się krótko zapieka i podobno jest bardzo dobre. I sobie myślę, jejku, co za wymysł, co za wybryk. Szukam tego samego dzisiaj w internecie i co ja widzę? No przynajmniej 12 pizzerii mi się wyświetla, które mają pizzę jagodziankę w ofercie. Czyli stało się modne. I teraz proszę mi odpowiedzieć na jedno arcyważne pytanie. Jedliby Państwo? A może już Państwo jedli? 22 444 40 04. Jagodzianka w normalnej, tradycyjnej, drożdżowej formie czy w formie pizzowej? Jak to u Państwa tam wygląda? Seweryn Krajewski w Radiu Pogoda.

0: Za 21 minut będzie godzina 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda i pytają Państwo czasem, a Zygmunt Heizer to gdzie? To ja już Państwu powiem. W Muszynie na razie, ale już za chwileczkę będzie na antenie Radia Pogoda. Dlaczego jest w Muszynie? Ma swoje ważne powody. O wszystkim opowie. Proszę zaczekać dosłownie kilka minut. Połączymy się telefonicznie z Zygmuntem Heizerem.
1: Radio Pogoda.

0: reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Gniezno i początek wakacji to połączenie idealne. Już 26 i 27 czerwca

0: A zapraszamy na koncerty otwarcia Królewskiego Festiwalu Artystycznego na Placu Świętego Wojciecha. 26 czerwca wystąpią Kuba i Kuba oraz Małgorzata Ostrowska. 27 czerwca scenę przejmą Zipi Ogar, Kękę i Paluch. Dwa dni muzycznych emocji, świetnej energii i wyjątkowej atmosfery w sercu Gniezna. Plac Świętego Wojciecha. Wstęp wolny. Na koncerty zapraszają Miasto Gniezno i Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Została ostatnia reklama.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut i będzie godzina 8. A kto tam z drugiej strony? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Zygmunt Hejzer, tak szalony jest. Kierowca, malucha, czyli Fiata 126P, dzień dobry, witam.
0: Zygmuncie, bo słuchacze tęsknią już za tobą, więc powiedz, co ty robisz i gdzie jesteś?
1: Uczestniczę w wielkiej wyprawie maluchów, która zakończy się w środę w Krakowie. Zapraszam na rynek główny w Krakowie. Pewnie tam koło 11 wylądujemy. Mhm. Kawalkadą ponad 70 kolorowych, pięknych maluszków. W tej chwili jesteśmy w Muszynie. Nocowaliśmy w hotelu Metalowiec. Troszkę odpoczęliśmy i ruszamy w trasę. Najpierw w kierunku Tarnowa, potem Zakopanego. Także długa trasa przed nami. A wczoraj zaliczyliśmy Bieszczady, wielką pętlę bieszczadzką, Wetlina, Cisna, w Cisnej był deszcz.
0: A powiedz, jak zwykle oczywiście, jak mówi najpiękniejsza melodia, a powiedz, czy zaliczyliście jakieś awarie?
1: Słuchaj, nasz maluszek wczoraj odpalany był przy pomocy kabli wyjętych z tablicy.
0: To się zdarza.
1: Dlatego, że ułamał się kluczyk w stacyjce i stacyjka nie działała. Panowie pokazali nam, panowie tutaj, serwis techniczny, które kabelki należy ze sobą połączyć, żeby to odpalić.
0: Wiesz,
1: w razie czego, to ja już jestem mądry.
0: No właśnie.
1: Jakby co, to potrafię odpalić samochód bez kluczyka.
0: Tak jest. Jakbyś musiał zdobyć nowy zawód, to... A nie, dobra, nie będziemy mówić o tym zupełnie głośno. Powiedz, bo ja jestem zainteresowana też żywo, ile pali twój maluch?
1: Oj, wiesz, tego dokładnie nie sprawdziliśmy, ponieważ trasa wczoraj była naprawdę bardzo trudna. Podjazdy, zjazdy, po drodze jeszcze remonty dróg, musieliśmy stać na wahadełkach. Także myślę, że to zużycie wczoraj było dosyć spore. No dzisiaj pewnie też, bo teren nierówny. Natomiast, wiesz, cudowne spotkania na trasie. Strażacy, którzy polewali nas kawek po drodze, ustawili swoje wozy strażackie i fantastycznie to wyglądało. Panie z koła gospodyń wiejskich, które przez otwarte szyby dawały nam do środka bułeczki, które przed chwilą upiekły. No naprawdę,
0: cudownie.
1: Dzieciaki machające przy trasie. Zresztą wiesz, to fantastycznie wygląda, jak taka kawalkada maluchów pięknych, kolorowych, kaszlących jedzie przez Polskę. Pięknie to wygląda.
0: Jedzie i jutro dojedzie do Krakowa, tak jak wspomniałeś.
1: Tak.
0: Okolice południa, czyli możemy liczyć, że w czwartek będziesz już w pogodnym poranku?
1: Tak. Z Krakowa już bez maluszka pociągiem. Asiu, kończymy rozmowę.
0: Tak jest, bo jedziesz...
1: Słuchaj, pewnie... to ja mam coś na koniec.
0: Proszę.
1: Kuba, który jest moim pilotem, za chwilę odpali silnik. Mam nadzieję, że się uda.
0: Proszę.
1: Chcesz posłuchać, jak to działa?
0: Wszyscy
1: uwaga,
0: chcemy.
1: Uwaga! Kuba! Już!
0: No słychać. Dziękuję bardzo. W takim razie szerokiej drogi i już do zobaczenia na pokładzie, Zygmuncie.
1: Jak?
0: No słychać było. Bardzo serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia, Zygmuncie, i do zobaczenia już na pokładzie Radia Pogoda. Dzisiaj szerokiej drogi, jedźcie tam bezpiecznie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda to był Zygmunt Hejzer, który wielką wyprawą maluchów jedzie przez Polskę. Finał jutro w Krakowie.
2: Pierwszy niepewnie zrobiłem swój krok, nim matka mówiła, co dobro, co

Gang Marcela, mężczyzna i łzy. Ja bardzo lubię tę piosenkę, ale bardzo się z nią nie zgadzam. Już dawno jest nieaktualna, nie uważają państwo? No. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po godzinie 8 tylko radość, tylko szczęście, tylko pogodna krzyżówka Radia Pogoda. Gdyby państwo chcieli zdobyć nasze fajne nagrody, czyli butelkę na wodę z filtrem Radia Pogoda i parasolkę Radia Pogoda, to proszę teraz zatelefonować pod 22 444 4004 i po prostu zgłosić się do pogodnej krzyżówki. Proszę słuchać uważnie, jeżeli rozwiązują państwo tę krzyżówkę w formie graficznej, bo tam się już zaczyna wyłaniać to pionowe hasło. No, no, no, ale to trzeba wiedzieć, co robić dalej. Natomiast za chwilę będą wiadomości, a w nich znowu ostrzeżenia przed burzami.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To śpiewam.
3: Tak, tak to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej. I to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Gratuluję.
4: Brawo, gratuluję również.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A ty, Basiu? Co się tak wlampiasz w ten laptop?
6: Jak się nie wlampiać, skoro w salonach oświetlenia Azardo trwa taka olśniewająca promocja? Tylko od 3 do 17 lipca rabat aż do 40% na wybrane lampy.
5: No to zamiast się wlampiać, trzeba jechać na zakupy.
6: Salony oświetlenia Azardo, Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. www.azardo.com.pl.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminek i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama. Wielka

0: aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Reklama.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Pizza z jagodami. Tak czy nie? Wrócimy do tego tematu po 8:00. Będzie też zabawa z nagrodami, oczywiście pogodna krzyżówka, a teraz wiadomości.
3: Uwaga na burze, są alerty również drugiego stopnia. Kolejne ataki USA na Iran, ropa znowu drożeje. Plaże nad Bałtykiem nie są oblegane, pogoda bardziej przypomina jesień.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
3: Dorota Wardecka. Na początek alerty przed burzami pierwszego, ale też i drugiego stopnia. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami IMGW wydało dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz części lubuskiego i świętokrzyskiego. Burzom mają towarzyszyć ulewy. Lokalnie może spaść do 55 mm deszczu oraz silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Alerty pierwszego stopnia przed burzami dotyczą województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców województwa podkarpackiego. Koalicja Obywatelska i Lewica nie przyjdą dziś w Sejmie. Polska 2050 organizuje okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez minister Jolantę Sobierańską-Grędę. Na spotkanie, jak wylicza posłanka Wioletta Tomczak, zostali zaproszeni eksperci, przedstawiciele pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, a także Kancelaria Prezydenta, przedstawiciele klubów parlamentarnych i resortu zdrowia.
5: Każda reprezentacja Ministerstwa Zdrowia jest bardzo ważna i ja wierzę, że nawet jeżeli samej pani minister nie będzie na tym spotkaniu, te wszystkie postulaty, które zostaną wypracowane, zostaną pani minister przekazane.
3: Wiemy, że Jolanty Sobierańskiej-Grędy nie będzie, tak jak i Koalicji Obywatelskiej. Trzecia kolejna noc ataków Stanów Zjednoczonych na Iran. Według informacji amerykańskiej armii operacja trwała 5 godzin, a takie były wymierzone w cele wojskowe na terytorium całego Iranu. Więcej o tym Grzegorz Kozieł.
6: Celem ataków były irańskie systemy obrony wybrzeża, wyrzutnie rakiet i dronów, a także systemy używane na morzu. Jak informuje Armia Stanów Zjednoczonych, obecnie na obszarze Bliskiego Wschodu stacjonuje ponad 50 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że armia amerykańska przeprowadza bardzo ciężkie ataki na Iran. Mamy ogromne ilości amunicji i uderzamy w nich bardzo mocno. Ataki będą kontynuowane i zobaczymy, co się stanie, ale nie wyczymy cały ich potencjał ofensywny i kontrolujemy cieśniny. Przywracamy blokadę. Wcześniej Trump oficjalnie poinformował Kongres, że kraj ponownie znajduje się w stanie wojny z Iranem. Główne indeksy na Wall Street spadły po eskalacji na Bliskim Wschodzie, a ceny ropy skoczyły o około 9%.
3: Rząd zajmie się projektem noweli ograniczającej szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Pojęcie usługi hotelarskiej obejmie także najem krótkoterminowy. Według projektu uznaje się za nią krótkotrwałą usługę trwającą nie dłużej niż 30 dni. Projekt ma zgodnie z założeniem resortu sportu i turystyki zwalczyć szarą strefę i stanowić wykonanie unijnego rozporządzenia. Po kilku dniach sztormu w nadbałtyckich kurortach pogoda wciąż nie rozpieszcza. Wakacje w pełni, ale plaże nad Bałtykiem nie pękają w szwach.
7: Co w tym Bałtyku jest fajnego?
8: Zdecydowanie nieprzewidywalny polski klimat. Niepodrabialny nigdzie indziej. Życie na krawędzi to jest to, co nas kręci.
7: Bluza z kapturem, druga bluza, długie spodnie to nie jest plażowy strój.
8: Jesteśmy przygotowani na wszystko.
7: A nie wolałybyście gdzieś nad Adriatyk na przykład?
9: Nie. Polskie morze jest fajne.
10: Tak, tak, jak najbardziej.
11: Po prostu przepiękny jest ten nasz Bałtyk.
7: Mimo, że gęsia skórka troszkę.
11: Mimo.
3: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał Paweł Radzewicz.
12: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
4: Pogoda.
3: Wtorek z chmurami w wielu regionach może przelotnie padać deszcz, na południu i w centrum również burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 20 stopni nad morzem, 24 na północy, do 28 w centrum i na południowym wschodzie, lokalnie na Podkarpaciu nawet 29.
12: Program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
4: Lato w Radiu Pogoda.
13: Lato, lato, lato czeka.
2: A dzień dobry się z Państwem, 5 minut po godzinie 8:00. Asia Kruk, wtorek, dziś 14 dzień lipca. Słońce wstało o 4:31, zajdzie o 20:52. Dzień potrwa 16 godzin i 20 minut. Krótszy będzie od najdłuższego w roku już o 27 minut. Niech będzie dla Państwa jak najpiękniejszy, niech się wszystko udaje. W pogodnym poranku Radia Pogoda, niebiesko-czarni z Adą Rusowicz, za chwilę Bob Marley. No i tak to się kręci, proszę Państwa, ale chyba przyjemnie jest. Budzimy się, wstajemy przy najpiękniejszych melodiach.

0: 2 latka miałam, kiedy Bob Marley śpiewał tę piosenkę. A do dziś czuję, jakby mi do kołyski śpiewał. Uwielbiam. Three Little Birds w pogodnym poranku Radia Pogoda. 10 minut po godzinie 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
0: Dzień dobry, pani Marzanno.
2: Witam panią Asię.
0: Kłaniam się nisko. Co u pani?
2: No, wszystko w porządku.
0: Jest okej?
2: Tak, tak.
0: Najważniejsze. Prezent mam dla pani, pani Marzanno, kochana. Butelka na wodę z filtrem Radia Pogoda, więc będzie pani mogła czerpać gdzie bądź i spokojnie sobie pić, a nawodnienie jest ważne. Wszyscy to wiemy.
2: Tak jest.
0: Będzie też parasolka Radia Pogoda. Jeżeli pani rozwiąże zagadkę w ciągu 10 sekund, to będzie, i to mówię dla wszystkich tych, którzy mają przed sobą diagram krzyżówkowy. Nie wiem, może pani też, pani Marzanno.
2: Nie, nie mam.
0: Pani tylko telefonicznie. No dobrze, to ja tylko poinformuję, tak może panią też na przyszłość, bo będzie w sierpniu kolejna krzyżówka, że na stronie www.radiopogoda.pl jest ten diagram krzyżówkowy i tam jak się go wydrukuje i rozwiązuje codziennie razem z słuchaczami Radia Pogoda tę krzyżówkę i wpisuje hasła, to z tego się wyłania takie pionowe hasło długie i kiedy się je wyśle na odpowiedni adres mailowy, to można zdobyć naprawdę furę nagród całą. No ale pani dzisiaj walczy jeszcze o parasolkę, więc to będzie wiersz numer 16, czyli linijka numer 16 dla wszystkich tych, którzy właśnie rozwiązują krzyżówkę z internetu. I teraz już dla pani, pani Marzanno, ważne, kluczowe informacje. Hasło będzie na 5 liter.
2: Tak.
0: Kategoria Radio Pogoda. A zagadka, tak, przypomnę, że na rozwiązanie 10 sekund, brzmi: imię sekretarki Roberta Janowskiego z koncertu życzeń.
2: Basia.
0: Basia! No Basia! Oczywiście! Bo jak się słucha uważnie Radia Pogoda i z przyjemnością to się wie takie rzeczy. A myśleliśmy, że to będzie bardzo trudne. A tu proszę, dla pani Marzanny to prościutkie. Gratuluję!
2: Bardzo dziękuję, bo słucham też koncertu, jak prowadzi pan Robert Janowski, dlatego to pamiętałam.
0: No pewnie, dobrze, bardzo pani pamiętała. To jeszcze pani pozwoli, że na dowód tego, że to Basia, wypowiedź samego Roberta Janowskiego.
3: Można się nagrać. Moja Basia czeka, 22 444 4004.
0: No właśnie, Basia czeka.
3: Czyli normalna sekretarka, która ma na imię Basia.
0: Pani Marzanno, ściskam panią bardzo mocno. Dziękuję, że pani jest słuchaczką taką uważną Radia Pogoda i życzę pani wszystkiego najlepszego.
2: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam całe Radio Pogoda i panią również.
0: Ja dziękuję, kłaniam się. Do usłyszenia. Zapraszamy państwa na jutro. Dzisiejsze hasło rozwiązane. No i przypominamy, jeżeli już państwo tam dobrze knują nad tym pionowym hasłem miesięcznym i mają państwo jakieś propozycje, to poprosimy je na adres mailowy poranek@radiopogoda.pl.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: 21 minut po godzinie 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Ja wiem, że to brzmi jak dowcip, bo jak ktoś ma ponad 1,80 m, to trudno, żeby nie brzmiało to jak dowcip, ale Zygmunt Heizer jedzie maluchem w wielkiej wyprawie maluchów i wczoraj robił pętlę bieszczadzką, a dzisiaj meldował się przed godziną 8 z hotelu w Muszynie. Dzień dobry.
1: Pani Asiu, co ja słyszę? No. Pan Zygmunt Heizer jest w deski Giesondeckim, a konkretnie w Muszynie. To rzut beretem ode mnie. Prześliczne miasteczko, perełka. No gdybym wiedziała, którędy wracają, to z jakimś transparentem stanęłabym, żeby ich powitać i serdecznie pozdrowić. No bardzo to miłe i dużo, dużo serdeczności dla was wszystkich. Barbara.
0: Bardzo dziękujemy, pani Barbaro. No nie mam niestety takiej dokładnej trasy, którym będą jechać. Z tego, co mówił Zygmunt, ale też sam do końca nie wiedział, gdzieś tam okolice Tarnowa, ale wiem, gdzie dzisiaj będzie lądowanie, czyli meta. Bielsko-Biała. Do 19 wszystkie 70 maluchów ma dojechać. Gemini Park Bielsko-Biała około godziny 19 i tam dopiero wieczorem będzie się dużo działo. Więc jeżeli ma pani ochotę na Bielsko-Białą i transparent albo państwo, no to tam właśnie dzisiaj wieczorem będzie Zygmunt Heizer. 22 minuty po godzinie 8. Dalida za chwilę.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
1: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
2: Tak, i to lepiej niż ja.
3: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
4: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Kaufland jest fresh.
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Ale duża.
16: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
15: To co?
16: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Została ostatnia reklama.
18: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
19: Jak tak, to Allegro.
20: Reklama.

0: Serdeczne życzenia. Długa lista dzisiejszych na przykład solenizantów. Będziemy o tym mówić zaraz po godzinie 9:00, a teraz wracamy, proszę Państwa, do pizzy jagodzianki. Wiele, jak się okazuje, pizzerii w Polsce w tych dniach ma specjalną ofertę sezonową i jest to pizza z jagodami, nazwana też pizzą jagodzianką. Zapytałam Państwa, czy by Państwo jedli taką pizzę i co na ten temat Państwo sądzą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pizzę z jagodami chętnie bym spróbował, bo może być bardzo dobra, chociaż wolałbym tradycyjną jagodziankę, ale po prostu są to dwa różne produkty. A kiedyś jadłem pizzę z bananem i też w pierwszym momencie, jak usłyszałem, że ma być pizza z bananem, to ojej, to przecież będzie paskudne, jak to można jeść. I była wspaniała, więc pizza z jagodami na pewno też będzie bardzo dobra. Dziękuję, Adam mówił.
0: Bardzo dziękuję, panie Adamie. No właśnie, kulinarna otwartość, proszę państwa. Ja jestem za, chociaż nie powiedziałabym nie, gdyby ktoś się skrzywił i powiedział, no nie, pizza z jagodami. Ale proszę państwa, gdyby ona była nie z mozzarellą, tylko na przykład z serkiem mascarpone albo z Filadelfią, gdzieś tam pod koniec pieczenia, no... Mogłoby to być interesujące. 8:33, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Co Państwo na to? Zbieram Państwa głosy pod budą.

0: Rena Rolska zaśpiewała Come Prima w 58 roku. Pięknie to brzmi i będzie brzmieć już zawsze. Za 20 minut będzie godzina 9. Słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. Nie wiem, jakie Państwo mają plany na tegoroczny urlop i na okolice południa, ale proszę być blisko Radia Pogoda, to wtedy wygrają Państwo 2000 na wymarzony urlop w zabawie Fundusz Czasów Pogodowych. Wczoraj było tak.
1: W ten sposób pan Piotr ma jeden punkt, pani Michalina zero, a więc pan Piotr przechodzi do jutrzejszych rozgrywek Funduszów Czasów Pogodowych. Słyszę radość. Pani Michalino, dla pani oczywiście mam nagrody pocieszenia i podziękowania. Dziękuję, ponieważ bardzo. W podziękowaniu za udział w naszej zabawie dostaje pani upominki od Radia Pogoda. Gratuluję serdecznie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Przeróżne prezenty i dobre wiadomości rozdaje państwu Piotr Sforakowski po godzinie 10, a po 12 finał kolejny zabawy, która nazywa się Fundusz Czasów Pogodowych i po raz 10 gości na antenie Radia Pogoda, więc bardzo serdecznie zapraszamy w każdy piątek wakacji do wygrania 2000 zł na wymarzone wakacje. Dokąd by Państwo pojechali za tę forsę? Ewentualnie można odpowiedzieć sobie albo nam na takie pytanie. 22 444 4004.

0: to promocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli,
3: no. No hurra, może wygramy. No,
2: wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Biedronka.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna

0: Ulga dla nóg.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Została ostatnia reklama.
10: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Reklama.

Za 9 minut będzie godzina 9. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Dużo dzisiaj o kulinariach. Gdyby się Państwo na przykład nad morze wybierali, to naprawdę proszę być ostrożnym. Trzeba pytać 50 razy, no i niestety upewniać się, ponieważ no, odkryto kolejne oszustwa nad morzem. Błędy w menu, zaniżanie wielkości porcji czy podawanie ryby innej od tej deklarowanej. To tylko niektóre nieprawidłowości wykryte w smażalniach ryb. Specjalna agencja skontrolowała 50 takich smażalni w ostatnim czasie w nadmorskich kurortach. I proszę Państwa, w 76% lokali były takie właśnie oszustwa. To okropne, naprawdę. No 3/4 smażalni i restauracji rybnych nad morzem nas oszukuje. A to porcja niedoważona, a to dorsz reklamowany, a tak naprawdę sprzedawany także tak zwany czerniak. Nie żeby on był gorszy, ale po prostu należy napisać to uczciwie i wtedy wszystko będzie dobrze. Także zanim zamawiamy, to pytamy. I chyba jedyną taką rybą, która jeszcze jest w Bałtyku, to jest ciągle jeszcze flądra, chociaż w sumie to dawno nie byłam i nie jadłam. Smacznego życzę i proszę na siebie uważać. Kiedy?

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda, Bogdan Łazuka. Zaraz po godzinie 9:00 z najpiękniejszymi melodiami Krzysztof Krawczyk, Byle było tak, a później będzie Edith Piaf i wiele, wiele więcej. Oczywiście zapraszamy, bo wrócimy też do pizzy z jagodami i w ogóle jagodzianek też. Pierogów z jagodami nie jadłam jeszcze w tym sezonie. Jak do tego doszło? Nie wiem. Trzeba nadrobić. No a teraz zapraszamy na wiadomości, które już o godzinie 9:00. Czy przeszkadza nam to, że lato jest chłodniejsze? Absolutnie nie. I dowody na to już za chwilę w wiadomościach.
1: Radio Pogoda.

0: okazje.
1: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko 1,32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie P.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie. Bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors. Komorniki.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Została ostatnia reklama.
11: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
9: Reklama.
12: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dużo dzisiaj o kulinariach, o diecie jednej z naszych największych gwiazd Radia Pogoda. Także będziemy mówić po godzinie 9. Proszę być z nami i teraz posłuchać wiadomości.
13: Atak na ukraińskie nastolatki w bielskim autobusie. Dług wyższy od zarobków, tak jest w kilku województwach. Wakacje nad Bałtykiem.
14: Na początku chłodno, ale im się dłużej chodzi, tak.
15: Nie przeszkadza.
13: Na miłośników chłodnego lata nie brakuje.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
13: Dorota Werdycka. Na początek bulwersujący ksenofobiczny atak na nastolatki z Ukrainy w Bielsku Białej. Mężczyzna został zatrzymany. Dziś ma zapaść decyzja o zarzutach. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
17: W ostatnią sobotę grupa dziewczynek z Ukrainy jechała miejskim autobusem. Jeden z pasażerów agresywnie odzywał się do nastolatek, które nagrywały całe zajście. Na filmie, który trafił do internetu, słychać zaczepki z użyciem wulgarnych, ciężkich wyzwisk.
18: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
19: Nie pyskuj,
18: bo nie jesteś... Robicie to, chcecie, to co robisz teraz? Co to robisz?
17: To tylko można powiedzieć najgrzeczniejszy fragment nagrania. Bielscy policjanci zatrzymali napastnika. Okazało się, że to kierowca miejskiego zakładu komunikacji, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Przewoźnik już zapowiedział, że mężczyzna straci pracę. Śląska Policja przekazała w komunikacie, że trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia oraz analiza zgromadzonego materiału dowodowego.
13: Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina musi już zacząć przygotowywać obronę powietrzną na zimę, gdy będzie potrzebować 100 pocisków do systemów Patriot miesięcznie. Ukraiński przywódca wziął wczoraj udział w spotkaniu wspierającej Kijów koalicji chętnych w Paryżu.
20: Rzeczywistość w Ukrainie wygląda tak, że brakuje nam pocisków do niszczenia rakiet wystrzeliwanych przez Moskwę, dlatego uruchomiliśmy antybalistyczną koalicję rakietową.
13: W rozmowach uczestniczyli przywódcy około 25 państw. Sąd odmówił wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Zatrzymanie byłego ministra sprawiedliwości nie będzie możliwe także na terenie Wielkiej Brytanii. Problem stanowi miejsce przebywania. Poszukiwanego polityka, mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie do spraw karnych, sędzia Anna Ptaszek.
21: W obu wypadkach sąd wskazuje na to, że nie została spełniona taka bardzo podstawowa przesłanka, to znaczy podejrzenie, że ścigany przebywa na terenie Unii Europejskiej albo na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.
13: Za Zbigniewem Ziobrą w lutym wystawiono list gończy w związku z zarzutami polegającymi na niewłaściwym zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Średni dług jest większy niż średnie zarobki w 7 województwach w Polsce. Z analiz przygotowanych przez Krajowy Rejestr Długów wynika, że najgorzej jest w województwach świętokrzyskim, gdzie dług przekracza 5800 zł, a zarobki nieco ponad 5300, a także w podkarpackim, lubuskim i lubelskim. W dalszej kolejności to województwa warmińsko-mazurskie, opolskie oraz kujawsko-pomorskie. Pogoda nad Bałtykiem testuje wypoczywających tam turystów. Przelotny deszcz, wiatr i chmury sprawiają, że na plażach pojawiają się prawdziwi koneserzy polskiego morza.
0: Dlaczego wybraliście Bałtyk?
15: Bo kochamy Bałtyk.
0: Tak?
15: Tak, ten wiatr, tą bryzę. No może jakby padało, byłoby gorzej, ale jest fantastycznie.
22: My ogólnie lubimy nad polskie morze, jak już.
0: Ale stopy moczycie, woda jaka?
22: Na początku chłodno, ale im się dłużej chodzi, tak. Nie przeszkadza.
13: Dla tych, którym trudno wykrzesać w sobie tyle entuzjazmu przy chłodnej pogodzie, mamy dobrą informację. Jeszcze w tym tygodniu się ociepli.
16: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
23: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Hiszpania albo Francja. Dziś poznamy pierwszego finalistę mundialu. To zdaniem wielu ekspertów i kibiców przedwczesny finał, a jego zwycięzca będzie faworytem niedzielnego starcia o złoto. Francja gra o trzeci finał z rzędu, a Hiszpania o pierwszy od 16 lat, gdy w RPA została jedyny raz mistrzem świata. Mecz dziś o 21. Magdalinety przegrała z Japonką Mają Hontamą 4-6-5-7 w pierwszej rundzie turnieju w Atenach. Pojedynek trwał niecałe 2 godziny. Nie poszło też w szwedzkim Basztat Janowi Zielińskiemu i Lukowi Johnsonowi. Polak i Brytyjczyk przegrali z Włochami Andreą Pellegrino i Andreą Vavasorim i odpadli w pierwszej rundzie.
16: Pogoda.
13: Dziś na niebie w wielu regionach sporo chmur, może przelotnie padać deszcz, może też zagrzmieć, przede wszystkim na południu i w centrum. Na termometrach od 20 stopni nad morzem, 24 w północnej Polsce, 28 w centrum i na południowym wschodzie, a lokalnie do 29 na Podkarpaciu.
16: Lato w Radiu Pogoda.
24: Lato, lato, lato czeka.
25: Lato czeka na Państwa we wtorek, 14 lipca. Asia Kruk, dzień dobry. Dziś imieniny obchodzą Angelika, Damian, Dawid, Franciszek, Henryk, Iga, Izabela, Jakub, Kamil, Kamila, Marcelina i Włodzimierz. Długa lista, ale jeśli mają Państwo wśród znajomych takich właśnie solenizantów, to proszę do nich zatelefonować, złożyć najlepsze życzenia i dodać od Radia Pogoda też. Gdyby oczywiście solenizanci radia nie słuchali. Wszystkiego najlepszego. Już za chwileczkę w Radiu Pogoda będzie o Sławie Przybylskiej, która jest wielką kobietą, niesamowitą. A dlaczego tak właśnie jest? No, ma swoje sposoby i o nich opowiemy już za moment w Radiu Pogoda. A teraz Krzysztof Krawczyk.

Edith Piaf i jej wykonanie Nad dechami Paryża z 1955 roku. Pięknie, 13 minut po 9:00, to jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Nasza gwiazda Sława Przybylska. Patrzę właśnie na zdjęcie pani Sławy Przybylskiej, która, przypomnę, ma 94 lata, stoi przy mikrofonie w butach na oko na 10-12-centymetrowym obcasie. W życiu bym się na takich nie utrzymała. Stoi prosto i przygotowuje się do śpiewania. Ma niesamowitą kondycję i właśnie trochę o tej kondycji postanowiła opowiedzieć ostatnio dziennikarzom i o to, co robi, że tak świetnie wygląda i że bardzo dobrze się czuje. Co powiedziała pani Sława Przybylska, że przede wszystkim się rusza. Nieważne, co się dzieje w jej życiu, część swojego dnia poświęca na ruch. Czy to jest spacer, czy to są ćwiczenia fizyczne. Po prostu cokolwiek. I tak mi się przypomina mój fizjoterapeuta, jak poszłam do niego ze strzykającym i spuchniętym kolanem i mówię, że boli, żeby coś z tym zrobił. On mówi, no tak, ja mogę zrobić, ale pani musi mi pomóc, proszę się ruszać. Ja mówię, ale boli, a on, nieważne, proszę się ruszać. No i wyprowadził mnie z tego. Ale wracając do pani Sławy Przybylskiej, ruch to jedno, a drugie to dieta. Pani Sława Przybylska mówi tak, nie jest istotne, co jem, tylko jak jem, a robię to z przyjemnością. Jedzenie jest dla mnie świętem, celebruję je. Jeśli jemy w pośpiechu i ze złością, wtedy będziemy mieć wrzody żołądka i kłopoty z trawieniem. To mówiła moja babcia Marysia zawsze. Nie jedz na stojąco i nie śpiesz się, bo cię będzie brzuszek bolał. No, ale wracając do pani Sławy, w ostatnich latach ograniczyłam jedzenie mięsa, mówi pani Sława Przybylska, wolę ziemniaczki, kluski i kaszę z jarzynką. No i teraz już wiemy, swoja dziewczyna, nasza dziewczyna, zwłaszcza te ziemniaczki, pod każdą postacią, pyszne. Pani Sławo, 200 lat i w cudownej formie, każde spotkanie z panią to niezwykłe wydarzenie. Dziękujemy za wszystko.

0: wakacje. Chce wyjechać na wieś? Ja zawsze odpowiadam, ja też. Urszuli Sipińskiej, która właśnie zaśpiewała tę piosenkę. 22 minuty po godzinie 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Państwo pytają, my wyjaśniamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałam zareagować na to, co pani Joasia powiedziała, bo wydaje mi się, ale może ja jestem w błędzie, że dzisiaj nie jest Włodzimierza i dzisiaj jest 14. Mam znajomego Włodzimierza, mam zamiar złożyć mu życzenia, ale jutro. Katarzyna z Warszawy.
0: Dziękuję bardzo za ten telefon, pani Katarzyno. A może by tak dzisiaj i jutro, bo właściwie i dzisiaj i jutro są imieniny Włodzimierza i tak do 8 razy w roku. Okej, jutro może te najbardziej popularne, ale dzisiaj Włodzimierz w kalendarzu jest. No ale jeżeli zadzwoni pani jutro, to będzie normalnie, tak jak zawsze. A gdyby zadzwoniła pani dzisiaj i jutro, jakże byłoby mu przyjemnie? Na przykład, cześć Włodziu, dzwonię do ciebie dzisiaj, bo w Radiu Pogoda powiedzieli, że masz imieniny, to wszystkiego najlepszego. A Włodziu wtedy, nie, mam jutro. A pani, nie, dzisiaj Włodziu też, ale jutro też zadzwonię. No dobra, mogłabym tak wymyślać dialogi jeszcze przez parę minut, ale zamiast tego już za chwilę zagramy Połomskiego z Alibabkami.

0: Za 29.10 pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj o poranku między innymi taki temat. Wiele, no nie powiem Państwu ile, ale w internecie można poszukać, ale naprawdę wiele pizzerii w naszym pięknym kraju wprowadziło produkt sezonowy, ofertę sezonową do swojego menu. Jest to pizza jagodzianka. No różnie tam komponowana, czy sos jagodowy, czy jagody po prostu na wierzchu i różne tam serki też na wytrawnie albo na słodko. Pytam Państwa, czy Państwo taką pizzę by jedli i ogólnie co Państwo na to? No i przypomniało mi się, że pierogów z jagodami też dawno nie jadłam. Wszyscy mają na to swoje sposoby, na przykład jedna z naszych słuchaczek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Asiu. Odpowiadając na pytanie, czy jadłabym pizzę, no musiałabym spróbować, czy pizza z jagodami wchodziłaby. No robię sama pizzę, robię z różnymi rzeczami. Z brukselką, z szablem, z kalafiorem, z groszkiem konserwowym, z kukurydzą. Dla mnie nie ma żadnej złej opcji. Można i tą spróbować. A ja polecam Pani pierogi, w cudzysłowie, z jagodami, na szybko, po mojemu. Jest to makaron al dente. Na ugotowany makaron kładę jogurt gęsty, typu greckiego. Na to posypuję jagodami. No i trochę cukrem, bo u mnie musi chrupać pod zębami. Proszę spróbować. Jagody w 5 minut, bez lepienia, bez kłopotu, bez roboty. Smacznego. Polecam. Dorota z Poznania i serdecznie pozdrawiam.
0: Serdecznie pozdrawiam Pani Dorotko i bardzo dziękuję za ten telefon. Pierogi z jagodami w formie makaronu z jagodami. Daję okejkę. Czemu nie? I chyba już wiem, co dzisiaj u mnie na obiad. Z tym, że makaron będzie ryżowy. Jakoś tak mi bardziej do tych jagód pasuje. Przede wszystkim to nie mam jagód. Muszę kupić jako pierwszy. Bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim Państwu życzę smacznego.

0: za 20:10 to pogodny poranek w Radiu Pogoda, fundusz w czasów pogodowych. Po raz 10 zapraszamy Państwa serdecznie do tej zabawy. Zgłaszają się Państwo przez stronę www.radiopogoda.pl i w każdy wakacyjny piątek wygrywają Państwo 2000 na wymarzone w czasy. Wymarzone, czyli jakie? Dzień dobry.
1: Za 2000, które Państwo oferują, wybrałbym się na Mazury, do swojej ulubionej miejscowości, Łupki, pod miastem Pisz. Mhm. Wspaniałe jezioro Roś, czysta woda, no trochę taki, bym powiedział, że klimat wsi, także tutaj ja bym skorzystał z tej opcji. Dziękuję, pozdrawiam, życzę wszystkim miłego dnia.
0: Bardzo miłego dnia także życzymy, a ja wiem, gdzie to jest, a kiedyś po Rosiu nie można było pływać na silnikach, a przynajmniej po części i to mi się chyba najbardziej tam, no w ogóle malowniczo. Także serdecznie panu gratuluję, proszę się zastanawiać, na co by państwo, na jakie wymarzone w czasy wydaliby państwo 2000 z Radia Pogoda, a potem po prostu o nie zagrać. To proste.
2: Autopromocja.
3: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
4: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęk.

0: nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
0: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
0: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
9: Została ostatnia reklama.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
12: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.

0: wiatr. Pozdrawiamy Wrocław, tym bardziej, że znamy tę trasę na pamięć. Tak, Piotrze?
1: No, oczywiście.
0: Piotr Sparakowski w Radiu Pogoda. Dzień dobry.
1: Oczywiście, że znamy tę trasę i inne też we Wrocławiu, no, bardzo dobrze.
0: Tak, i nawet moglibyśmy sobie zaśpiewać, kiedy rano jadę zerówką.
1: Nie, ja wolałbym jednak nie.
0: No dobra, pozdrawiamy serdecznie Wrocław raz jeszcze. Po 10:00 Piotr Sparakowski i najpiękniejsze melodie i...
1: No i coś francuskiego.
0: Będzie, a tak, dzisiaj święto narodowe
1: Francji. Dzień Bastylii w końcu, no to zobowiązuje.
0: Będzie o tym mowa między innymi. Gdyby państwo chcieli szepnąć słówko Piotrowi, na co, jakie konkretnie wakacje i jaki wypoczynek wydaliby państwo 2000 z funduszów czasów pogodowych, to oczywiście przyjmujesz propozycję.
1: Bo oczywiście, że przyjmuję. Przyjmuję też propozycję znajomości państwa francuskiego. A. Czy rozmawiali państwo kiedykolwiek po francusku? Albo próbowali?
0: No to au revoir się z państwem.
1: Możesz.
0: Ładnie.
1: No.
0: Do usłyszenia. Do jutra zostawiam państwa z Piotrem Sparakowskim w Radiu Pogoda. Siakruk. Słyszymy się jutro rano.

0: uwaga, ląduje saszetka od wiejskiej zagrody. A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc Ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Najpiękniejsze melodie na lato od czasu do czasu zabrzmią dziś po francusku. Najbliższa, choć śpiewana przez Amerykanina, Joe Dassena, zabierze nas na pola elizejskie w Paryżu i to się stanie zaraz po tych wiadomościach w Radiu Pogoda.
12: Unia Europejska otworzyła kolejny klaster w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Dziś po południu Robert Lewandowski zostanie zaprezentowany w drużynie Chicago. Mandaty i odebrane hulajnogi to efekt policyjnej kontroli elektrycznych pojazdów.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
12: Dorota Wertycka. Unia Europejska otworzyła kolejny, drugi już klaster w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Dotyczy on polityki zagranicznej i obronnej Unii Europejskiej. To szósty klaster, który również dziś zostanie otwarty w rozmowach akcesyjnych z Mołdawią. Ukraina liczyła na otwarcie rozmów w pozostałych klastrach, ale państwa unijne zgodziły się tylko na ten szósty. Na otwarcie rozmów czekają kolejne, dotyczące rynku wewnętrznego, konkurencyjności, klimatu i rolnictwa. Żołnierze Ukrainy i krajów koalicji chętnych wezmą udział w dzisiejszej paradzie wojskowej w Paryżu z okazji francuskiego święta narodowego. A wczoraj liderzy państw tej koalicji rozmawiali o dalszym wsparciu dla Kijowa. Kijów chce kupić od Francuzów 16 myśliwców Rafal i system obrony powietrznej, mówi prezydent Emmanuel Macron.
14: Ukraina ma pilne potrzeby, zwłaszcza w zakresie obrony przed pociskami balistycznymi. Z inicjatywy prezydenta Zełenskiego stworzyliśmy koalicję obrony przeciwrakietowej. Jest w niej 8 państw.
12: W sumie z Ukrainą i Francją 10. Chodzi jeszcze o Wielką Brytanię, Niemcy, Danię, Włochy, Holandię, Szwecję, Norwegię i Hiszpanię. Mają stworzyć europejski program obrony przeciwrakietowej. Robert Lewandowski rozpocznie dziś oficjalnie ostatni rozdział w swojej piłkarskiej karierze. Najprawdopodobniej po południu kapitan reprezentacji Polski zostanie zaprezentowany w Chicago jako nowy zawodnik Fire. Michał Waszkiewicz.
15: Na karku 38 lat, a w perspektywie 2 lata gry w Chicago, więc wszystko wskazuje na to, że Wietrzne Miasto to ostatni przystanek w bogatej karierze kapitana naszej kadry. Barcelona, żegnając go, napisała: przychodził jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Pytanie, jak będzie w USA. Początek jest podobny. Przychodzi jako, tu cytaty z klubowej strony, ikona światowej piłki. Przed wylotem do USA Lewandowski odwiedził amerykańską ambasadę w Warszawie. Był pytany m.in. o to, na co mogą liczyć kibice Fire.
16: Na zwycięstwa i bramki.
15: Jakie miasta zamierza odwiedzić?
16: Poza
8: Chicago?
16: Mhm.
8: Oj, dużo tych miejsc. Myślę, że Nowy Jork, Miami, może LA, jak będzie więcej czasu.
15: Dziś o 17.30 krótka prezentacja, a potem pierwszy trening Lewandowskiego z nowym zespołem.
12: A dziś wieczorem w pierwszym półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata spotkają się Francja i Hiszpania. To jedyne zespoły, które przeszły dotychczas przez wszystkie fazy bez konieczności dogrywki. Sędzią będzie Tomasz Kwiatkowski. Spotkanie poprowadzi sędzia z Salwadoru Iwan Barton. Początek o 21.00 czasu polskiego. 70 mandatów, a 3 osoby wróciły do domu pieszo. To efekt ponad 300 kontroli pojazdów i urządzeń elektrycznych. Przeprowadzili je stołeczni policjanci, a dokładnie skontrolowanych zostało blisko 190 hulajnóg, 90 rowerów i ponad 20 osób korzystających z innych urządzeń o napędzie elektrycznych. W 3 hulajnogach policjanci stwierdzili ingerencję w blokadę prędkości. Kwota ponad 70 mandatów przekracza 30 tysięcy złotych. Pojawiły się nowe wzory legitymacji emerytów i rencistów, zarówno w formie plastikowej, jak i elektronicznej, ale nie trzeba wymieniać starych dokumentów, gdyż pozostaną one ważne, zgodnie z wskazaną w nich datą ważności, a nowe legitymacje mają skuteczniej chronić dokument przed sfałszowaniem.
17: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
13: Pogoda.
12: Dziś w wielu regionach sporo chmur, może przelotnie padać deszcz, burze możliwe na południu i w centrum. Na termometrach od 20 stopni nad morzem, przez 24 na północy, 28 w centrum i na południowym wschodzie, lokalnie na Podkarpaciu do 29.
17: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
18: Lato, lato, lato czeka.
19: Słowakowski, dzień dobry. Dzisiaj Dzień Bastylii, czyli Święto Narodowe Francuzów.
8: Piotr Szworakowski, dzień dobry. Dzisiaj Święto Narodowe Francuzów i to będzie dobrze słychać na antenie Radia Pogoda, prawie jak prowadzącego właśnie w tej chwili. Najpiękniejsze melodie w języku Voltaire'a i Balzaka będą świetnie słyszalne, ale i te śpiewane w innych językach, które powstały w ojczyźnie Juliusza Verna także. Czy państwo odwiedzili kiedyś Francję z wycieczką, przejazdem, może na narty? Proszę opowiedzieć o swoim pobycie, dzwoniąc do Radia Pogoda pod numer 22 444 4004, a nasze spotkanie dzisiaj zaczyna Jodassa. Zajrzymy więc na Pola Elizejskie, gdzie jak co roku jest centrum uroczystości 14 lipca.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramię.

0: To Irena Santor i Maleńki Znak, wcześniej Blackout, a nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczął Joda Sam przebojem O Champs-Élysées, czym zaznaczyliśmy dzisiejsze święto narodowe Francji, ale większość francuskich piosenek, które słychać w Radiu Pogoda, zwraca Państwa uwagę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mówi słuchaczka Radia Pogoda Magdalena. Słuchanie takich piosenek jak ta właśnie, czy piosenek Joda Sena, czy innych francuskich Dalidy, troszeczkę nam ułatwia przypomnienie sobie tego, co kiedyś tam nauczyliśmy się w szkole w zakresie języków obcych. W moim przypadku akurat trochę się uczyłam języka francuskiego i z przyjemnością tych piosenek słucham i przypominam sobie te zapomniane już nieco słówka.
0: Tak.
1: Dziękuję więc Radiu Pogoda. Jesteście wspaniali. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, Magdalena.
0: Również serdecznie pozdrawiamy pani Magdaleno. No cóż, mamy wspaniałych słuchaczy, a to zobowiązuje. Rzeczywiście piosenki są wielką pomocą, kiedy się chcemy nauczyć języka obcego, a czasami w ich tekstach pojawiają się zwroty bardzo przydatne w życiu codziennym, do czego, jak myślę, jeszcze dzisiaj wrócimy. Zresztą zapytałem państwa jeszcze przed 10:00, czy kiedykolwiek zdarzyło się państwu rozmawiać po francusku, niekoniecznie znając ten język. Pytanie podtrzymuję, a teraz słuchamy grupy The Fortunes.

że wspomnę dla przykładu. Przez lata już cały mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niż mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropel.

Cieniuteńką stróżką zdobi sufit szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlup, chlup, chlup, to mi chlap, chlap, chlap, to mi plum, plum, plum, to

naiwnie, na deszczyk utyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla

0: cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, flum, flum, to mi chlap, klap, klap. To mi flum, flum, flum, to mi kap, kap, kap. To mi weselutko z deszczykiem moim jest.
1: To jedna z piosenek Kabaretu Starszych Panów w doskonałej interpretacji Barbary Kraftówny. To był wesoły deszczyk, ale gdyby śpiewał Wiesław Michnikowski, deszczyk byłby smutny i sobie mżył. Dziś deszczyk może popadać, ale miejmy nadzieję, że nie będą to ani silne, ani gwałtowne opady. Najlepiej, żeby były takie w sam raz do podlania ogródka. Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę w przebojach Haliny Kunickiej i grupy ABBA.

0: polski diament lub polski cukier. Teraz tylko złoty 32 za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
2: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
1: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
2: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie PL.
7: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
15: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
14: oraz bekonu i syropu klonowego.
15: Uczta dla fanów prażynek.
14: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
16: Została ostatnia reklama.
17: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
18: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
17: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
18: O, i to lubię najbardziej. Media Expert.

Dancing Queen, aby przypomina o piątkowym wieczorze, którym można spędzić w dobrym towarzystwie przy wakacyjnej potańcówce Radia Pogoda. A skoro już mowa o wakacyjnych propozycjach Radia Pogoda, to przyznaję, że bardzo mi się podoba pomysł na spędzanie niedzielnego poranka z lalką, to znaczy z powieścią Lalka. Od 8 do 10 co niedzielę słuchamy Wojciecha Masiaka czytającego kolejne fragmenty powieści Bolesława Prusa, które są przeplatane najpiękniejszymi melodiami na lato. Naprawdę można spędzić uroczy poranek w towarzystwie dobrej literatury, odświeżając sobie losy Stanisława Wokulskiego, Izabeli Łęckiej i Subiekta Rzeckiego, by wymienić tylko najważniejszych bohaterów tej książki. A przy okazji wszyscy razem odświeżamy sobie lekturę przed jesiennymi premierami filmowymi, żeby potem bardziej świadomie śledzić losy bohaterów czy w filmie, czy w serialu. Żeby to jakoś powiązać z dzisiejszym dniem, przypomnę, że Ignacy Rzecki był zapatrzony we Francję, której święto narodowe przypada dzisiaj. Ale nie tylko dlatego słychać na naszej antenie piosenki, które powstały we Francji. Radio Pogoda w ogóle lubi muzykę z różnych stron świata. Chociaż akurat teraz przed nami piosenka francuska Pierre'a Bacheletta z polskim tekstem Jacka Cygana. Śpiewa Halina Frąckowiak.

0: 1973 roku, Apache. Gdyby to był polski zespół, nie miałbym wątpliwości, że inspiracją tu był Winnetou, ale do tej najpiękniejszej melodii inspiracją był wcześniejszy film Apache z 1954 roku, gdzie główną rolę zagrał Burt Lancaster.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg.

0: Jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Ekspert wyprzeda.

0: Wycieczki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
3: Reklama.

Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,90.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Seniory, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogada się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Została ostatnia reklama.
7: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Reklama.
8: Anna Jurksztowicz zamyśli się nad diamentowym kolczykiem za kilka minut, po czym usłyszymy wielki przebój czerwonych gitar Takie ładne oczy. A teraz mija 11, więc proszę posłuchać w Radiu Pogoda najważniejszych wiadomości.
9: Turysta z Polski zginął w słowackich Tatrach. Uwaga na burze, są alerty również drugiego stopnia. Polacy coraz chętniej oszczędzają na emeryturę.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
9: Dorota Wardycka. Polski turysta zginął w słowackich Tatrach. Jak przekazało słowackie górskie pogotowie ratunkowe, 40-latek zmarł po upadku z czarnego szczytu z wysokości 200 metrów. Z ratownikami skontaktowała się jego partnerka po tym, gdy straciła z nim kontakt. Polacy znajdowali się w bardzo trudnym terenie poza szlakami turystycznymi. Nie mieli ze sobą niezbędnego sprzętu, w tym także lin bezpieczeństwa. Do polskiego turysty przyleciał śmigłowiec, ale nie udało się go uratować. Ratownicy ewakuowali kobietę z trudnego górskiego terenu. Są alerty przed burzami pierwszego, ale i drugiego stopnia. Te ostatnie IMGW wydało dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz części lubuskiego i świętokrzyskiego. Burzom mają towarzyszyć ulewy. Lokalnie może spaść do 55 mm deszczu oraz silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Alerty pierwszego stopnia przed burzami dotyczą województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców województwa podkarpackiego. Polacy przekonują się do oszczędzania na przyszłe emerytury, mówią eksperci, a potwierdzają to ostatnie dane Komisji Nadzoru Finansowego. Spośród tak zwanego drugiego i trzeciego filaru najwięcej pieniędzy wciąż mamy w otwartych funduszach emerytalnych, ale szybko rosną wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych oraz na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, które dają ulgę podatkową w sytuacji, w której coraz więcej osób przekracza próg podatkowy. Mówi Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting.
10: Coraz więcej osób orientuje się, że warto dodatkowe oszczędności budować. No i myślę, że też ta świadomość, że te emerytury będą coraz niższe, mówię tutaj o tych emeryturach pierwszofilarowych, zwłaszcza z perspektywy tych najmłodszych osób czy kobiet, które te świadczenia będą miały niższe, bo niższy wiek emerytalny przede wszystkim.
9: Łącznie w drugim i trzecim filarze odłożyliśmy już ponad 420 miliardów złotych. W rok przybyło tam ponad 100 miliardów. Unia Europejska zapowiada wprowadzenie ograniczeń wiekowych dla osób korzystających z mediów społecznościowych. Zespół unijnych ekspertów przygotował raport, w którym zalecono, aby już teraz rodzice ograniczyli dostęp do social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. Jest też rekomendacja, by dzieci do 3 roku życia od ekranów izolować.
11: Obecny stan rzeczy, świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom technologicznym na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na jeszcze większe szkody psychiczne, uzależnienia i cierpienie.
9: Mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Powoli zbliża się sezon grzybowy, a deszczowa pogoda ostatnich dni nieco go przyspieszyła. Można już znaleźć prawdziwki, podgrzybki i kurki.
12: Wykręcamy, przysypujemy dziureczkę, pyk, pyk, odstresowuje się człowiek. W lesie suszymy na Wigilię, do żurku,
3: na bieżąco jemy, robimy grzybianki.
9: W razie wątpliwości co do gatunku grzybów można skorzystać z darmowej pomocy klasyfikatorów grzybów w powiatowych stacjach sanepidu.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
6: Pogoda.
9: We wtorek nad Polską sporo chmur, może przelotnie padać deszcz, a na południu i w centrum możliwe burze. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni nad morzem, 24 w północnej Polsce, 28 w centrum i na południowym wschodzie, lokalnie do 29 na Podkarpaciu.
13: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
14: Lato, lato, lato czeka.
8: Wróćmy do najpiękniejszych melodii na lato po najważniejszych wiadomościach. Diamentowy kolczyk Anny Jurksztowicz na początek, potem czerwone gitary i Jolanta Zykun w przedwojennej piosence Zuli Pogorzelskiej, a potem zajmie nas rocznica urodzin Karela Gotta. Natomiast za około pół godziny sprawdzimy, jakie było lato roku 65.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

To Jolanta Tazykun z pomocą Jana Kociniaka i Lecha Ordona. Dzisiaj mija 87. rocznica urodzin chyba najsławniejszego czeskiego piosenkarza na świecie. Nazywano go słowiańskim Sinatrą i złotym głosem Pragi. Chodzi oczywiście o Karela Gotta, który urodził się w Pilznie, ale większość życia spędził w Pradze i jej okolicach. Proszę sobie wyobrazić, że mimo fenomenalnego głosu Karel Gott początkowo nie został przyjęty do praskiego konserwatorium, więc zaczął brać prywatne lekcje śpiewu, a pracował najpierw jako uczeń w zakładach przemysłowych w Pradze, potem jako elektryk. Zaczął śpiewać, kiedy dostał angaż w praskiej kawiarni nad Wełtawą. Można powiedzieć, że reszta jest historią.

Dać nam budę dwakrat tolik był pierwszym singlem Karela Gotta. Nagrał go w duecie z Wlastą Pruchową. W swojej karierze Karel Gott wydał około 300 płyt. Na przestrzeni tych lat aż 41 razy zdobył nagrodę Złotego Słowika, co przyniosło mu wyjątkowe wyróżnienie Diamentowego Słowika.

Lady Carnival to jest jeden z dziesiątków przebojów Karela Gotta, który w swojej karierze nagrał tysiące piosenek. Nakłady ze sprzedaży jego płyt przekroczyły kilkadziesiąt milionów egzemplarzy na całym świecie. Najbardziej ostrożne szacunki mówią tu o 30 milionach sztuk, najbardziej optymistyczne o 100 milionach, bo śpiewał w wielu językach. Ale w Polsce i zapewne nie tylko, najbardziej zasłynął z kultowej piosenki do czołówki pewnego serialu animowanego.

0: cwiet.
1: Dziś w 87. rocznicę urodzin piosenkarza przypomnijmy sobie jeden ze światowych przebojów w jego interpretacji. Karel Gott zaśpiewa nam Mój Otcze Nasz. W oryginale to była piosenka Blue Spanish Eyes.

0: Artystę na pewno Państwo rozpoznali po uśmiechu, który zawsze gości na jego twarzy. To Andrzej Rybiński w Radiu Pogoda. Za chwilkę posłuchamy najpiękniejszych melodii na lato Anny German i Ewy Bem, a potem będziemy patrzeć w niebo oczami jego obserwatorów z roku 65. 20. stulecia.
1: Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors komorniki.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
12: Została ostatnia reklama.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Reklama.

0: pogodne lato
1: roku 1965.
0: Z radiem Pogoda.
1: 14 lipca jest oczywiście datą zburzenia Bastylii w Paryżu, co jest świętem Republiki Francuskiej, ale tego dnia było też kilka innych, nie mniej interesujących wydarzeń. W 1965 roku na przykład amerykańska sonda kosmiczna Mariner 4 przesłała na Ziemię po raz pierwszy w historii ludzkości zdjęcia powierzchni Marsa, co wywołało ogólnoświatowe zainteresowanie. To fragment brytyjskiej kroniki filmowej.
2: Man's first close look at the planet Mars. Blurred and indistinct maybe, but an incredible scientific achievement. To the experts, Mariner 4's pictures are invaluable. In 1965, man is truly on the way to the stars.
1: W 1965 roku człowiek naprawdę zbliżył się do gwiazd, informował brytyjski speaker. Jak wiemy, niemal dokładnie 4 lata później człowiek wylądował na Księżycu i tylko trochę szkoda, że przy okazji tak bardzo zaniedbaliśmy poznawanie swojej planety, czyli Ziemi.
0: Pogodne lato z radiem Pogoda.

bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą

0: nasza jest noc, ale wcześniej nasze będzie popołudnie. Między innymi z zabawą Daję Słowo, na którą zaprasza po 16 Monika Tarka. Jedno słowo, pięć skojarzeń i już Państwo mogą zdobyć w Radio Pogoda, co my tu mamy. Książkę Tym wolałbym być psem Ryszarda Abrahama. To jest nagroda, o którą trzeba powalczyć, natomiast gwarantowana nagroda w tej zabawie to talia kart Radia Pogoda w sam raz na spędzanie wakacyjnych wieczorów w towarzystwie najpiękniejszych melodii.
1: Autopromocja.
2: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.

0: miesiąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
1: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
2: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Gniezno i początek wakacji to połączenie idealne. Już 26 i 27 czerwca zapraszamy na koncerty otwarcia Królewskiego Festiwalu Artystycznego na Placu Świętego Wojciecha. 26 czerwca wystąpią Kuba i Kuba oraz Małgorzata Ostrowska. 27 czerwca scenę przejmą Zipi Ogar, Kękę i Paluch. Dwa dni muzycznych emocji, świetnej energii i wyjątkowej atmosfery w sercu Gniezna. Plac Świętego Wojciecha. Wstęp wolny. Na koncerty zapraszają Miasto Gniezno i Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.
6: Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Jeśli chcesz dobrze spać, to...

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst.

0: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
1: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
0: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Została ostatnia reklama.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Reklama.
13: Właśnie mija południe, więc teraz proponuję posłuchać najważniejszych wiadomości, a po nich do Radia Pogoda wrócą najpiękniejsze melodie na lato. W piosenkach śpiewanych przez Annę Jantar to będzie Jambalaya oraz Renę Rolską To niby takie proste.
14: Czy rządowy pakiet paliwowy wróci? Decyzji wciąż nie ma. Premier o słownym ataku na ukraińskie nastolatki w Bielsku-Białej. Maciej Eś, były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w rękach CBA.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
14: Miriam Lipińska. Wciąż bez jasnej deklaracji rządu w sprawie ewentualnego przywrócenia pakietu CPN. Pytany o to wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że w tej sprawie wiążące będą rekomendacje Ministerstwa Energii i Ministerstwa Finansów. Przyznał jednocześnie, że porozumienie między USA a Iranem, które miało skutkować swobodą żeglugi przez cieśninę Ormus, nie jest efektywnie realizowane, co przekłada się na ceny paliw.
15: Jeżeli miałoby nie dojść do takiej sytuacji, że ten spokój i pokój cieśninie Ormus będzie trwały. Tu ze strony amerykańskiej jest wielka determinacja, za co bardzo dziękujemy, żeby do tego doprowadzić. To na pewno będą określone rekomendacje ze strony Ministerstwa Energii.
14: Przywrócenia programu CPN nie wyklucza Ministerstwo Energii. Nie podaje jednak progu cen, od którego skłonne jest to zrobić. To ohydne wydarzenie i dowód, że szczucie przynosi fatalne skutki. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował niedawny incydent w autobusie miejskim w Bielsku-Białej. Mężczyzna zaatakował tam słownie kilka ukraińskich nastolatek. 54-latek został zatrzymany.
16: Ja nie znam nikogo przyzwoitego, kto by dawał przyzwolenie na takie zachowanie jak to wobec tych dziewczynek ukraińskich. To jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, to szczucie, które jest, płynie z góry, czasami od niektórych mediów, czasami od niektórych polityków, że to przynosi fatalne skutki.
14: Szef rządu wezwał polityków, którzy rozpowszechniają agresywną narrację, by tego zaprzestali, bo jak dodał, to polityka zabójcza. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Macieja Eś, związanego z PiS-em, byłego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i szefa Polskiej Fundacji Narodowej. I właśnie tej drugiej funkcji dotyczy zatrzymanie. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Dotyczy kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku za rządów PiS-u. 5 lat więzienia, taki wyrok usłyszał dziś 17-latek Michał G., który w okolicach Choczewa na Pomorzu doprowadził do tragicznego w skutkach wypadku. Zginęły w nim 2 nastolatki. 17-latek w listopadzie ubiegłego roku pił u siebie z koleżankami piwo, gdy jego rodzice poszli spać. Postanowił zabrać je na przejażdżkę ich samochodem. W trakcie jazdy stracił panowanie nad autem i uderzył nim w drzewo. Po wyjściu z sali między rodzinami oskarżonego i ofiar wypadku zaczęły padać oskarżenia. Mama kierowcy mówiła, że dziewczyny były współwinne wypadkowi, bo rozproszyły kolegę. Tak zareagował na to szwagier 16-latki.
3: My tak nie uważamy. Kierownica w samochodzie jest jedna i tylko jedna osoba tą kierownicę trzymała.
14: Michał G. ma też zakaz wsiadania za kierownicę na 10 lat. Wyrok jest nieprawomocny. I na koniec zmieniamy temat. Trwa gdański festiwal karilionowy. Niektóre z występów zostały przygotowane specjalnie z myślą o Gdańsku.
12: W piątek 31 lipca o godzinie 20:30 zostanie wykonany utwór specjalnie zamówiony właśnie z okazji gdańskiego festiwalu karilionowego. Będzie to Maris, czyli mamy morze, tak? Takim morskim miastem jest Gdańsk.
14: Mówi Andrzej Gierszewski z Muzeum Gdańska. Koncerty odbywają się w każdy piątek i sobotę do końca sierpnia.
17: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
8: Pogoda.
14: W południowej części kraju burze z ulewnym deszczem. W pozostałych regionach, wszędzie poza północą, przelotny deszcz, ale i sporo przejaśnień. A na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku, do 28 na Mazowszu.
17: Program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
18: Lato, lato, lato czeka.
13: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Po najważniejszych wiadomościach wracamy do najpiękniejszych melodii na lato w Radiu Pogoda. Wrócimy też do języka francuskiego za chwilkę, a za około pół godziny mamy umówione spotkanie z panem Piotrem, zwycięzcą wczorajszych rozgrywek Funduszów Czasów Pogodowych. W tej samej sprawie to spotkanie awansu do następnego etapu rozgrywek naszej wakacyjnej zabawy, a w nich do wzięcia są 2000 zł w każdy piątek. Czy państwo się już zapisali do funduszu? Jeżeli nie, to na stronie radiopogoda.pl to można zrobić bardzo łatwo, a potem na przykład dziś sprawdzić swoją znajomość wykonawców najpiękniejszych melodii. Pan Piotr czeka na przeciwnika. A my, czekając na dzisiejsze rozgrywki, posłuchajmy kilku najpiękniejszych melodii. Anna Jantar i Irena Rolska zaczną.

0: La Boheme, przebój z musicalu Monsieur Carnaval. W Radiu Pogoda przypomniał mi o pytaniu, które zadałem przed 11. Czy zdarzyło się Państwu rozmawiać po francusku bez znajomości tego języka? Okazuje się, że to jest możliwe.
1: Taką historię mieliśmy z mężem. Jesteśmy żeglarzami. Pływamy w dwójkę najczęściej po morzu. I ta historia zdarzyła się, jak byliśmy we Francji. Chcieliśmy wpłynąć do jednego z portów Francji. Niestety nikt z obsługi nie mówił po angielsku. Ja byłam po miesięcznym etapie nauki języka francuskiego w grupie takiej dosyć już zaawansowanej, czyli nie umiałam prawie nic. No i w tym momencie, żeby w ogóle wejść do portu, do mariny, schronić się na noc, nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy użyć tego języka. Jakimś cudem udało mi się porozumieć z obsługą, zgodzili się, podałam dane jachtu, podałam wszystkie potrzebne informacje.
0: Proszę.
1: Do dzisiaj nie wiem, jak to zrobiłam i kompletnie bym nie umiała tego powtórzyć. Niemniej język francuski mi się bardzo przydał. Zresztą muszę dodać, że kocham język francuski, znam bardzo wiele piosenek po francusku, potrafię je śpiewać, nie mam problemu z wymową, ale nie rozumiem do końca, co śpiewam. Mimo wszystko mi to nie przeszkadza. Pozdrawiam serdecznie moje ukochane radio, słucham Was od dłuższego czasu. Bardzo chętnie śpiewam z Wami. Bardzo dziękuję, że jesteście. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
0: Wzajemnie serdecznie pozdrawiam w imieniu całego Radia Pogoda. Piękna historia, która dowodzi, że chcieć to móc i że aby się porozumieć, wystarczy troszkę języka, na przykład bonjour, dużo dobrych chęci, no i pogodne usposobienie na pewno się przyda. A skoro już jesteśmy przy Francji, Radio Pogoda ma przecież słuchaczy w tym kraju i może ktoś z nich właśnie teraz nas słucha. Może mogliby Państwo zadzwonić do Radia Pogoda pod numer 22 444 4004 i opowiedzieć, jak dziś wygląda Francja wokół Państwa w dniu swojego narodowego święta.

0: To przebój Renaty Zaremskiej w Radiu Pogoda, ale zanim nastanie noc, z Renatą lub bez, warto spędzić wieczór w towarzystwie Radia Pogoda, w którym Wojciech Masiak czyta kolejne fragmenty powieści Aleksandra Dumas, hrabia Monte Cristo. Wczoraj zakończył tym zdaniem.
1: 5 minut później Andrea w przebraniu i nierozpoznany przez nikogo wychodził z hotelu. Wsiadł do dorożki i kazał się zawieźć do oberży pod czerwonym koniem w pobliżu bramy Pikpul.
0: Aha. Ciąg dalszy dziś o 22 w Radiu Pogoda, a za chwilkę ciąg dalszy rozgrywek funduszów czasów pogodowych.
2: Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
10: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors komorniki.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
15: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
14: Już od 400 zł studiuj.
15: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
14: Ekonomię i logistykę.
15: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
14: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
15: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
14: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
15: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
16: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
17: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
16: A co?
18: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
17: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
18: Bo zależy mi na sobie.
17: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
19: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Została ostatnia reklama.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Reklama.

0: Fundusz Wczasów Pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Trzeci tydzień zabawy Fundusz Wczasów Pogodowych ma już swojego lidera. Jest nim pan Piotr, który wczoraj wygrał swój pojedynek na najpiękniejsze melodie i dzisiaj zamierza powtórzyć swój wczorajszy sukces. Dzień dobry, panie Piotrze, mam rację?
2: Witam serdecznie, zamierzam, aczkolwiek może trafię na przeciwnika lepszego.
1: No to się zaraz przekonamy właśnie, jak się potoczy rozgrywka, bo panu Piotrowi będzie próbował przeszkadzać pan Dawid. Dzień dobry, panie Dawidzie. Jak u pana znajomość najpiękniejszych melodii?
3: Dzień dobry, mam nadzieję, że dobrze. I że poradzę sobie.
1: No to sprawdźmy, jak to wszystko przełoży się na wyniki dzisiejszej rozgrywki. Przed nami zagadki muzyczne, których rozwiązaniami będą nazwy lub nazwiska wykonawców. Prawidłowe rozwiązanie warte jest jeden punkt i zagadki będę zadawać na przemian. Po każdej rundzie sprawdzam punktację. Jeżeli jest remis, gra toczy się dalej. Jeżeli nie ma remisu, no to jest zwycięzca. No, reguły gry, mam nadzieję, są jasne.
3: Jasne.
1: Więc zabieramy się za rozgrywkę. Jako pierwszy będzie odpowiadać dzisiaj pan Dawid. Pytanie brzmi, kto to śpiewa?
4: Nie mam woli do zamyścia, u mnie nie szukajcie szczęścia. Może kiedy będę starsza, może kiedy będę ten.
3: Nie wiem, pas.
1: Łucja Prus. Jeszcze nie wszystko stracone, dlatego że teraz pan Piotr musi dobrze odpowiedzieć na swoją zagadkę. Panie Piotrze...

0: Nie jestem pewny, ale Sława Przybyska?
1: Nie, to Ewa Demarczyk.
0: Ewa Demarczyk, o, czarny piwnicy pod baranami. Ale tak myślałem, mówię, kurczę, ale coś mnie zwiodło.
1: Nic nie szkodzi, jest remis, gramy dalej. Zagadka dla pana Dawida.
2: Pewnego dnia ujrzałam na mnie klipsy cudne. Klipsiki dwa.
1: Panie Dawidzie, poproszę o imię i nazwisko wykonawczyni.
3: Nie mam pojęcia.
1: Natasza Zylska. No to teraz pan Piotr powinien dobrze odpowiedzieć, jeśli chce wygrać tę rywalizację. Panie Piotrze, zagadka dla pana.
4: Bo tylko muzyk pasuje mi jak wianek z róż. Bo tylko muzyk.
1: Poproszę o imię i nazwisko wykonawczyni.
0: Chyba Sipińska.
1: Chyba Sipińska, Urszula Sipińska, to jest dobra odpowiedź. No to właśnie się okazało, że pan Piotr weźmie udział w jutrzejszych rozgrywkach funduszów czasów pogodowych. Dobra pasca trwa. Panie Piotrze, gratuluję.
0: Dziękuję.
1: No i tylko nie wiemy, z kim stoczy pan kolejny pojedynek na znajomość wykonawców najpiękniejszych melodii, ale to jeszcze ustalimy. Na razie panu Dawidowi przyznam nagrodę pocieszenia, a więc upominki od Radia Pogoda. Gratuluję panu. Panie Dawidzie.
3: Dziękuję bardzo, ja również gratuluję przeciwnikowi.
1: No, jest czego, prawda?
3: Jest czego, to prawda.
1: Panie Dawidzie, za to pan sobie będzie popijał herbatkę czy ulubiony napój z pogodnego kubeczka, nosił naszą torbę z naszym logo, także też będzie pan miał co wspominać, swój udział w funduszu w czasów pogodowych na antenie Radia Pogoda. A teraz informacja dla państwa. Jedno miejsce w jutrzejszych rozgrywkach funduszu czasów pogodowych jest wolne, więc czekam na państwa zgłoszenia na stronie radiopogoda.pl.
5: Fundusz czasów pogodowych w Radiu Pogoda.

0: No właśnie, kto by tam nie znał ich? Małe tęsknoty. Piękna piosenka Krystyny Prońko z płyty, która się nazywała 1980. Jakby pani Krystyna chciała zaznaczyć, że zawartość tej płyty w innych czasach brzmiałaby inaczej. A na płycie oprócz Małych tęsknot znalazły się jeszcze przeboje Poranne łzy i Jutro zaczyna się tu sezon. Często gościły na radiowej antenie, nie tylko w 1980 roku. Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda. Za chwilkę usłyszymy Azzurro Adriano Celentano, a potem Bajobongo w wykonaniu Nataszy Zylskiej.
1: Autopromocja.
2: Gdy inni jeszcze śpią, ona już się uśmiecha.
3: Tak jak mówiłam, wszystkie Aśki to ten.
2: Asia Kruk zaprasza na poranek pełen słońca. Wakacyjny, pogodny poranek Radia Pogoda. Dobry humor, najpiękniejsze melodie, ciekawostki i konkursy.
4: Nie chcę mi się wierzyć.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Szukasz czegoś?
1: Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU.

0: WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.

0: i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Została ostatnia reklama.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy,
1: pieniążków.
0: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
2: Nie zostawiam tu.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
4: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
0: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Miłość drogę zna. Te słowa padną za chwilkę w piosence Marka Grechuty, po czym usłyszymy wielki przebój Alibabek Kwiat jednej nocy. Ale zanim zabrzmią te najpiękniejsze melodie na lato, proponuję posłuchać najważniejszych wiadomości w Radiu Pogoda.
2: Burze w całej południowej części Polski, są alerty. Rząd chce zaostrzyć kary dla żołnierzy w czasie wojny. Czerwone flagi na części nadmorskich kąpielisk przez prądy wsteczne.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
2: Miriam Lipińska. Burze znów groźne. Są alerty dla całego południa kraju, ale najgroźniejsze burze mogą być w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, w powiatach złotoryjskim, bolesławieckim, zgorzeleckim, legnickim i w samej Legnicy, a także w powiecie jaworskim, karkonoskim, lwóweckim, wałbrzyskim i kamiennogórskim. Są ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia. Lokalnie może tam spaść nawet 80 mm deszczu i grad. Z kolei ostrzeżenia drugiego umiarkowanego stopnia dotyczą reszty Dolnego Śląska, a także Opolszczyzny, Śląska, Małopolski, części Wielkopolski i województw łódzkiego, lubuskiego oraz świętokrzyskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. 30 lat więzienia albo nawet dożywocie dla żołnierza, który odmówi wykonania rozkazu w czasie wojny. Rząd rozważa drastyczne zaostrzenie kodeksu karnego za niesubordynację wojskowych. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że zlecił przegląd zmian w prawie potrzebnych na wypadek wojny kilka miesięcy temu.
3: Wzorujemy się tutaj na Ukrainie pod względem zmian, które Ukraina musiała dokonać bardzo szybko, ponieważ została zaskoczona konfliktem zbrojnym i przepisy nie były na to gotowe. To również wynika z przeprowadzanych różnego rodzaju ćwiczeń, które prowadzimy, i rekomendacji.
2: Szef MON podkreśla, że na razie żadne decyzje o zaostrzeniu przepisów nie zapadły. Dziś za niesubordynację żołnierza grozi kara do 3 lat więzienia, taka sama w czasie pokoju, jak i wojny. Dwaj byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymani przez CBA. Jednym z nich jest były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś, który razem z Cezarym J. miał nadużyć uprawnień i nie dopełnić obowiązków przy finansowaniu kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy w 2017 roku, w czasach rządów PiSu.
4: Chodzi o kwotę blisko 8,5 miliona złotych. To jest wyrządzenie szkody Fundacji Majątkowej w wielkich rozmiarach.
2: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie incydentu z udziałem Daniela Obajtka na terenie spółki inowrocławskich kopalni soli Solino. Złożył je Orlen. Chodzi o wtargnięcie byłego prezesa koncernu na teren zakładu spółki i bezprawnego powoływania się na mandat posła przez Daniela Obajtka. Zmieniamy temat. Choć aura nad morzem robi się wreszcie bardziej wakacyjna, to wypoczywający nad Bałtykiem turyści wciąż w wielu miejscach nie mogą wchodzić do wody. Powód to wysokie fale i silne prądy wsteczne. Z tego powodu dziś zamknięte są m.in. kąpieliska we Władysławowie. Koordynator ratowników w tej gminie, Jakub Rąbca, tłumaczy, jak zdradliwe mogą być prądy wsteczne.
5: Prądy wsteczne tworzą się zawsze, kiedy duża masa wody napiera na brzeg, no i ta woda gdzieś musi uciekać. Miejscami tworzą się właśnie takie korytarze, gdzie ta woda się cofa, no i potrafi wtedy wciągnąć nas naprawdę głęboko w morze.
2: Czerwone flagi powiewają dziś na kilkudziesięciu kąpieliskach nad Bałtykiem, tak może być także jutro. Ratownicy przewidują, że w drugiej połowie tygodnia sytuacja powinna już zacząć się normować.
0: Pogoda.
2: Na termometrach dziś maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku, 27 na Lubelszczyźnie, do 28 na Mazowszu. W południowej części kraju burze z ulewnym deszczem, w pozostałych regionach sporo przejaśnień, ale też możliwy przelotny deszcz wszędzie poza północą.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
6: Lato, lato, lato czeka.
1: Skoro znamy już najważniejsze wiadomości, możemy wrócić do najpiękniejszych melodii na lato i do języka francuskiego w piosenkach, o czym mówiła przed południem słuchaczka Radia Pogoda, pani Magdalena. O tym za kilka minut, bo teraz posłuchamy piosenek Marka Grechuty, Alibabek i chóru Czejanda w wakacyjnym przeboju z 1953 roku.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Dzień dobry.

0: Kurczę, Janda i wesoły pociąg wesoło odjechał na wakacje. Przed południem w Radiu Pogoda pani Magdalena mówiła, że bardzo lubi francuskie piosenki, bo kiedyś uczyła się tego języka i one pomagają jej przypominać sobie to, czego się kiedyś nauczyła. W tej sprawie zadzwonił jeszcze jeden telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Ewa z Krakowa. Ponieważ moja taka wczesna młodość przypadała na lata 70., wtedy motywacją do nauki języka nie były wyjazdy, bo wiemy, jakie to były czasy.
0: No tak.
1: Moją motywacją była chęć zrozumienia tekstów piosenek. Właśnie wychowałam się na piosenkach Jorda Sena. Także poszłam w Krakowie do klasy z poszerzonym francuskim. Mhm. Dzięki temu po studiach wyjechałam na praktykę do Paryża, do takiego znanego szpitala Salpêtrière.
0: No
1: i ten język towarzyszy mi właściwie od dziecka. Oczywiście to były też takie czasy, że mogłam się włóczyć po Paryżu, po mostach, uliczkach Paryża bezpiecznie. Dzisiaj pewnie bym się na to nie odważyła.
0: No tak.
1: Ale co chcę powiedzieć, że potrzeba zrozumienia tekstów piosenek skłoniła mnie też potem do tłumaczenia sobie piosenek hiszpańskich. A ponieważ to są języki romańskie, więc przyszło mi to z łatwością, chociaż nie mam jakichś szczególnych zdolności językowych. Także też słucham radia, między innymi też dlatego, że właśnie dużo jest tych starych piosenek, takich, które gdzieś tam mają swoje miejsce głęboko w sercach tych, którzy właśnie się wychowali na tych piosenkach.
0: Zgadzam się z panią w 100%, pani Ewo. Nauka języków obcych poprzez piosenki to jest jedna z najprzyjemniejszych metod, jakie znam. Co prawda i tak trzeba sobie przyswoić gramatykę, żeby wiedzieć, jak konstruować swoje wypowiedzi, ale potem poznawanie słówek to jest sama przyjemność, bo przy okazji pogłębiamy znajomość twórczości ulubionych artystów, a czasami znajdujemy nowych ulubieńców. Jestem przekonany, że piosenka, która teraz przed nami, znana jest nie tylko tym, którzy uczyli się francuskiego.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

Ojciec żył tak jak chciał. Tytuł tej piosenki Gangu Marcella jest ładnym tłumaczeniem znanego przeboju zespołu The Temptations. Papa was a Rolling Stone, ale na tym podobieństwa się kończą. Za chwilkę usłyszymy Wojciecha Gąsowskiego, zastanawiającego się, gdzie się podziały tamte prywatki, a po przeboju zespołu El Pasador usłyszą Państwo zaproszenie do spędzenia choć części weekendu z Radiem Pogody.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
14: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Amada mia, amore mio, kochana moja, miłości ma. Melo recytował Paolo Zavalone, lider zespołu, czy może projektu El Pasador. A ja teraz chciałbym zaprosić Państwa do słuchania niedzielnego Radia Pogoda. Od 10:00 Asia Kruk i Monika Tarka co tydzień przypominają nam płyty, które w ten czy inny sposób były istotne dla polskiej muzyki rozrywkowej. Słuchaliśmy w tym cyklu płyt Krzysztofa Krawczyka, Ireny Santor, a teraz przyjdzie pora na czerwone gitary. Pierwszą płytę wydali po niespełna 2 latach istnienia, nazywała się To właśnie my, a na niej między innymi piosenki Nie zadzieraj nosa, Matura, Historia jednej znajomości i Bo ty się boisz myszy, czyli piosenki po dziś dzień grane w radiu, ale poza nimi są tam takie piękności jak Nie mów nic.
1: Nie mów nic, nie mów, że twoja miłość trwa.
0: Czy słyszysz, co mówię?

wszystkie piosenki płyty To Właśnie My Czerwonych Gitar usłyszymy w Radiu Pogoda w niedzielę między 10 a 14, a o zespole i okolicznościach powstania tej płyty opowie nam Asia Kruk.

0: po co?
1: Po co nam to było? Nie wiem. To słowa piosenki Joanny Rawik. Za chwilkę posłuchamy najpiękniejszych melodii na lato Bobiego Wintona i Edwarda Hulewicza, a od 14 Państwa pogodnym popołudniem zajmie się Monika Tarka. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10. Jutro, czyli w 616. rocznicę bitwy pod Grunwaldem.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt.

0: przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
8: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich

0: ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Została ostatnia reklama.
2: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy, XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: promocję.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy, tam wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Została ostatnia reklama.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się za kola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Reklama. Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie na lato. Za chwilę do nich wracamy. Michel Delpech zaśpiewa Pour un flirt, a Ludmiła Jakubczak Szeptem. Ale na razie wiadomości. Jest 14.
6: Nowe doniesienia w sprawie słownego ataku na ukraińskie nastolatki. Premier Donald Tusk zapowiada międzynarodowe manewry w Polsce i doradzająca rządowi Rada Fiskalna o możliwości powrotu pakietu paliwowego.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
6: Miriam Lipińska, 54-latek zatrzymany za słowną napaść na dwie ukraińskie nastolatki w miejskim autobusie w Bielsku-Białej, czeka na zarzuty. Tymczasem Miejski Zakład Komunikacji w tym mieście po analizie monitoringu ujawnił, co działo się przed incydentem. To odpowiedź na pojawiające się w internecie zarzuty, że dziewczynki sprowokowały mężczyznę. Jak podał MZK, na nagraniu widać, jak jedna z nastolatek położyła nogi na siedzeniu w kierunku swojej koleżanki siedzącej na fotelu niżej. W pewnym momencie do 11-latek podszedł mężczyzna i prawdopodobnie zwrócił im uwagę, co spowodowało natychmiastowe przełożenie nóg na podłogę. Jedna z nastolatek przesiadła się na siedzenie obok koleżanki. Po dłuższej chwili mężczyzna bez powodu zaczął wulgarnie atakować dziewczynki. A w sprawie tego incydentu prowadzone są dalsze czynności, informuje podkomisarz Sławomir Kocur, rzecznik bielskiej policji.
7: Są dosłuchiwani m.in. świadkowie, którzy podróżowali autobusem i to właśnie najprawdopodobniej dzisiaj mężczyzna usłyszy zarzut bądź zarzuty, a sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Żywcu.
6: Mężczyzna minioną noc spędził w areszcie. Wiadomo, że to kierowca bielskiego MZK, przebywający na zwolnieniu lekarskim. Jesienią w Polsce odbędą się manewry, w których wezmą udział francuskie i brytyjskie wojska, poinformował premier Donald Tusk, dodając, że jest to jedno z ustaleń koalicji chętnych, czyli krajów wspierających Ukrainę w wojnie z Rosją, która spotkała się w Paryżu.
8: Będą to ćwiczenia, które przygotują całą koalicję do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale także dla regionu.
6: Koalicję chętnych tworzą przede wszystkim kraje Unii Europejskiej, ale także m.in. Wielka Brytania, Kanada, Japonia i Nowa Zelandia. Nie stać nas na powrót do programu CPN, mówi wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej, która recenzuje pomysły finansowe rządu. Minister energii wprawdzie nie zakłada na razie powtórki programu paliwowego, ale nie wyklucza działań osłonowych, jeśli ceny paliw poszłyby mocno w górę. A wiele wskazuje na to, że przed nami kolejne podwyżki, bo przez eskalację konfliktu irańsko-amerykańskiego ropa naftowa zdrożała do poziomów najwyższych od miesiąca. Odpowiedź na pytanie o finansowanie powtórki programu CPN jest jedna, mówi wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej Andrzej Toruj.
9: Nas na to nie stać i to nie zmienia się od kwietnia, a wręcz powiedziałbym, że stać nas jeszcze mniej niż nam się wtedy wydawało.
6: Rząd chce, żeby lwią część dotychczasowych wydatków na program CPN sfinansował nowy podatek od nadmiarowych zysków koncernów naftowych, ale te przepisy wciąż czekają na decyzję prezydenta. I na koniec zmieniamy temat. Ceny mieszkań w 10 popularnych kurortach przebiły średnie ceny w Warszawie. W tegorocznej pierwszej dziesiątce najdroższych miejscowości wypoczynkowych znalazło się 7 kurortów nadmorskich: Sopot, Świnoujście, Międzyzdroje, Hel, Krynica Morska, Grzybowo i Dziwnów, a także 3 miejscowości górskie: Zakopane, Kościelisko i Białka Tatrzańska. Jak wynika z raportu serwisu rynekpierwotny.pl, najdroższe jest Zakopane, gdzie metr kwadratowy mieszkania deweloperskiego kosztuje średnio blisko 35 tysięcy złotych.
3: Pogoda.
6: Na południu kraju gwałtowne burze z ulewnym deszczem. W pozostałych regionach, wszędzie poza północą, może przelotnie popadać, ale jest też sporo przejaśnień. A na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku, do 28 na Mazowszu.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
10: Lato, lato, lato czeka.
5: 4 minuty po godzinie 14. Zapraszam na popołudnie wypełnione najpiękniejszymi melodiami na lato. Część z nich oczywiście zabierze nas do Francji, do Paryża i nie tylko, bo dzisiaj Francuzi świętują 14 dzień lipca i dlatego takie piosenki w większej ilości niż zwykle pojawiają się na naszej antenie. No ale tradycyjnie zaczynamy oczywiście od pozdrowień od Was. Halo, halo.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
11: Dzień dobry, pani na lato. Moniko.
5: Dzień dobry.
11: Ja wierszykiem powitam.
5: Tak.
11: Pozdrawiamy panią i Radio Pogodę. Wszyscy panowie i panie, zawsze młode. Gdy pięknych melodii słuchamy, to humor i pogodę ducha mamy.
5: Dziękuję pięknie za to piękne, wierszowane, rymowane powitanie, pani Jagoda.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Kamiła Jakubczak szeptem. Na razie tak po cichutku to powiem, bo jeszcze nic nie wiadomo, ale jest szansa na to, że w Polsce powstanie, proszę Państwa, nowe uzdrowisko w województwie świętokrzyskim. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o takim miejscu jak Kazimierza Wielka. Kazimierza Wielka w województwie świętokrzyskim. Tam są dosyć bogate złoża wód mineralnych i to wód leczniczych, wód siarczkowych przede wszystkim. I jest taki projekt, żeby nad istniejącym tam zalewem wybudować ogromne uzdrowisko, które przyjmie nowych kuracjuszy prawdopodobnie za 5 lub 10 lat. Takie są plany, co z nich wyjdzie, nie wiadomo, ale trzymamy kciuki, żeby się udało. To miejsce zresztą, jak Państwo nie byli, warto odwiedzić, bo na przykład tuż obok tego miasta znajdują się takie ogromne grobowce sprzed 5 tysięcy lat przed naszą erą i często nazywa się je polskimi piramidami i to naprawdę robi wrażenie, także jest tam co oglądać, a niedługo być może w Kazimierzy Wielkiej można będzie odpoczywać, no tylko wtedy trzeba będzie uważać, żeby się nie pomylić, jak na przykład będziemy kupować bilet, to żeby nie kupić do Kazimierza Wielkiego, tylko do Kazimierzy Wielkiej.
1: Adela już zakłada suknię cienką.
2: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
1: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
2: Dla kochanka.

0: Wakacyjnie byliśmy na Bahamach z zespołem Bonnie M. A propos takich podobnie brzmiących nazw miejscowości w Polsce, to jednej ze słuchaczek zdarzyło się kupić dziecku bilet kolejowy zamiast do Lublina, do Lubina. A przecież te dwie miejscowości są od siebie dosyć oddalone. No ale na szczęście dziecko się zorientowało, bo po wydrukowaniu biletu powiedziało: mamo, no zobacz, co ty mi tutaj kupiłaś, to nie to miasto, o które chodzi. A za chwilę, ponieważ dzisiaj dużo gramy piosenek o Francji, francuskich, o takich lapsusach językowych właśnie w języku francuskim. Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors. Komorniki.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
14: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
15: O, mechanik idzie.
16: Mamma mia, el compressor.
17: Facciamo subito, sì?
18: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
19: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
20: Została ostatnia reklama.
21: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
22: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
21: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
22: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
23: Reklama.

Ewa Bem na antenie Radia Pogoda. Jak chcą Państwo posłuchać, jak opowiadała o swoich najpiękniejszych melodiach, to warto zajrzeć albo na naszą stronę internetową radiopogoda.pl, albo na naszego Facebooka lub Instagram, no ewentualnie na YouTube'a. Tam znajdą Państwo właśnie spotkania z Ewą Bem. A za chwilę paryski walczyk Wiesława Drojecka, bo dzisiaj święta narodowe Francji, więc te piosenki francuskie, ale także z Francją w słowach czy w tytule pojawiają się na antenie Radia Pogoda. Miałam powiedzieć o lapsusach językowych we Francji. No właśnie, bo proszę Państwa, tam jest wiele słów, które brzmią bardzo podobnie. Ja podam tylko kilka przykładów, ale są ich naprawdę setki. Taki sztandarowy, którego od początku uczą, jak się zaczyna naukę języka francuskiego, to, że włosy i konie brzmią niemal tak samo, czyli cheveux albo chevaux. No i można się tutaj pomylić, bo jak ktoś pyta nas o nasze hobby, to możemy przez przypadek powiedzieć, że zamiast lubimy konie, że lubimy włosy, a to już może być trochę dziwne albo wręcz podejrzane. Podobnie brzmią także sweter i kura, pul. Też łatwo się tutaj pomylić, na przykład idąc do sklepu i żeby pani pokazała nam sweter, możemy powiedzieć, żeby pokazała nam kurę, na co panią bardzo zdziwi. I tak samo kaczka i kretyn, czyli canard i konar, to również brzmi bardzo podobnie, więc jak idziemy do restauracji, to zamiast kaczki możemy zamówić kretyna, to też może się dla nas źle skończyć.

Monsieur Dame, Monsieur Dame, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: w Radiu Pogoda.
1: To śpiewa.
2: Tak,
1: tak to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej. I to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Gratuluję.
2: Brawo, gratuluję również.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Dicorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Dicorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
13: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
14: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
15: Weź Ibuprom Zatoki.
14: Ibuprom Zatoki?
15: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
14: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowolorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zapach odpocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego niedorozumienia. US Farmacja Spółka z o.o.
16: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama. Codziennie.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dalmajer. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
1: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dwudziestodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Bo w Media
7: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
9: Radio Pogoda, wracamy oczywiście już za chwilę do najpiękniejszych melodii na lato. Będzie Złoty Pierścionek w wykonaniu Ireny Santor i piosenka Karela Gotta. Ale na razie wiadomości o 15.00.
10: Rosyjski samolot przechwycony przez polskie maszyny nad Bałtykiem. Silne burze przechodzą nad Polską, najgorzej jest na Dolnym Śląsku. Przemysław Czarnek dostał burę od prezesa PiS za słowa o Ukrainie.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.00.
10: Miriam Lipińska. Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot zwiadowczy. O zdarzeniu poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Dzisiaj po godzinie 12 nad Bałtykiem, około 30 km od Ustki, nad wodami międzynarodowymi, doszło do przechwycenia przez parę dyżurną naszych samolotów bojowych rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ju-20.
10: Minister dodał, że była to pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej, po to, żeby rozpoznawać polskie systemy obrony powietrznej. Gwałtowne burze nad Polską. Nawałnica przeszła nad Dolnym Śląskiem. Najmocniej ucierpiała tam Jelenia Góra i okolice. Spadło ponad 55 litrów wody na metr kwadratowy. Zalanych jest wiele ulic i dróg lokalnych. Żywioł zerwał co najmniej dwa dachy na domach mieszkalnych. Ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami synoptycy wydali dla całego południa i części zachodu kraju. Te trzeciego, najwyższego stopnia dotyczą części Dolnego Śląska, w tym wspomnianej Jeleniej Góry, a także między innymi Legnicy i Wałbrzycha. Tam może spaść nawet 70 mm deszczu, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
13: Tym burzom oczywiście też lokalnie mogą towarzyszyć opady gradu, czy też silne porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Dużym zagrożeniem to są te bardzo takie ulewne, miejscami nawalne opady deszczu.
10: Ostrzeżenia drugiego, umiarkowanego stopnia dotyczą reszty Dolnego Śląska, a także Opolszczyzny, Śląska, Małopolski, części Wielkopolski i województw łódzkiego, lubuskiego oraz świętokrzyskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. Nie damy się zniszczyć. Pod tym hasłem Rolnicza Solidarność zorganizowała protest w sprawie alarmująco niskich cen skupu i wysokich kosztów produkcji. Zdaniem działaczy związkowych zgromadzonych przed resortem rolnictwa doprowadza to do stopniowej likwidacji gospodarstw i ograniczania krajowej produkcji żywności.
14: Tak źle jeszcze nie było, tak jak do tej pory. Mleko złoty 40 za litr. Niektóre czasem butelki wody kosztują więcej niż litr mleka. To jest tragedia. Kto zarabia na tym? Nie wiadomo. No ministerstwo od czego się, żeby pilnować, weryfikować, nieuczciwą konkurencję zwalczać.
10: Mówi jeden z protestujących, Karol Kobyliński, rolnik z powiatu Sokołowskiego. Jarosław Kaczyński upomina Przemysława Czarnka, czyli kandydata partii na premiera, po jego wypowiedzi na temat Ukrainy i apelu, by Unia Europejska wstrzymała jakąkolwiek pomoc wojskową i finansową dla Kijowa. Prezes PiS-u we wpisie na portalu X stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, że pomoc militarna realizowana także przez Unię Europejską na rzecz Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna i że to kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Kaczyński dodał we wpisie, że słowami Czarnka zajmie zajmie się kierownictwo partii. I na koniec główny inspektorat sanitarny o lemoniadzie, sokach czy wypiekach sprzedawanych przez dzieci. Jak stwierdzili urzędnicy, taka okazjonalna czy jednorazowa sprzedaż nie podlega przepisom żywnościowym i kontroli sanepidu. Pochwalili jednocześnie przedsiębiorczość najmłodszych, ale przypomnieli, by dbać o higienę. Między innymi, by myć ręce i naczynia, chronić wyroby przed kurzem i owadami, unikać bezpośredniego dotykania sprzedawanej żywności dłońmi, a do produkcji używać tylko świeżych i czystych produktów.
11: Pogoda.
10: Na południu i południowym wschodzie do późnego wieczora gwałtowne burze. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie, choć wszędzie poza północą może przelotnie padać deszcz, a na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku do 28 na Mazowszu.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
5: Lato, lato, lato czeka.
9: Zaraz do nich wracamy, bo w czasie wakacji muzyka, proszę Państwa, rządzi przede wszystkim na naszej antenie, ale powiem też, co miał wspólnego Karel Gott z Mozartem, no i jak wygrać w Radiu Pogoda 2000 zł, które potem można wydać na przykład na wymarzone wakacje.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Złoty pierścionek w wykonaniu Ireny Santor. A teraz w Radiu Pogoda wspomnienie Karela Gotta. Urodził się 87 lat temu, 14 lipca 1939 roku w Pilźnie. Cliff Richard tak o nim kiedyś powiedział: to szczęście, że Karel Gott urodził się, gdzie się urodził, bo gdyby mieszkał tutaj i znał perfekcyjnie angielski, to wielu z nas nie miałoby pracy. Faktycznie, najsłynniejszy zdecydowanie czeski, wcześniej czechosłowacki wokalista, można powiedzieć ikona, sprzedał 100 milionów płyt na całym świecie, no nie tylko w Czechach, ale także i w Polsce, i w Niemczech, gdzie był niezwykle popularny, już nie mówiąc o ZSRR. Oczywiście słynie także z Pszczółki Mai, bo to on jako pierwszy wykonał tę piosenkę i w języku angielskim, no i oczywiście po czesku.

Właśnie, to Maja w wykonaniu Karela Gotta. Był nazywany słowiańskim Frankiem Sinatrą. Był też playboyem. Ożenił się bardzo późno, miał dopiero 68 lat, kiedy właśnie został mężem. No i bardzo szybko na świat przyszły jego dzieci. Córki urodziły się, kiedy miał 67 i 69 lat. A co miał wspólnego Karel Gott z Mozartem? Otóż od lat 80. Karel Gott mieszkał w willi Bertramka w Pradze, która historycznie związana jest właśnie z Wolfgangiem Amadeuszem Mozartem, który w tej willi swego czasu mieszkał. Tam zresztą dokończył swoją operę Don Giovanni. Po śmierci Karela Gotta ta willa stała się właśnie muzeum poświęconym głównie właśnie Mozartowi, który tam tworzył. I tą willę teraz można zwiedzać, więc jak ktoś będzie w okolicach, to może warto tam wpaść. A teraz muzyczne wspomnienie Karela Gotta w Radiu Pogoda. Lady Carnaval.

0: Radia Stanisławska w Radiu Pogoda. Wracamy do państwa francuskich, paryskich przygód.
1: Cały twój Paryż, spoczówek i mój.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Będąc w Paryżu w 87 roku zabrakło nam pieczywa. Mhm. To znaczy byłem u szwagrów razem z moją żoną. No i mój szwagier mówi, idź do sklepu i kup. Ja mówię, ale ja nie znam francuskiego. On mówi, to powiedz, un baguette. A ja mówię, jak nie będzie, powinna być. A jak nie będzie, to weźmiesz chleb. A chleb jest i pain. To łatwo zapamiętasz, bo to takie polskie słowo. Dziękuję. Irek z Warszawy. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i prowadzących.
0: Dziękuję. To chyba na odwrót. Ja jak jestem we Francji, ponieważ jak kto przyjeżdżają do nas Francuzi, albo Niemcy, albo Anglicy, to oni się nie silą, żeby mówić w języku polskim, tylko mówią w swoim języku. Jak ja jadę teraz do Francji, to mówię po polsku. Poproszę bagietkę, poproszę croissant i oni, proszę państwa, wszystko rozumieją.
3: Na program zaprosił sponsor promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl.
4: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
5: Autopromocja.
6: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
20: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
19: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski sierpc w plastrach 3,99. 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
21: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Została ostatnia reklama.
24: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
25: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum. Bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy. Dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

usza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks.

biodro, już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mam. On mi biodro opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust.

0: rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Kalina Jędrusik w Radiu Pogoda. A teraz o tym, jak wygrać 2000 zł, które można wydać na przykład na wymarzone wakacje. Posłuchajmy, kogo dzisiaj Piotr Sforakowski zaprosił do gry i jak ona wyglądała.
2: Zagadka dla pana Dawida.
3: Dobrego dnia! Ujrzałam na mnie klipsy cudne. Klipsiki dwa. Aż wzrok oderwać od nich trudno.
2: Panie Dawidzie, poproszę o imię i nazwisko wykonawczyni.
4: Nie mam pojęcia.
2: Natasza Zylska. No to teraz pan Piotr powinien dobrze odpowiedzieć, jeśli chce wygrać tę rywalizację. Panie Piotrze, zagadka dla pana.
5: Bo tylko muzyk pasuje mi jak wianek z róż. Bo tylko muzyk.
2: Poproszę o imię i nazwisko wykonawczyni.
6: Chyba Sipińska.
2: Chyba Sipińska, Urszula Sipińska, to jest dobra odpowiedź. No to właśnie się okazało, że pan Piotr weźmie udział w jutrzejszych rozgrywkach funduszów czasów pogodowych.
1: No i gratulacje. No, Dawid wygrał z Goliatem, ale z panem Piotrem mu się nie udało. Teraz, proszę państwa, wolne miejsce dla was. Kto wchodzi do gry o 2000 zł na wczasy marzeń? Zapraszam, proszę się zgłaszać. Wystarczy wejść na naszą stronę www.radiopogoda.pl. Tam znajdą państwo formularz zgłoszeniowy do funduszów czasów pogodowych, czyli do naszego kultowego wakacyjnego konkursu. Wystarczy opisać swoje wymarzone wczasy, wpisać swoje imię, numer telefonu do siebie i czekać, aż Piotrek Sporakowski do państwa zadzwoni. Przypomnę, stawką jest naprawdę fajna nagroda, czyli 2000 zł na wymarzone wakacje.

0: A za kilka minut na naszej antenie bardzo zmysłowa piosenka, którą zresztą napisała nastolatka, meksykanka. Piosenka nazywa się Besame Mucho, czyli Całuj Mnie Mocno. Ona miała, nie wiem, może 16, może 17 lat, kiedy napisała tę melodię. I podobno jeszcze nigdy się nie całowała, tylko to było takie wyobrażenie tego, jak to może być z tym chłopakiem. Z tego co wiem, Besame Mucho to nie tango, tylko bolero, no ale tak czy siak tańczymy zmysłowe tańce z Radiem Pogoda.
1: Reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mamusia?
6: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Ale duża.
10: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
12: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
14: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
13: Już od 400 zł studiuj.
14: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
13: Ekonomię i logistykę.
14: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
13: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
14: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
13: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
15: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
16: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
18: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
19: Została ostatnia reklama.
2: Gniezno i początek wakacji to połączenie idealne. Już 26 i 27 czerwca zapraszamy na koncerty otwarcia Królewskiego Festiwalu Artystycznego na placu Świętego Wojciecha. 26 czerwca wystąpią Kuba i Kuba oraz Małgorzata Ostrowska. 27 czerwca scenę przejmą Zipi Ogar, Kękę i Paluch. Dwa dni muzycznych emocji, świetnej energii i wyjątkowej atmosfery w sercu Gniezna. Plac Świętego Wojciecha. Wstęp wolny. Na koncerty zapraszają Miasto Gniezno i Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.
1: Reklama.
5: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Reklama.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
1: Reklama.
12: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl.
13: Radio Pogoda poleca oczywiście najpiękniejsze melodie na lato, a kolejne to między innymi Taka jestem zakochana Sławy Przybylskiej czy Papierowy księżyc Haliny Frąckowiak. Ale zanim je usłyszymy, czas na wiadomości. Jest 16.
14: 10 województw z burzowymi alertami. Rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem został przechwycony. Sprawdzimy też, co słychać u pumy odłowionej w zachodniopomorskiem.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
14: Miriam Lipińska. Całe południe i południowy zachód kraju z ostrzeżeniami przed burzami. Najbardziej gwałtowne mogą być w części Dolnego Śląska. Tam są alerty trzeciego najwyższego stopnia. Lokalnie może spaść nawet 80 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenia dotyczą w sumie 10 województw, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
16: Punktowo wartości opadu mogą sięgać 70 mm. Tak jak to wygląda teraz w tym ostrzeżeniu trzeciego stopnia, które zostało wydane dla tutaj części województwa dolnośląskiego.
14: Drugi stopień alertu dotyczy Opolszczyzny, Śląska, Małopolski, części Wielkopolski i województw łódzkiego, lubuskiego oraz świętokrzyskiego. Pozostałe to ostrzeżenia pierwszego stopnia. Rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 przechwycony nad Bałtykiem przez polskie myśliwce 30 km od Ustki. Jak poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, do incydentu doszło dziś około południa nad wodami międzynarodowymi.
17: To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
14: Po przechwyceniu przez parę polskich samolotów bojowych IU-20 oddalił się w kierunku Rosji. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna w celu postawienia mu zarzutów dotyczących m.in. pozbawienia wolności lekarki w Oleśnicy. Pod koniec zeszłego roku Europarlament uchylił już Braunowi immunitet w tej sprawie. Do tej pory jednak, mimo pięciokrotnych wezwań, śledczym nie udało się postawić europosłowi zarzutów. Rząd przyjął projekt noweli dotyczącej najmu krótkoterminowego. Zgodnie z nią ma on być uznany za usługę hotelarską. Przepisy wprowadzają m.in. centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych. Nowela ma ograniczyć szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Związkowcy w ZUS-ie po wygranym referendum strajkowym szykują się do negocjacji z nowym prezesem zakładu. To pierwsze referendum strajkowe w tej instytucji, które zostało uznane. uznane za ważne. Związkowcy domagają się 1200 zł podwyżki. Szefostwo odpowiada, że nie ma pieniędzy i proponuje o wiele niższą kwotę. Wizja strajku jest wyjątkowo niebezpieczna, mówi Piotr Szumlewicz ze Związkowej Alternatywy.
1: Gdyby doszło do strajku, no to jest groźba paraliżu państwa częściowo, tak? Opóźnienia w wypłatach świadczeń. To jest bardzo poważna sprawa, więc liczę na to, że rząd się opamięta, że te pieniądze się znajdą.
14: Rozmowy związkowców z prezesem ZUS-u jutro i w czwartek. Głównym postulatem jest podniesienie płac, bo w tej chwili średnie wynagrodzenie w ZUS-ie wynosi 7056 zł brutto. Schwytana w zachodniopomorskim Polanowie puma czeka na pierwsze badania w poznańskim zoo. Na kwarantannę do ogrodu trafiła wczoraj wieczorem. Według weterynarzy to młody, kilkumiesięczny kot.
18: Z pierwszych obserwacji takich zewnętrznych wynika, że jest wszystko okej, ale to na razie są bardzo takie niepewne obserwacje, bo żadnych konkretnych badań nie przeprowadziliśmy. Widać, że ona generalnie, człowiek jej się kojarzy, dobrze raczej. Czyli to jest zwierzę, które trafiło prawdopodobnie z jakiejś nielegalnej hodowli na wolność.
14: Mówi Remigiusz Kosiński z ZOO w Poznaniu. Jeżeli wyniki badań będą dobre, kwarantanna skończy się po 30 dniach. Wtedy puma zostanie przewieziona do azylu albo do ZOO z odpowiednio dużym wybiegiem.
15: Radio Pogoda. Co jest grane?
19: Dawid Filipowski, zapraszam. Najbardziej romantyczną komedię Szekspira zobaczycie w Warszawie. Sen nocy letniej w reżyserii Jakuba Crofty to plenerowe widowisko z muzyką na żywo. Śpiew elfów, bajeczne kostiumy i przepiękny widok na Zamek Królewski gwarantują niezapomniane przeżycia. A w obsadzie same znane nazwiska. Spektakl obejrzycie od piątku do niedzieli. Całymi rodzinami polecamy wybrać się do kina. Disney zaprezentował aktorską wersję przygód Wajany. Dziewczyna na wezwanie oceanu po raz pierwszy opuszcza rodzinną wyspę i udaje się w niezapomnianą podróż, by ratować swoje plemię. Film obejrzycie dziś w kinach Helios. W rolę Małego wciela się Dwayne Johnson. A we Wrocławiu od jutra będziecie mogli oglądać wystawę zdjęć Marilyn Monroe wykonanych przez Miltona Greena.
15: Pogoda.
14: W większości regionów dziś przeważnie słonecznie, tylko na południu i południowym zachodzie więcej chmur i burze gwałtowne. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku, do 28 na Mazowszu.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
20: Lato, lato, lato czeka.
13: No właśnie u nas na antenie Radia Pogoda są najpiękniejsze melodie na lato, a jedna z nich po godzinie 16 pojawi się na wyraźne życzenie kogoś z Państwa, bo to będzie piosenka na życzenie. Poza tym zaproszę Was do konkursu. Daję słowo. Karty Radia Pogoda, karty do gry. Nasza talia to jest nagroda gwarantowana, a dodatkowo można wygrać książkę o Stanisławie Tymie zatytułowaną Tym wolałbym być psem.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: ktoś z Państwa marzy o tym, żeby usłyszeć jakąś piosenkę w Radiu Pogoda.
1: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
0: Czyli po prostu...
2: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
0: Taki telefon dzisiaj od Państwa.
3: Dzień dobry. Jestem stałą słuchaczką waszego radia od 8 lat. Pani Moniko, gracie tyle wspaniałych, pięknych piosenek, a nie słyszałam jeszcze Urszuli Sipińskiej. Piękna piosenka pod tytułem Poziomki. Mhm. Łączy mi się to z moimi pięknymi wspomnieniami z młodości. Jeżeli byłaby możliwość odtworzenia, to byłabym bardzo wdzięczna.
0: No, oczywiście, że jest możliwość odtworzenia.
3: Teresa.
0: Dziękuję pani Teresa. Ciekawe przy okazji, co to za wspomnienia z młodości. Poziomki, proszę państwa, smak lata. Urszula Sipińska.

0: Halina teraz poddała mi pewien pomysł. Być może dam Państwu któregoś dnia słowo księżyc. Jedno ze słów na K, do którego będą Państwo musieli znaleźć 5 skojarzeń, bo na tym polega konkurs Daję Słowo, do którego zapraszam już za kilka minut. Nagroda główna to karty, nagroda gwarantowana, przepraszam, to karty do gry Radia Pogoda, a nagroda główna to książka o Stanisławie Tymie. Tym wolałbym być psem. Skąd taki tytuł? Wziął się z cytatu, bo Stanisław Tym w pewnym wywiadzie powiedział: wstyd jest być człowiekiem, ale nie mamy na to żadnego wpływu. Gdybym miał do wyboru, to wolałbym być psem. Zresztą sam na Suwalszczyźnie w swoim domu specjalnie taki duży dom wybudował, żeby właśnie przyjmować tam chore, bezdomne psy i się nimi opiekować. O Stanisławie Tymie Państwo przeczytają w tej książce, ale oczywiście trzeba ją wygrać. A żeby ją wygrać, trzeba zadzwonić pod numer 22 444 400 4, żeby zgłosić się do konkursu.
1: Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli Swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
2: Autopromocja.
3: Gdy inni jeszcze śpią, ona już się uśmiecha.
4: Tak jak mówiłam, wszystkie Aśki to ten.
3: Asia Kruk zaprasza na poranek pełen słońca. Wakacyjny, pogodny poranek Radia Pogoda. Dobry humor, najpiękniejsze melodie, ciekawostki i konkursy.
5: Nie chcę mi się wierzyć.
3: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
7: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
6: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
7: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert dalej masz.
10: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
11: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
10: Wspaniale się to ogląda.
11: A jak smakuje?
10: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
19: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
20: Volkswagen. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
21: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
20: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
21: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Perlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
22: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Została ostatnia reklama.
0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Żuba Duży, Radio Pogoda, 16:30. Zagrajmy.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: Witam serdecznie panią Lucynę z Warszawy. Dzień dobry. Witam pani Lucyno.
2: Dzień dobry.
0: Ma już pani karty do gry Radia Pogoda, także gratuluję. To jest nagroda gwarantowana. No a teraz walczymy o książkę o Stanisławie Tymie. Tym wolałbym być psem. Przypomnę, że za chwilę dam pani słowo, włączę potem stoper i będzie miała pani 15 sekund na to, żeby podać 5 słów, które się pani z tym moim skojarzą. Dobrze?
2: Dobrze.
0: Na jaką literkę słowo sobie pani wybiera, pani Lucyno?
2: Może na K.
0: Na K, dobrze. Słowo na K, ja już je mam w głowie. I uwaga, jest pani gotowa?
2: Tak.
0: Daję słowo kultura.
2: Wychowanie, występy, obiekty kulturalne, dzieci, dobre wychowanie, teatr, kino.
0: Dobrze, tak. Było 5 pojedynczych słów. Bo dobre wychowanie to 2 słowa, nie jedno.
2: No.
0: Ale samo wychowanie by tutaj pasowało. Oczywiście, że tak. Kto pomaga?
2: Nie, to akurat usłyszał mój syn i wszedł, jak ja mówię, nie wiedział, o co chodzi.
0: Dobrze, dobrze, ale to dobrze, że się potrafi szybko odnaleźć i chciał pomóc mamie.
2: No, ja się tu zamknęłam w pokoju, nie chcąc, nie chciałam, żeby nikt nie przeszkadzał.
0: On wcale nie przeszkadzał, wręcz chyba przeciwnie. Pani Lucyna, to pozdrowienia dla was i oczywiście gratuluję, bo zgarnia pani cały pakiet nagród. Dziękuję
2: bardzo,
0: serdecznie.
2: Bardzo dziękuję, ja też serdecznie pozdrawiam. Jestem stałą bywalczynią, tutaj słucham państwa od zawsze, no też przy po mojej mamusi.
0: O, jak fajnie, no proszę, z pokolenia na pokolenie przechodzi. No, cudownie.
2: Tak, czyli, dziękuję bardzo.
0: Czyli łączymy pokolenia, słusznie jest.
2: Tak,
0: słusznie
2: tak,
0: mówimy tak. O tym na antenie. Wszystkiego dobrego.

Święto Narodowe Francji, no jedna z najbardziej znanych francuskich piosenek i piosenkarek też przy okazji, Edith Piaf, Non, je ne regrette rien, czyli niczego nie żałuję. Co ciekawe, Edith Piaf, kiedy po raz pierwszy przeniesiono jej tę melodię i te słowa, powiedziała: nie, nie, ja tego nie zaśpiewam, to nie dla mnie w ogóle, absolutnie nie, nie, nie i nie. Ale jakoś widocznie przemyślała sprawę, może coś, nie wiem, intuicja podpowiedziała, bo kilka miesięcy później wróciła do twórców tej melodii i powiedziała: okej, dajcie mi ją, zrobię z niej perełkę. No i rzeczywiście tak się, proszę Państwa, stało. Za kilka minut Porquette Pass, Janet i Cupa Romana na antenie Radia Pogoda. Posłuchamy też Czesława Niemena. Od piosenek francuskich wrócimy jeszcze na pewno po godzinie 17. Reklama.

0: przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1

0: Źle.
1: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Reklama.
3: Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
4: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Do późnego wieczora nad południem i południowym zachodem kraju mogą przechodzić gwałtowne burze z ulewnym deszczem. A to może oznaczać zalane ulice i drogi. A jak teraz wygląda sytuacja na trasach? Radzę wam omijać S7 w Warmińsko-Mazurskim. Na węźle Bogaczewo po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i ciężarówki jeden pas w stronę Gdańska jest zablokowany. Problemy napotkacie też na Krajowej 50C w Sochaczewie na Mazowszu. Przez awarię ciężarówki wprowadzono tam ruch wahadłowy.
3: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
6: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.

0: sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Autopromocja.
2: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: One latają wszędzie!
8: I mogą usiąść nawet na tobie.
9: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
2: Została ostatnia reklama.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
1: Reklama.
16: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Jest 17, przed nami więc wiadomości, a tuż po nich duet Andrzej Zaucha i Ryszard Rynkowski. Baby, ach te baby.
17: Jelenia Góra pod wodą, po burzy i ulewie. Premier o słowach Przemysława Czarnka na temat wstrzymania pomocy dla Ukrainy i doraźna kontrola NFZ w kolejnej placówce medycznej, z której poza kolejką mieli korzystać politycy KO.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
17: Miriam Lipińska. Zerwane dachy, prewencyjna ewakuacja kilku obozów harcerskich i blisko 300 interwencji strażaków to skutki burz, które przechodzą przez południową część województwa dolnośląskiego. Najgorzej jest w Jeleniej Górze, gdzie w ciągu niecałej godziny spadło 55 litrów deszczowej wody na metr kwadratowy, czyli średnia miesięczna opadu. Silny wiatr uszkodził dach na hali magazynowej w Jeleniej Górze, gdzie jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowano 120 pracowników. Z kolei w miejscowości Wojanów w powiecie Karkonoskim wiatr zerwał dwa dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Dużo interwencji dotyczy też okolic Lwówka Śląskiego. Reagujemy na bieżąco, mówi Krzysztof Zakrzewski ze Straży Pożarnej.
18: Powalone drzewa, uszkodzone konstrukcje budynków, pozalewane budynki, zalane piwnice. Piwnice, część dróg już jest na tyle drożna, że śmiało się dosyć sprawnie przemieszczamy przez miasto.
17: Są też utrudnienia na kolei w Jeleniej Górze i w Szklarskiej Porębie. Drzewo uszkodziło trakcję. Burzowe alerty dotyczą całego południa i południowego zachodu Polski, ale najgroźniejsze burze mogą być w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, między innymi właśnie w Jeleniej Górze czy Legnicy. Jarosław Kaczyński odcina się od wypowiedzi Przemysława Czarnka, kandydata PiSu na premiera, na temat pomocy finansowej i militarnej dla Ukrainy. Poseł stwierdził, że Unia Europejska powinna całkowicie wstrzymać wsparcie dla Kijowa, a Polska powinna to na Brukseli wymusić. Sprawę chętnie komentują politycy koalicji rządzącej. Premier Donald Tusk stwierdził, że lepszego kandydata na premiera niż Przemysław Władysław Czarnek, Rosja nie mogła sobie wymarzyć. Z kolei wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz mówi tak.
7: Tu by się przydała dymisja z funkcji kandydata na premiera, bo skompromitował siebie i kompromituje swoje środowisko polityczne. Prowadzi Polskę na manowce. To była wypowiedź niezgodna z decyzjami szczytu północnoatlantyckiego, niezgodna ze strategią NATO.
17: Prezes PiS poinformował, że sprawą wypowiedzi Przemysława Czarnka zajmą się władze partii. Kontrola NFZ w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie to po medialnych doniesieniach o tym, że lokalni radni KO korzystali z usług medycznych placówki bez kolejki. Według Wirtualnej Polski w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie w latach 2024-2025 obok oficjalnego systemu zapisów miał funkcjonować również nieformalny kanał dostępu do lekarzy dla lokalnych radnych KO. Wynagrodzenie, stabilność zatrudnienia i szybki dojazd do pracy to trzy najważniejsze czynniki, które biorą pod uwagę kandydaci przy wyborze pracodawcy. Jak wynika z badania Pracuj.pl, 6 na 10 badanych rezygnuje ze starań o pracę przez niedogodny dojazd, mówi Anna Goreń.
11: Dane Pracuj.pl dowodzą, że kandydatów nie odstrasza sama odległość, ale zła organizacja dojazdu. Jesteśmy otwarci na kompromisy, o ile infrastruktura lub transport są dobrze zorganizowane. Aż 79% respondentów deklaruje, że byłoby skłonnych wybrać firmę położoną dalej od domu, pod warunkiem, że dojazd do niej byłby sprawniejszy i bardziej komfortowy.
17: Polacy najczęściej dojeżdżają do pracy samochodem.
2: Pogoda.
17: Na południu i południowym zachodzie gwałtowne burze z ulewnym deszczem, a na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku, do 28 na Mazowszu.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
19: Lato, lato, lato czeka.
16: Tuż po godzinie 17 wracamy w Radiu Pogoda do tych najpiękniejszych melodii na lato, które najbardziej lubicie. Pojawiły się pytania, czy jeszcze będą piosenki w języku francuskim. Będą, oczywiście. Okazuje się, że bardzo lubią Państwo te francuskie piosenki, ale będziemy też śpiewać o Paryżu. Cover I Love Paris zaśpiewa pięknie Janusz Gniatkowski już za kilka minut na naszej antenie. No i mam nadzieję, że przyjmę kogoś z Państwa do Klubu Pogodnych Ludzi jeszcze przed 18.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
20: O, tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
21: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie,

radość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy.

0: Cola Portera pojawił się na Broadwayu w 1953 roku w musicalu Can-Can. No i bardzo szybko, bo już w 1957 pojawiła się właśnie ta jego polska wersja. Janusz Gniatkowski, Paryż śni przed momentem na antenie Radia Pogoda, czyli ta żelazna kurtyna, proszę Państwa, no nie była tak do końca szczelna, przynajmniej jeżeli chodzi o muzykę. No i na całe szczęście. Dzisiaj Święto Narodowe Francji, stąd te piosenki o Francji, francuskie pojawiają się na naszej antenie, ale Państwo też dzwonią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jeśli chodzi o język francuski, przypomniała mi się taka śmieszna historia. Otóż mój syn, jeszcze będąc dzieckiem 12-letnim, a jest tenisistą, już jeździł na turnieje tenisowe do Francji również. No i ma na imię Bojan. Mhm. Więc tam wymawiali jego imię jakoś tak Bojan. I od tej pory miał przez jakiś czas ksywę u kolegów tenisistów Bożena, z czego był bardzo niezadowolony, ale szybko to minęło. Pozdrawiam serdecznie, Jutrzenka.
0: Dziękuję pani Jutrzenka. Pewnie Francuzi powiedzieliby, że ta historia jest amusant albo magnifique.

Eleni na antenie Radia Pogoda, a ja mam już przygotowaną legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi. Radiopogodową przypinkę dostają to wszystko słuchacze, którzy zgłoszą się do Klubu Pogodnych Ludzi, a ja oczywiście do Państwa z przyjemnością oddzwonię, no i wręczę te nasze takie gadżety członkowskie, mówiąc krótko. A jak się zgłosić do Klubu Pogodnych Ludzi? Trzeba wypełnić formularz, który znajdziecie na stronie radiopogoda.pl albo zadzwonić, zgłosić swoją chęć bycia w Klubie Pogodnych Ludzi. Nasz numer 22 444 4004.

0: ja przeczytałam, proszę Państwa, właśnie pięknie napisane list, zgłoszenie do Klubu Pogodnych Ludzi od pana Tomiasza, pełne miłych słów, życzliwości, ale przede wszystkim pogody ducha i takiego jasnego, pięknego spojrzenia na świat i ludzi. No i właśnie do pana Tomiasza dzisiaj oddzwoniłam.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Radio Pogoda, Monika Tarka z tej strony.
2: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Domyślam się, że pan Tomiasz, student historii, słuchacz Radia Pogoda.
2: Tak, dokładnie, wszystko się zgadza.
0: Po pierwsze, a propos tego, że studiuje pan historię, to też lubi pan, z tego co pisze, wysłuchiwać historii innych ludzi.
2: Tak.
0: To jest bardzo cenne, no bo z tego buduje się nasz świat, prawda? I nasze wspomnienia.
2: Tak,
0: no oczywiście. I nasza historia
2: właśnie najbardziej interesuje się biografistyką, czyli historią konkretnych osób. Jakoś zawsze tak do mnie przemawiało.
0: Aha, a kogo na przykład tak konkretnie, kto jest taką interesującą pana zdaniem postacią?
2: No oczywiście marszałek Józef Piłsudski z jednej strony, bohater z drugiej strony, też są jakieś jego ciemne strony, jego życiorysu.
0: To prawda, tak.
2: Ale wiele, wiele takich postaci jesteśmy w stanie na pewno znaleźć.
0: Panie Tobiasz, ale pisze pan też o życzliwości, która nic nie kosztuje, często potrafi zmienić komuś cały dzień, no i o dostrzeganiu piękna w małych rzeczach. Czyli w jakich rzeczach pan dostrzega piękno, panie Tobiaszu?
2: W pogodzie, choć akurat nie dzisiaj w Kielcach, bo właśnie leje, wróciłem do prawdy pracy licencjackiej mojej narzeczonej, zmokliśmy całościowo.
0: Ale w deszczu też coś można pozytywnego dostrzec, podleje kwiatki,
2: ja
0: prawda, i pomidorki,
2: tak.
0: No właśnie.
2: Ja też na co dzień pracuję właśnie jako w obsłudze klienta, także nawet małe rozmowy z klientami, się to u nich każdego dnia słychać. Aha. Takie rzeczy też są ważne, takie zwyczajne po prostu. Codzienne sprawy.
0: No i z tego, co słyszę, zresztą pan tutaj też pisze, że pogoda ducha to też jedna z pana cech, ale to też bardzo mnie cieszy, że pan zauważył coś takiego, że Radio Pogoda kojarzy się też panu właśnie z taką atmosferą sympatii, mam wrażenie, prawda?
2: Tak, takiej sympatii, życzliwości.
0: No właśnie.
2: Dokładnie, właśnie teraz przez 9 miesięcy pracowałem w archiwum państwowym, codziennie z koleżanką państwa słuchaliśmy od rana do godziny 16. Tak robili nam państwo czas.
0: Ja mam dla pana tylko taką jedną krótką wiadomość.
2: Tak.
1: Witaj w klubie Pogodnych Ludzi.
2: Bardzo się cieszę.
0: Witamy w klubie. Zanim pan dostanie dyplom studenta historii, magistra, tak? Historii pewnie to będzie.
2: Na razie licencjat.
0: Na razie licencjat,
2: dopiero w czwartek obrona, także proszę trzymać kciuki.
0: A dobrze, no to oczywiście, to ja będę mocno trzymać kciuki. No ja już wychodzę z tym magistrem, no bo tego panu życzę oczywiście.
2: Bardzo dziękuję.
0: Ale na razie ma pan legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi, naszą radiopogodową przypinkę, także witamy w klubie raz jeszcze, panie Tobiasz.
2: Dziękuję.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

Skoro dzisiaj piosenki francuskie pojawiają się na antenie w święto Francji, no to nie mogło zabraknąć François Hardy, czyli ikony francuskiej muzyki, ale także i mody, i urody w ogóle francuskiej. Taka bezpretensjonalna, prosta wydawałoby się piosenka. To był debiut tej wokalistki. Miała chyba 18 lat, jak napisała ten utwór, który sprzedał się, singiel z tą piosenką sprzedał się w ponad 2,5 miliona egzemplarzy. To się nazywa, proszę Państwa, debiut. Miała 179 cm wzrostu, była ikoną dla projektantów francuskim, Paco Rabanne czy Yves Saint Laurent. Właśnie dla niej projektowali i z myślą o niej projektowali. Także kobieta, jak oni mówili, idealna, Françoise Hardy. Jeżeli chodzi o piosenki francuskie,

0: 22. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors. Komorniki.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
8: dalej masz. Została ostatnia reklama.
9: A ty, Basiu? Co się tak wlampiasz w ten laptop?
10: Jak się nie wlampiać, skoro w salonach oświetlenia Azardo trwa taka olśniewająca promocja? Tylko od 3 do 17 lipca rabat aż do 40% na wybrane lampy.
9: No to zamiast się wlampiać, trzeba jechać na zakupy.
10: Salony oświetlenia Azardo, Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. www.azardo.com.pl.
11: Azardo. Lampy inne niż wszystkie. Reklama.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Przed nami godziny z niebezpieczną pogodą na południu i południowym zachodzie kraju. Są ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami i intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie może spaść nawet 80 mm deszczowej wody, a to może oznaczać podtopione lub zalane drogi. To sprawdzamy, jak sytuacja na drogach wygląda teraz. Ostrzegam przed wahadłem na Krajowej Dziesiątce w Kujawsko-Pomorskim w miejscowości Statki. To odcinek Piła, Nakło nad Notecią. Utrudnienia to efekt zderzenia dwóch ciężarówek. Jedna osoba została w tym wypadku ranna.

boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpoczywa.

0: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: Na zegarach 18, a to oznacza, że właśnie teraz zaczynamy wiadomości i prognozy pogody, a później w Radiu Pogoda spotkanie w Alei Sław.
10: Zalane posesje i nieprzejezdne ulice na Dolnym Śląsku. Jutro Sejm wybierze nowego rzecznika praw obywatelskich. Będzie też o łapaniu deszczu. Województwo łódzkie chce przeznaczyć na to 500 000 zł.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
10: Paulina Nawrocka, zapraszam. Ponad 280 razy Straż Pożarna interweniowała w województwie dolnośląskim w związku z burzami i nawałnicami. Podtopienia, zalane posesje i połamane drzewa to tylko niektóre z efektów załamania pogody. Nawałnica przeszła nad Jelenią Górą, gdzie uszkodzony został dach hali magazynowej. Konieczna była ewakuacja pracowników, mówi oficer prasowy Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.
12: Zostały ewakuowane 123 osoby, osób poszkodowanych nie ma. Osoby zostały zwolnione do domu.
10: Burze na Dolnym Śląsku doprowadziły także do ewakuacji kilku obozów harcerskich. To nie koniec gwałtownej pogody. Będzie coraz cieplej, ale burze i silny wiatr będą przechodzić nad Polską przez cały tydzień. Tylko północ kraju będzie wolna od niebezpiecznych zjawisk, mówi synoptyczka Anna Gryczman.
13: Najbardziej słonecznie i spokojnie będzie na Wybrzeżu i Pomorzu. Tam najwięcej słońca i w pierwszej połowie tygodnia właściwie bez opadów. Jednocześnie niestety tam będzie najchłodniej. Nad samym morzem temperatura wyniesie w ciągu dnia zwykle od 20 do 22 stopni.
10: Nawet 10 stopni więcej będzie na południowym zachodzie. Szczególnie niebezpiecznie może być na południu w regionach górskich. Pod koniec tygodnia burze mogą wystąpić na terenie całego kraju. Pogoda ustabilizuje się w weekend. Na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejm ma wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich. Dziś odbyło się publiczne przesłuchanie kandydatów. O wybór ubiega się zgłoszona przez KO i Lewicę mecenas Sylwia Grzegorczyk-Abram oraz kandydat PiSu Adam Borowski. Wciąż nie wiadomo, jak zagłosują ludowcy. O swoim poparciu mają zdecydować jutro. Jakub Stefaniak z PSL-u nie ma nic przeciwko kandydaturze mecenas Grzegorczyk-Abram.
14: Znam panią mecenas, uważam, że jest merytoryczną osobą. Nie bawi się w politykę, tylko skupia się na merytoryce, ma też wiedzę prawniczą, a to jest istotne i myślę, że na pewno jest lepszą kandydatką niż ten kandydat wystawiony przez PiS.
10: Wybór nowego rzecznika jest konieczny, bo swoją kadencję kończy dotychczasowy rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. W ramach walki z suszą województwo łódzkie chce łapać deszcz. Chodzi o 500 000 zł dla gmin, które chcą lepiej gospodarować wodą. To ważne, bo według danych Unii Europejskiej łódzkie jest najbardziej zagrożonym pustynnieniem regionem w Polsce i jednym z najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem w Europie. Bartosz Kądziołka.
8: To pierwszy taki program w regionie, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
15: Dzięki takiemu wsparciu gminy będą mogły zakupić zbiorniki na deszczówkę.
8: Później zbiorniki trafić mają do mieszkańców.
15: Zgromadzona woda będzie mogła służyć między innymi do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych.
8: Bo, jak mówi Skalska,
15: jednym z najskuteczniejszych sposobów na suszę jest retencja wody. Polega na zatrzymywaniu deszczówki, a później wykorzystywaniu jej, gdy jest najbardziej potrzebna.
8: Z programu ma skorzystać 16 gmin.
10: Władze portu lotniczego Wrocław podpisały umowę na budowę nowego terminalu, który będzie przeznaczony dla obsługi podróżnych spoza strefy Schengen. Będzie kosztować blisko 15,5 miliona złotych i powstanie do końca kwietnia przyszłego roku.
11: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam. Francja i Hiszpania zagrają dziś o finał piłkarskiego mundialu. To będzie starcie dwóch piłkarskich potęg, bo Francuzi to wicemistrzowie świata, a Hiszpanie mistrzowie Europy. Mecz o godzinie 21. Real Barcelona, Athletic Bilbao i Real Sociedad rozpoczną sezon ligowy tydzień później, ogłosiła La Liga. To dlatego, że kilku piłkarzy z tych drużyn wciąż pozostaje w grze na mundialu. Pierwszymi meczami w nowym sezonie będą więc dla tych ekip spotkania drugiej kolejki. Real zagra z Espaniolem 22 sierpnia, a Barca dzień później z Elche.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Pogoda.
10: Najbliższa noc pochmurna, przelotny deszcz możliwy w centrum kraju, na południu Dolnego Śląska i Opolszczyzny od 10 stopni, miejscami na Pojezierzu Pomorskim przez 15 w centrum do 18 na południowym wschodzie. Jutro deszczowo i burzowo w większości kraju.
11: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Aleja Sław, Radia Pogoda.
9: Dzień dobry, zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Tomasz Szymuś. Muzyk, kompozytor, dyrygent, aranżer. No i tak jeszcze długo można by wymieniać. Człowiek, orkiestra, ale też twórca orkiestry i prowadzący zespół, który zapewne Państwo znają z Tańca z Gwiazdami. To właśnie grupa, którą on prowadzi, gra tym, którzy próbują tańczyć na parkiecie. Porozmawiamy dzisiaj nie tylko oczywiście o tym programie, ale i o różnych innych muzycznych wyzwaniach Tomka Szymusia. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie.
11: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, tu program Aleja Sław i Radio Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, a dziś ze mną Tomasz Szymuś. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Państwo zapewne pana Tomka znają przede wszystkim z Tańca z Gwiazdami, tak myślę, bo teraz już zaczęła się nowa edycja. Orkiestra Tomka Szymusia to taki już produkt prawie że eksportowy. Jak to się stało, że im większa produkcja, taka znana, telewizyjna, to tam pan jest?
2: Tak to się stało, że to się zbierało doświadczeniem długim, długim, bo to się zaczęło właściwie 20 lat temu, dokładnie w 2006. Mój kolega poprosił mnie, żebym poprowadził orkiestrę na festiwalu w Sopocie. No i od tego się wszystko zaczęło. Zebrałem kolegów wówczas, to było tuż po studiach moich. No i od tej pory tak sukcesywnie nabierałem doświadczenia, zespół się rozwijał, zwiększał. No i trafiliśmy tam, gdzie trafiliśmy. No i od dzisiaj jest 31. edycja Tańca z Gwiazdami, a ja dyryguję od 5. edycji, czyli bardzo długo.
1: Trochę tych edycji już było. Czy one między sobą się różnią z pańskiej perspektywy jako dyrygenta orkiestry? Czy ma pan poczucie, że ciągle to jest ta sama praca?
2: No nie, różnią. Jeśli chodzi o muzyków, to są praktycznie ci sami, poza tam drobnymi zmianami, więc to jest grupa taka bardzo zgrana, ale jeśli chodzi o stylistykę i modę utworów, piosenek do tańca, to się to bardzo zmienia. Niekoniecznie na korzyść, nie zawsze na korzyść, różnie, to tak ewoluuje. Mhm. Więc jest to jakieś 15 lat pracy nad materiałem muzycznym, ale jest jedna stała zasada. Utwory, które kiedyś zostały pięknie skomponowane w latach 70., 80., 90., do dzisiaj pasują jak ulał do tańca. Nowoczesne utwory trzeba trochę przerabiać. Taka główna zasada, jaką zauważam. Ale w większości, jakbym miał określić dzisiejsze kompozycje, no to jest to dużo prostsze, dużo jakby mniej emocji za tym idzie. Teksty są też jakieś takie codzienne. Trochę to nazywam taką jednorazówką. No i tutaj ubolewam. I muzycy też ubolewają, bo muzyk to jest człowiek, tak jak sportowiec, bardzo ambitny, chce dużo osiągnąć, ćwiczy codziennie, właściwie całe życie muzyka polega na pracy od dziecka, nie? I jak już umie zagrać po prostu bardzo dużo, to nagle w zderzeniu z dzisiejszym repertuarem, takim współczesnym, te jego umiejętności znacznie przewyższają to, co jest potrzebne.
1: Trzeba zagrać mniej.
2: Trzeba zagrać bardzo mało, bardzo prosto. Teraz jest taka moda.
1: A do rozmowy z Tomkiem Szymusiem wrócimy już za parę chwil. Zostańcie państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To śpiewa.
3: Tak,
2: tak to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej. I to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Gratuluję.
3: Brawo, gratuluję również.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

0: Dziś Walejsław, bardzo żywy jest temat tańca z gwiazdami. Nie tylko dlatego, że zaczęła się nowa edycja tego tanecznego show, ale też, albo i przede wszystkim dlatego, że gościem Alei Sław Radia Pogoda jest dyrygent Tomek Szymuś.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Jak to w ogóle wygląda z doborem muzyki? Dostaje pan listę piosenek i wtedy musi je pan napisać, jakby zaaranżować? Jak wygląda praca nad takimi piosenkami?
2: To też trzeba rozróżnić dwa jakby elementy. Albo program telewizyjny, albo taki koncert czy festiwal. Jeśli chodzi o festiwal i o koncerty, no to spotykam się z solistą, który ma to śpiewać. Omawiam z nim aranżację, bo to są często jego piosenki albo jakiś znany cover, albo coś kompletnie nowego. Przy fortepianie siedzimy i omawiamy, w jaki sposób sobie wyobraża tę piosenkę. Czy tak beat, czy lightowo, czy smooth. Określamy styl. No i później nagrywam mu tak domowymi sposobami propozycje aranżacji. Teraz komputery to mają, że można i smyczki wgrać, i każdy gdyby rodzaj brzmienia przygotować w domu jako formę demo dla tego artysty. No po jakichś tam akceptacjach wspólnej tam dyskusji na ten temat, jak już mam zapięty takie demo na nagraniu, no to zabieram się za pisanie nut muzykom. No i to każdy muzyk otrzymuje, po tym, że ja piszę sobie partyturę, tam nie wiem, 20 głosów, to później każdy muzyk otrzymuje swój głos i wykonuje
0: swoją część,
2: swoją partię, tak. No i tak to przekładamy. Właściwie praca wygląda tak samo przy każdym koncercie, programie. W programie jest trochę inaczej z doborem piosenek, ponieważ tam jest szersze gremium osób, które wybierają, bo często należy utwór dobrać pod charakter tej pary tanecznej, pod charakter gwiazdy, trochę z historii. Jest jak gdyby szerszy kontekst takiego tytułu i piosenki, bo musi pasować do wieku, do charakteru, do emocji, do energii tej osoby. No i tak to wygląda.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, Barbara. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: O.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
12: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
5: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
14: Została ostatnia reklama.
15: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
16: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
17: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Wyjeżdżamy na drogi, na których sporo wypadków. Na S5 w Wielkopolsce zdarzył się bus z ciężarówką. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Poznania. Utrudnienie też na A4 między węzłami Gliwice, Sośnica i Zabrze Południe. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Wrocławia. Robią się tam poważne korki. Utrudnienie też na A1 między węzłami Kutno Północ, Kowal w Kujawsko-Pomorskiem. Tam zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Uważajcie też na Dolnym Śląsku, bo tam przechodzą burze.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak się zastanawiam. Pytam trochę tak ze strony laika, no bo czasami słyszymy piosenki w Tańcu z Gwiazdami i one brzmią zupełnie inaczej niż oryginalnie, no bo są, nie wiem, szybciej, wolniej, trochę zmienione. Czy pan jak dostaje taki tytuł piosenki do zaaranżowania, to pan już ma taki pomysł, że to by fajnie brzmiało w taki i w taki sposób, czy jakoś to trzeba jeszcze właśnie dostosować do oczekiwań, na przykład pary tańczącej?
2: No, już teraz przy tym doświadczeniu, które mam, to słucham utworu, wystarczy, że posłucham, nie wiem, refrenu i już dobrze wiem, do jakiego stylu tanecznego ten utwór się da dostosować. Mhm. Ale też jest tam kilka warunków, no wiadomo, tekst. Jak jest tekst smutny, no to trudno do jakiejś wesołej piosenki, i odwrotnie, do jakiejś wesołej piosenki aranżacji zrobić. Jedynie, no, charakter się dostosowuje i już wiem, że to się da na to przerobić. Często jest tak, że komuś się wydaje, że ten utwór po prostu super brzmi na przykład na czacze. No na pewno to będzie czacze, bo jest jakiś bit i biorąc to na mój warsztat taki do domu, wiem, że ta czacza w mniemaniu tej osoby jest zbyt szybka. Mhm. Tancerz i tancerka nie są w stanie, jestem pewien już, że nie są w stanie tak szybko zatańczyć i utwór traci kompletnie energię. Wystarczy trochę czasami zwolnić. Nie każdy, ale są takie, które tracą się i tracą jakość te utwory. No to też jestem takim firewallem w tej dyskusji, że wiem dobrze, że to się nie uda z tym utworem.

słucham teraz, bo to było tak. Urządzam Jurek Wipkę, zaprosił nas na rybkę.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak, to abyśmy za wojnę przedłużyli,
3: no. No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
0: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
0: Wakacje z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
6: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
5: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
6: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz.
0: Została ostatnia reklama.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
1: Reklama.
13: A skoro na zegarach mamy godzinę 19, to znaczy, że już teraz w Radiu Pogoda czas na wiadomości i prognozę pogody, a później kolejna odsłona naszego spotkania w Alei Sław.
14: Dolny Śląsk sprząta po nawałnicach, które przeszły po południu. Mołdawia na kursie unijnym jest już oficjalnym kandydatem i Polacy biją rekordy w zwracaniu opakowań do systemu kaucyjnego.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
14: Paulina Nawrocka, zapraszam. Ewakuacja obozów harcerskich, podtopienia i połamane drzewa to tylko niektóre ze skutków burz i nawałnic, które przeszły po południu przez województwo dolnośląskie. W Jeleniej Górze krótka nawałnica uszkodziła dach kali magazynowej, mówi oficer prasowy lokalnej straży pożarnej, starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.
15: W wyniku intensywnego opadu deszczu, silnego wiatru doszło do uszkodzenia elementów konstrukcyjnych na budynku produkcyjno-magazynowym. W wyniku czego zostały ewakuowane 123 osoby, osób poszkodowanych nie ma. Te osoby zostały zwolnione do domu, także proces po prostu technologiczny został przerwany na zakładzie i na miejsce został zadysponowany nadzór budowlany, który ma ocenić stan uszkodzenia budynku.
14: Silny wiatr pozrywał dachy w budynkach mieszkalnych w Wojanowie w powiecie karkonoskim. Skutki burz i nawałnic odczuli też mieszkańcy Wrocławia, gdzie ulewa zalała tory tramwajowe i wstrzymała na jakiś czas ich kursowanie. Na Dolnym Śląsku prewencyjnie ewakuowano też kilka obozów harcerskich. Mołdawia na kursie unijnym. Unia Europejska otworzyła negocjacje akcesyjne z tym krajem w obszarze polityki zagranicznej i obronności. Mołdawia jest oficjalnym krajem kandydującym do Unii Europejskiej. Negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w czerwcu, 2 lata temu. Co najmniej 2 osoby zginęły w pożarze remontowanego biurowca w Brukseli. Ciała wydobyto z szybu windy. W momencie, kiedy ogień zaczął się rozprzestrzeniać, w budynku miało znajdować się około 200 osób. 2 pracowników trafiło do szpitala z oparzeniami. Nadal nie wszystkie osoby zostały odnalezione, mówi rzecznik prokuratury w Brukseli.
16: Nadal brakuje 6 osób. Wiemy, że zaczęły one pracę rano, ale nie możemy się z nimi skontaktować. Prawdopodobnie wciąż znajdują się w budynku.
14: Przyczyna wybuchu pożaru nie została jeszcze ustalona. Sprawę badają tamtejsze służby. Rekordowe 700 milionów opakowań zwrócono w czerwcu w ramach systemu kaucyjnego, poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Dodała, że w Polsce działają już 64 tysiące punktów zwrotu opakowań kaucyjnych. Resort klimatu rozważa włączenie do systemu kaucyjnego m.in. opakowań szklanych jednorazowych, w tym tzw. małpek. Decyzja w tej sprawie może zostać podjęta jesienią. Cztery stacje wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Podlaskiem dostaną 2 miliony złotych specjalnej dotacji. Środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej ratownicy wydadzą głównie na zakup nowych łodzi.
17: To dla nas bardzo ważny zakup, podkreśla szef łomżyńskich ratowników Tomasz Malinowski.
18: Nasze łodzie w większości są już ponad 30-letnie. Były przypadki, że już 2-3 razy jedna łódź nam tonęła, łataliśmy ją kilka razy.
17: Nową łódź w miejsce 30-letniej kupi też WOPR z Augustowa, chroniące kąpiących się w tamtejszych jeziorach. Ale tu, jak wylicza prezes tutejszej stacji Marek Opolski, na łodzi zakupy się nie skończą.
19: Skafander ratowniczy, plecak R1 modułowy z szynami, defibryk R1 modułowy z szynami, defibrylator, echosondę z mapami.
17: Nowe łodzie kupią też pogotowia z Suwałk, obsługujących m.in. jezioro Wigry i z Białegostoku, odpowiadającego za zalew Siemianówka czy jezioro Rajgrodzkie.
14: O czym informował Jakub Medek.
0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam. Czas na półfinały piłkarskich Mistrzostw Świata. Po raz pierwszy w historii zagrają w nich cztery najlepsze drużyny rankingu FIFA. O 21:00 w Dallas o finał zmierzą się Francja i Hiszpania, a jutro o tej samej porze Anglia zagra w Atlancie z Argentyną. Tadej Pogacar znowu nie miał konkurencji. Słoweniec wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą w Le Lorient. Lider klasyfikacji generalnej zaatakował 15 km przed metą i o 32 sekundy wyprzedził Belga Remco Evenepoela.
0: Pogoda.
14: Jutro w kraju pogodnie, jedynie na północy i na północnym zachodzie miejscami przelotne opady deszczu i burze, również z gradem. Od 24 stopni na zachodzie, przez 28 w centrum i na wschodzie, chłodniej tylko nad morzem, tam 21.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
21: Słuchają Państwo Alej Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj odkrywamy trochę tajniki tego, jak powstaje muzyka, szczególnie ta muzyka, do której się tańczy, a to za sprawą mojego dzisiejszego gościa. Gościem Alej Sław jest Tomasz Szymuś, dyrygent, muzyk, aranżer, kompozytor, no i przede wszystkim prowadzący orkiestrę w Tańcu z Gwiazdami. Zapraszam bardzo serdecznie do tego, żeby zostali Państwo z nami. Tamara

0: 103 i 4 FM. Jasław, Radia Pogoda.
1: Zastanawiam się, jak to jest dyrygować takim dużym zespołem ludzi. Czy oni rzeczywiście robią to, co pan im wydyryguje?
2: Tak, i to jest też taka bardzo duża i ważna zależność życia ukierunkowanego, życia muzyka. Jako dzieci, muzycy, wszyscy muzycy, 100% muzyków, którzy grają na instrumentach, od początku są kształceni w takiej karności, że trzeba powtórzyć, trzeba jeszcze raz wyćwiczyć, trzeba wyjść na scenę, zmierzyć się ze stresem. To się już w wieku tam 6-7 lat, jak już w szkole muzycznej takie dziecko jest, to on ma systematycznie, nawet nie konkursy, tylko takie audycje, popisy, to się nazywa koncerty, i on już jest trenowany właśnie, żeby się na to przygotować, czyli codziennie, bo się nie da z dnia na dzień. No i druga sprawa, te oswojenie ze stresem, z emocjami własnymi. I później taki muzyk wykształcony przez, średnio to się 18 lat kształci muzyk.
1: Długo.
2: Długo. No bo to tak, podstawówka cała, średnia, studia, które często się przedłużają. I po studiach jest dopiero taki punkt wyjścia i dopiero on trafia do orkiestry i tam, wiadomo, to ma wcześniej do czynienia, ale tak zawodowo, no to trafia właściwie po studiach. I też się uczy tej dyscypliny. Znaczy, dyscyplina się posiada już ze względu na szkołę, ale no jest taka zasada. No jest jeden człowiek, który stawia jasno stop, start, i wszyscy reagują. No, inaczej się nie dojdzie do gdyby efektu tego koncertu, zagrania piosenki, tylko w taki sposób.
1: Może się zdarzyć tak, że orkiestra będzie robić co chce, nie patrząc na dyrygenta?
2: Słyszałem, że takie sytuacje się zdarzały, ale akurat ja nie miałem, na szczęście, mi to się nie zdarzyło, więc jak ktoś tak traktuje, muzycy mnie bardzo ugodowo, że wspólnie wszystkim i muzykom i mnie zależy na tym, żeby to pięknie zabrzmiało i świetnie grało.
1: Są studia dla dyrygentów?
2: Są, tak. Są studia dyrygenckie. To jest takie jakaś, uważam, z tej perspektywy mojej, bo to nawet nie chodzi o ukończenie szkół, bo ja sam dyrygentury samej nie kończyłem, tylko kończyłem kompozycję i aranżację. Miałem przedmiot dyrygentura, więc potrafiłem to zrobić. Ale to jest taki zespół cech, nawet niekoniecznie manualnych, że to się wszystko potrafi bardzo tam pokazać i precyzyjnie. Trzeba mieć poczucie rytmu, o to jest przede wszystkim. I wrażliwość na muzykę, wrażliwość na brzmienie. Ale to jest taki zespół cech umiejętności prowadzenia dużej grupy ludzi, bo to jest... zdarza się, że przyjeżdżam do orkiestry, do której kompletnie nikogo nie znam. Czyli przede mną przy pulpitach siedzi, nie wiem, 80 osób. Nikogo nie znam. I wszyscy mają nuty i trzeba poprowadzić próby, kilka dni i później ten koncert. No i taka, i wydaje mi, znaczy wiem o tym, że to jest taka umiejętność zespolenia i poprowadzenia tych ludzi bez konfliktu, tylko we wspólnym celu. I to są takie połączone cechy. Umiejętność poczucia rytmu, wrażliwość muzyczna i umiejętność, nie wiem, zarządzania. To się tak fachowo może nazywać, ale w innej dziedzinie, nie w muzyce.
1: Siedzi przed panem 80 osób, tak jak nawet przed chwilą pan tutaj powiedział, że tak może być. I czy jak jedna osoba gra coś innego, fałszuje, pan to słyszy?
2: Słyszę.
1: O kurczę.
2: Słyszę. Czasami wiadomo, jak jest, wszyscy grają głośno, bardzo głośno, no to jak ktoś cicho zagra albo czegoś, do takich niuansów, no to nie sposób czasami wysłyszeć w masie dźwięku, bo to jest czasami ponad 100 decybeli głośność. Ale generalnie i nieczystości, to też jest jak gdyby kolejna cecha, którą powinien posiadać właściwie każdy muzyk. Powinien wysłyszeć, że coś jest nie tak.
1: No ale to się...
2: To akurat, no to jest właśnie, bo pani mi zadaje pytanie, to jest całkowicie oczywiste, to jest dla każdego muzyka, że jak coś nie stroi, coś jest nierówno, no to się od razu to wychwytuje w mig. Tak po prostu.
1: A brzmienie to dzisiaj rzeczywiście dość istotny temat naszej rozmowy. Moim i Państwa gościem w Alejsław Radia Pogoda jest Tomasz Szymuś. Zapraszam bardzo serdecznie do tego, żeby zostali Państwo z nami, bo wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.
0: Alejsław Radia Pogoda.

Pani, to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się!

0: już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
3: Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
0: Teraz w Media Expert.

0: nie znoi początek wakacji? To połączenie idealne. Już 26 i 27 czerwca zapraszamy na koncerty otwarcia Królewskiego Festiwalu Artystycznego na Placu Świętego Wojciecha. 26 czerwca wystąpią Kuba i Kuba oraz Małgorzata Ostrowska. 27 czerwca scenę przejmą Zipi Ogar, Kękę i Paluch. Dwa dni muzycznych emocji, świetnej energii i wyjątkowej atmosfery w sercu Gniezna. Plac Świętego Wojciecha. Wstęp wolny. Na koncerty zapraszają Miasto Gniezno i Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Została ostatnia reklama.
6: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie. Bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors. Komorniki.
7: Kia. Movement that inspires.

0: dziś moim i Państwa gościem jest Tomasz Szymuś, człowiek, który jako dyrygent słyszy 80 instrumentów chociażby, bo pewnie bywa ich i więcej w orkiestrze. Między innymi w orkiestrze Tomka Szymusia, którą na pewno znają Państwo chociażby z Tańca z Gwiazdami.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Czy pan zagra na każdym instrumencie?
2: Nie.
0: Na jakich instrumentach pan zagra?
2: Ja byłem wykształconym oboistą, więc zagram na oboju i też w związku z tym, że się gra na jednej grupie instrumentów, to potrafię pisać aranżacje czy kompozycje w tej grupie, czyli znane są mi dęte drewniane, w związku z tym i saksofony. Na trąbce nie zagram, na puzonie nie zagram, to są dęte blaszane, na waltornie nie zagram, no ale też z racji szkoły poznałem to wszystko i specyfikę grania i brzmienia, gdzie te instrumenty dobrze brzmią, w jakiej oktawie to się nazywa, że jak coś wysoko, to nie jest w stanie tam wycisnąć tręba, cicho nie jest w stanie zagrać na przykład trąbka, wysoko i cicho. To trzeba wiedzieć, to są takie szkolne podstawy. Na fortepianie, no bo aranżacja i kompozycja to wszystko powstaje właściwie w oparciu o klawiaturę. Bo te akordy, to wszystko widać, no i też trzeba mieć umiejętność pianistyczną albo taką keyboardową, żeby stworzyć aranżację czy kompozycję. Niektórzy gitarzyści też, bo to jest tak, żeby to jasno wytłumaczyć. Są instrumenty, które, tak jak skrzypce, flet, grają jednym dźwiękiem i grają melodię, prawda? A inne, typu gitara, ma więcej strun, więc gra harmonicznie. Kilka dźwięków naraz. Fortepian, organy, keyboardy. I umiejętność ta taka harmoniczna, czyli te fortepianowe, tworzy to, że człowiek grający na tym jest w stanie sobie wyobrazić i zagrać więcej, tworząc właśnie na keyboardzie czy na fortepianie. To są takie właśnie zespół umiejętności pianistycznych powoduje, że ci muzycy, i to już w historii muzyki i tak samo i dzisiaj, potrafią zaaranżować, skomponować i więcej napisać muzycznie.
0: No właśnie, a jak mówił już pan wcześniej o tym, że najpierw jakby wybiera pan charakter piosenki, dopracowuje to na przykład z kimś, dla kogo pan ten utwór przygotowuje, no i potem właśnie pan to rozpisuje na te partie, instrumenty. Czy to jest, jak to wygląda? Pan jakby od razu w głowie słyszy, jak to będzie brzmiało? Czy jak w ogóle to rozpisać?
2: Rozpisać, no to jest takie, to też dzieci się uczą w szkole, dyktando muzyczne na przykład. Pani gra?
0: No tak, ale
2: a muzyk
0: siedzi pan...
2: to pisze w nutach. Nie?
0: Tak, no ale siedzi pan teraz z długopisem w tych czasach?
2: Jest, no nie, już nie z długopisem, ale mniej więcej przed komputerem, że sobie gram na fortepianie, jak to ma brzmieć i zapisuję to, co sobie zagram w nutach.
0: Okej.
2: No, dla mnie to jest bardzo takie oczywiste, proste, ale właściwie tak to wygląda. Kompozytor siedzi przy fortepianie, ale są kompozytorzy, którzy też w głowie komponują, od razu sobie piszą, bez użycia fortepianu, bez użycia instrumentów. Mi jest łatwiej, bo od razu słyszę i widzę całą harmonię i to też trochę szybciej powstaje. To też ołówkiem, to jest nawet, to też ja przeszedłem ten proces. Kiedyś pisałem ołówkiem, to utwór jeden, tam nie wiem, pięciominutowy, powstawał 3 dni. Kiedy weszły czasy komputerów i programy, które piszą nuty, no to ten sam utwór jestem w stanie w 6 godzin napisać, czyli skrócił się czas.
0: Bardzo.
2: Bardzo.
0: Czy generalnie jest tak, że powiedział pan, że wtedy na przykład ołówkiem to zajmowało 3 dni, teraz 6 godzin, ale to powiedzmy taka techniczna trochę strona.
2: Tak.
0: A od momentu, kiedy pan już wie, że ma pan zaaranżować jakiś utwór, jak długo panu schodzi na aranżacji? To się da jakoś uśrednić?
2: Nie da się uśrednić, bo to zależy od skomplikowania. Czasami półtorej minuty piszę pół dnia, a czasami półtorej minuty piszę w godzinę. Nie? Więc to jest wszystko od skomplikowania. To nie wiem, tak jak skomplikowanie terenu. Jest skała, na którą można wejść, wydaje się niewysoka, ale ktoś wchodzi na nią bardzo długo. Nie? A inny na podobną skałę wchodzi po prostu w 5 minut. No to też jest... Nie jest to... Nie da się tego zmierzyć. Każdy utwór przynosi nowe wyzwanie i nowy czas.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103,4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak to wygląda w tańcu z gwiazdami? Co tydzień są nowe piosenki, ale czy pan zna już je wcześniej, czy dopiero na przykład musi tworzyć te aranżacje w ciągu tego tygodnia?
2: Na początku wystartowaliśmy nową edycję. No to na miesiąc wcześniej znałem już te utwory, no bo to już było określone w produkcji, więc byłem w stanie to przygotować, ale już tam w trzecim odcinku to z tygodnia na tydzień wszystko powstaje, więc wiem, że 10 tygodni jest, mam zapiętą każdą godzinę dnia, bo jak coś sobie odpuszczę rano, no to później niestety w nocy muszę
1: dwa razy więcej zrobić.
2: Przycisnąć tak, ten czas i jak gdyby poświęcić to, bo to i tak musi powstać. Z każdym kolejnym odcinkiem ta wiedza przychodzi później. Ale i tak muszę to przygotować, bo oni muszą, tancerze i te pary, dostać taki skrót utworu na tydzień wcześniej, więc tydzień wcześniej wiem, co będzie w przyszłym tygodniu. No i taki jest system, bo oni też muszą ćwiczyć, oni też muszą dobrać kostiumy, no i przede wszystkim się nauczyć choreografii do tej piosenki. Więc wszystko jest o tydzień wyprzedzone.
1: A proszę powiedzieć, no bo jednak powiedzmy wiadomo, że piosenek jest bardzo dużo i ta baza mogłaby być za każdym razem inne piosenki i tak dalej, no ale zakładam, że są czasami utwory, które się po prostu po jakimś czasie powtarzają. Czy może pan już wykorzystać jakieś aranżacje z lat poprzednich, czy wszystko jest tworzone na nowo?
2: Nie, czasami wykorzystuję to, co się wydarzyło, szczególnie, że czuć często, że aranż jest tak fajnie trafiony i z taką energią, że szkoda jego już upiększać. Często jest jedyne zmiany są to czasami inny wokalista to śpiewa, a wokalista też ma różny głos, wyższy, niższy, więc trzeba dostosować pod jego brzmienie, żeby ten wokalista też brzmiał najlepiej w tonacji. Czyli zmieniamy tonację i czasami tonacja, zmiana tonacji powoduje, że jakiś instrument już nie ma skali. No to już trzeba znowu trochę przearanżować, żeby to brzmiało w innej tonacji. Ale to też już wracam znowu do szkoły, wiedza o skali instrumentów, ten ma odtąd dotąd zakres taki, taki, tu brzmi, tu nie brzmi. I no, zdarza się, że coś, co świetnie brzmiało w jakiejś tonacji, w innej przestaje brzmieć, albo w tempie innym. Przestaje brzmieć, jest za szybkie, trudno to nawet zaśpiewać. To takie utwory niestety musimy odrzucić, bo mimo, że muzyka jest plastyczna, ja to powtarzam, bo jest, jest jak po prostu plastelina, można z niej ulepić wszystko, to już w takim dostosowaniu do tańca, że trzeba się trzymać kurczowo, bo w tańcu trzeba się trzymać kurczowo tempa, jive na przykład ma swoje tempo, tak, i trzeba po prostu w tym tempie, czasami jest tyle tekstu, że się nie da go zaśpiewać już w tym tempie, więc odrzucamy. Ta sama piosenka w swingu świetnie gra. No to mówię, no doświadczenie, no i tyle razy zagraliśmy różne piosenki w różnych stylach, już wiem, że się coś na coś nadaje, na coś nie.
1: Czy pan kiedyś liczył, ile aranżacji, ilu piosenek pan zrobił?
2: Liczyłem, to znaczy nawet nie liczyłem, tylko komputery zmieniam co jakiś czas, więc mam tam statystykę na archiwum, że to nie wiem, no 4 lata temu to było już powyżej 5000, więc to teraz nie wiem.
1: No właśnie.
2: 5300, 5400, nie, już nawet trudno, ale jest to powyżej 5000, tylko że to jest też, mówię, dorobek ponad 20 lat.
1: No ale czy to już...
2: Codziennie coś pisze, no to się zebrało.
1: No tak, i na przykład teraz, nie wiem, tak sobie myślę, ktoś panu rzuca tytuł piosenki, pan już wie, co to jest za piosenka? Po jednej nutce?
2: W bardzo wielu przypadkach, wiem, to z muzyki popularnej, która istnieje tak w radio, to wiem, to bardzo dużo znam utworów. Są takie, które omijam niektóre style, bo po prostu nie lubię, no to nie wiem, ale w tanecznych to wiem, w większości wiem.
1: A do rozmowy z Tomkiem Szymusiem wrócimy już dosłownie za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Maria. A gdzie mogę kupić?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
12: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Gościem Alejsław jest dzisiaj Tomek Szymuś, dyrygent prowadzący orkiestrę Tomka Szymusia, chociażby w Tańcu z Gwiazdami, ale też Tomek Szymuś wykłada na uczelni, uczy studentów. Opowiedział nam trochę o tym, jak do tego doszło, że zajął się także i tym zajęciem.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Moja niska asertywność, kolega, który wykłada, profesor, namówił mnie na początku, bo ja nie czułem, ale ja akurat przekazuję studentom to, co się dzieje, to co się wydarzyło wczoraj, ja im dzisiaj mówię, słuchajcie, wczoraj takie zdarzenie, więc po prostu życie pokazuje życie prawdziwego muzyka, jak na poligonie muzyką, studentom. No i oni to docenili, doceniają. No i wyczułem, że to jest moja jak gdyby droga. Nie realizuję programu jak w książce, tylko realizuję program z życia muzyka ze sceny.
3: Co powoduje, że ktoś jednak potem znajduje się na scenie? Tylko talent, czy trzeba mieć jakieś tak zwane szczęście? Gdzieś trafić w jakiś dobry moment?
2: Tak, tak. To jest też talent, to jest przede wszystkim umiejętność współpracy z ludźmi i też czas, że akurat w tym momencie taki muzyk jest potrzebny w orkiestrze. Skrzypek trafia akurat na moment, kiedy potrzebują skrzypka w orkiestrze. Trębacz, buzonista, no, każdy instrument. Mamy też, patrząc na nasz kraj, troszeczkę utrudnioną sytuację, bo orkiestry są wypełnione muzykami. To są muzycy, którzy są na etatach i pracują do emerytury. Rok rocznie w Polsce kończy mnóstwo studentów, kończy studia muzyczne, czyli są wykształconymi muzykami, od razu mogą zdawać egzamin do orkiestry. Wiadomo, że to zda najlepszy, nie? Bo to się przyjmuje najlepszy. Ale nie zawsze jest miejsce. Nie co roku są też konkursy do orkiestry. Orkiestra po prostu ma swój skład, który akurat gra. No i tutaj jest dla muzyków dosyć utrudniony czas teraz, uważam.
3: Bo?
2: Bo no, kończą studia, świetnie grają, muszą cały czas formę trzymać, czyli cały czas ćwiczyć, ale tej pracy takiej stałej nie ma. Więc grają, tworzą. To też z jednej strony jest to też twórcze, że oni muszą się znaleźć w rynku muzycznym. No ale to też pewne cechy trzeba mieć, jakiegoś lidera, żeby i też trochę menadżera, żeby potrafić te różne zdolności.

0: zdolności połączyć i nie wiem, nagrać jakoś i żeby jeszcze też nagrać jakąś piosenkę czy tam utwór, czy zorganizować, to trzeba zorganizować skład, trzeba zorganizować studio, jak gdyby trzeba więcej umiejętności posiadać niż tylko czysto muzyczne. I dlatego jest trudniej teraz.
1: Pomyślałam sobie ostatnio też o tym, że tak jak na przykład w pańskiej orkiestrze są muzycy, którzy są wybitni, absolutnie świetnie grają i też mają, zakładam, bardzo dużo takich cech liderskich. Mam tu na myśli to, że no każdy z nich mógłby być solistą absolutnie. I oni się wtedy jakoś wszyscy zgrają w orkiestrze? Bo na przykład o chórach chyba czasami się mówi, że no nie każdy zaśpiewa w chórze, tak? Jeżeli ktoś ma takie duże potrzeby bycia solistą, no to nie będzie brzmiał w tym chórze. Czy w orkiestrze też jakoś trzeba umieć współpracować? Czy...
0: No tak, tak, tak. W orkiestrze też trzeba. To przede wszystkim tak, lider z charyzmą, to chce założyć własny zespół albo mieć własną ścieżkę. No to i też są tacy. W naszej orkiestrze grają muzycy, którzy też własne projekty, każdy ma własny właściwy projekt, każdy nagrywa i płyty i gra w innych składach, czyli są bardzo elastyczni. I to, że też gramy w tańcu, to też ma duże znaczenie, ponieważ tam gramy bardzo dużo różnych styli. Nie jesteśmy zamknięci, bo to jest związane z tym, że trzeba zagrać po prostu w każdym stylu. Elastyczność muzyka jest tutaj pierwszym, najważniejszym elementem, że zagra i jazz, i klasykę, i brzmieniowo się dostosuje. No, czyli też ja mam to szczęście, że u nas w orkiestrze grają naprawdę wybitni muzycy. Ja też mam przyjemność z tego.
1: A co na przykład, jak ktoś jest chory?
0: No, to przychodzi zastępca. No nie, bo to jest szersza grupa ludzi. Bez problemu. Właściwie znamy bardzo wielu muzyków. Bo to jest naturalne. Muzyk solista też sam też rzadko grywa, że po prostu jest kompletnie sam. No pianiści, nie? Ale nie wiem, flecista zawsze musi mieć towarzysza, zawsze musi mieć akompaniament. Albo jeden, albo więcej instrumentów, więc to są tylko grupy. Muzycy to jest taki typ ludzi, że głównie pracują w grupach, bo to jest najlepszy efekt.
1: Byt grupowy.
0: Tak, no to spójrmy na zespoły. No,
1: to prawda.
0: Musi być zespół jakiś, nie? A przez chwilę jest solówka, ale później gra zespół.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Gdy inni jeszcze śpią, ona już się uśmiecha.
2: Tak jak mówiłam, wszystkie Aśki to ten.
1: Asia Kruk zaprasza na poranek pełen słońca. Wakacyjny, pogodny poranek Radia Pogoda. Dobry humor, najpiękniejsze melodie, ciekawostki i konkursy.
3: Nie chcę mi się wierzyć.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
5: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Trudno wskazać faworyta.
4: Spróbuj, może tobie się uda.
5: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
6: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
9: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: A ja tylko przypomnę, że trwa program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj w studiu gościmy Tomka Szymusia. Tak, tego Tomka Szymusia od orkiestry Tomka Szymusia. Dyrygenta, kompozytora, aranżera, muzyka. Zapraszam bardzo serdecznie na dalszą część naszej rozmowy. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

cię przyleci, przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: Pogoda. 103,4 FM.
1: Dziś w Alei Sław gościmy Tomka Szymusia, dyrygenta prowadzącego orkiestrę Tomka Szymusia. Znają Państwo absolutnie ten zespół z Tańca z Gwiazdami. Od wielu już edycji muzycy właśnie tej orkiestry pomagają tańczyć gwiazdom na parkiecie. Choć pewnie czasami niektóre gwiazdy mogą stwierdzić, że trochę im też przeszkadzają. Jak już wspominał Tomek Szymuś, czasem zdarza się, że kogoś w orkiestrze trzeba zastąpić na chwilę, bo się rozchoruje. No to pytanie, co się dzieje, gdy zabraknie tej głównej, dyrygującej osoby?
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No dobrze, a co się wydarzy, jeżeli pan się rozchoruje przed kolejnym odcinkiem?
2: Kolega, który też przyjdzie i zastąpi. Bo specyfika jest podobna już. Jak już ktoś ma doświadczenie, no to może wejść bez problemu i pomóc.
1: Okej.
2: Okay. No ale to jest też takie wzajemne wsparcie. No my się znamy, my się lubimy i wrażliwość jest wspólna tych ludzi. Mhm. No to u nas jest trochę inny typ. Nie wiem, nie ma u nas rekinów takich jak w ekonomii, czy tam na giełdzie, że po prostu sprzedać, kupić. Nie. My tworzymy brzmienie, każdy jest wrażliwy, doceni kolegę grającego, bo słyszy, bo też ma z tego przyjemność, jak tutaj słyszę pięknie zagrany fragment utworu, solówki, czy w ogóle brzmienie, że jest fajne. Wszyscy dążymy do tego, żeby było tak. Muzycy są takim typem ludzi, że chcą zawsze lepiej, zawsze piękniej, zawsze można coś poprawić. Jeszcze to też jest trochę taka cecha, która powoduje, że jesteśmy nie, że niespełnieni, żebym tego złego słowa nie... Ale że ciągle jest coś do poprawy.
1: Taki niedosyt trochę zostaje.
2: Chcemy ciągle lepiej.
1: Okay.
2: Nigdy nie jesteśmy nasyceni tym. Wiadomo, że koncert się udał, są owacje, jesteśmy zadowoleni, ale pamiętam ten swój błąd, tutaj się pomyliłem, następnym razem poćwiczę, poprawię go.
1: No właśnie.
2: No, to jest coś takiego.
1: Tak się zastanawiałam, no bo to chyba jest normalne, że czasem ktoś się pomyli.
2: Oczywiście, że tak.
1: Ale czy my jako widzowie, słuchacze słyszymy te błędy?
2: No taki ewidentny błąd, no to każdy słyszy. Ktoś tam zafałszuje, czy tam nie trafi w punkt, no to każdy usłyszy. No ale o to chodzi, że tak jesteśmy. Po to ćwiczymy, żeby tych pomyłek po prostu było jak najmniej słyszalne.
1: To się da jakoś zatuszować? Czy jak coś się już wywali,
2: tak
1: to
2: się
1: kaskadowo?
2: Już wywali, to już się wywali. Nie, no kaskadowo się nie wywala. Taki tryb typowy to od wtorku, na przykład koncert mamy w piątek. Mhm. Od wtorku się ćwiczy. Wtorek, środa, czwartek się ćwiczy. Piątek, próba jeszcze generalna taka. Więc piątek wieczorem już na koncercie, no już się nic nie powinno zdarzyć wielkiego. No to jakieś przypadki, coś tam spadnie, coś rozproszy kompletnie. Ale tak to zazwyczaj po to się ćwiczy. Nie? To tak jak sportowiec biegnie, no idzie na co? Na olimpiadę? Tak?
1: Maraton jakiś?
2: Maraton. Mhm. Przygotowuje się do tego. Mhm. Dobiegnie ten maraton.
1: To na przykład jak pan ćwiczy w domu, to co pan ćwiczy? Grę? Aranżację? Pisanie?
2: Nie, ja to pisanie już teraz, bo zaczynałem od... Muzyk najpierw... Możemy to dokładnie do sportu przyrównać. Najpierw się rozgrzewa. Muzyk też się rozgrzewa. Sportowiec. Muzyk też się rozgrzewa. Gragamy. Tu. Rozgrzewa te palce. Albo rozgrzewa mięśnie. Tak. Albo jak gra na instrumencie dętym, rozgrzewa mięśnie twarzy. Tutaj musi wszystko, żeby to płynnie przechodził, żeby ten dźwięk, ta barwa, takie... I to jest ciągłe, właściwie codziennie jest to samo. To jest powtarzalność. I ta powtarzalność codzienna tworzy tą rzeźbę.
1: No ale to co, nie ma w końcu takiego momentu, że jakby odcina się tylko kupony, że już nie trzeba ćwiczyć i można tylko grać?
2: Nie ma.
1: Koncerty? Cały czas trzeba ćwiczyć?
2: Znam takie autorytety, jest na mnie taki Pat Metheny, gitarzysta. On mówi, że już przestałem ćwiczyć, ale dlatego przestałem ćwiczyć, ponieważ gram codziennie koncert prawie, więc się rozgrywam przed koncertem, więc i tak rozgrywa się tam 15 minut i gra 3 godziny koncert, więc te 4 godziny kontaktu z instrumentem ma. Mhm. No to, czyli też ćwiczy. Prawda? To jest kontakt codzienny z tym pięknem, jakim jest muzyka. To jest to.
1: Czy jakoś inaczej gra się w takim programie telewizyjnym niż koncert na scenie?
2: tak, trochę jest inna presja, inaczej czas płynie. Tak jak w radio, nie? Dwie sekundy przerwy, ciszy, gościa, powoduje
1: i tak zwana
2: konsternację?
1: Tak, śmierć radia. Po tak? trzech sekundach.
2: To tak się mówi, nie?
1: Tak, dziennikarze czasami mówią, że radio umarło po trzech sekundach.
2: No właśnie, no to jest, to można przełożyć. Natomiast trzy sekundy pauzy w koncercie na żywo, kiedy jest publiczność i publiczność też odbiera te emocje tak widząc to, że to jest zawieszone i celowe. Nikomu to nie przeszkadza. Zupełnie inne emocje płyną z koncertu na żywo. Inne brzmienie też płynie z koncertu na żywo. Porównując to do radia czy do telewizji. I też, co jest bardzo ważne, w radio, bo to jest podobnie, orkiestry możemy w radio. Całe brzmienie przenosi realizator, mikrofony i jeszcze właśnie ten człowiek, który łączy słuchacza radiowego i telewizyjnego z żywym organizmem. Kompletnie to są. To jest dodatkowa, bardzo ważna i często to musi być też super człowiek, który przekaże te emocje przez mikrofon. Bez takiego kogoś się nie uda. Ani telewizyjny koncert, ani radiowy koncert.
1: Czyli tutaj po prostu jest dużo ważniejsza technologia niż na takim koncercie na żywo granym.
2: Tak, tak. No to, i ten człowiek. No nawet nie technologię, bo czasami można trzy mikrofony postawić i to tak.
1: Tylko no tak, ktoś to umie zrobić, tę technologię.
2: Powinien to potrafić. Tak jak mówimy do mikrofonów. Czujemy to ciepło brzmienia, nie? Głosu. A tak jak bez tego, to zupełnie inaczej się czuje.
1: Ale czy muzyk grając właśnie, czy to właśnie w telewizji, czy na scenie, czuje też te różnice? Czy wy jako muzycy słyszycie to samo?
2: Nie, my jako muzycy słyszymy to samo, ale czujemy inną presję tego czasu. To wszyscy są odpowiedzialni za to i czują, że jak coś się wydarzyło i jest cisza, to wszyscy to czują i od razu jest spina wszystkich muzyków. Wiedzą, że coś...
1: Trzeba grać.
2: Trzeba grać, albo coś się wydarza. Każdy czuje tą odpowiedzialność i jest trochę większy stres jest. Co innego, jak jest właśnie publiczność i jest ten koncert na żywo.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Występował pan też kiedyś grając na instrumentach.
2: Występowałem, tak, tak.
1: I co jest fajniejsze, dyrygowanie całej grupie czy granie na instrumencie?
2: Granie na instrumencie jest związane z mniejszą presją.
1: Okay.
2: I odpowiedzialnością, tak, trochę. Mhm. Bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy, ktoś tam się może pomylić i nie zawsze to zostanie usłyszane, czy tam da się to jakoś czasami, jak to jest nieewidentna pomyłka, jakoś tak stłumić.
1: Mhm.
2: A tutaj jak ja się pomylę z wejściem, zupełnie inaczej zadryguję, inne tempo dam, to od razu wszyscy czują, że się to sypie i co to teraz zrobić? No, ta odpowiedzialność ciąży właśnie na... No i też ja jestem wtedy odpowiedzialny za każdego muzyka, czuję tę odpowiedzialność.
1: Mhm.
2: Ja nie wystawię muzyka, powiem, że to się on... Tylko ja jestem odpowiedzialny przez publicznością. Ja to tworzę, nie? Ja prowadzę te próby, więc ja jestem odpowiedzialny za efekt końcowy.
1: No i tak jak pan powiedział, zadyrygował pan inne tempo. I co wtedy? Show must go on?
2: Tak, show must go on. Może jestem... Czasami coś tam jestem w stanie...
1: Spowolnić,
2: ale to czuć od razu. I to trzeba tak umiejętnie zrobić. Bardzo duży błąd kiedyś popełniłem, pani, to było gorąco. Mieliśmy finał Tańca z Gwiazdami i początek utworu miał być na ciszy.
1: Mhm.
2: A to tak wygląda, że jest lektor zapowiada. Para ta, zatańczy freestyle na przykład. No ja startuję w utwór. A tutaj miała być cisza dosyć długa. No ja w tych emocjach po prostu... 99% startowałem ten utwór, zaczynałem. I zaczęliśmy grać. I czuję, że już jak tylko te pierwsze dźwięki odwróciłem się, spojrzałem na parkiet, że to nie jest to, że tutaj jeszcze się w ogóle nic nie powinno wydarzyć. I właśnie jakoś to zgasiłem. Nikt tego nie zauważył, poza tą parą, która po prostu była tak wściekła i oni to, no uważam, według nich to zepsuli, no przez to, że ja...
1: Taki falstart trochę.
2: Taki falstart zrobiłem, nie?
1: Okay.
2: Tak się raz zdarzyło.
1: Ale potem, czy potem taka para na przykład jak, no nie wiem, odpadnie, to może mieć pretensje do orkiestry?
2: Do mnie, nie do orkiestry, do mnie. Ja jestem za to odpowiedzialny, to ja.
1: No tak, ale w pana założeniu orkiestra wszystko dobrze zagrała,
2: tak,
1: para
2: tylko
1: odpadła.
2: Tylko nie w tym czasie zagrała, co trzeba. Miało być cicho.
1: No tak, ale na przykład wszystko poszło tak, jak powinno być. Weszliście wtedy, kiedy wchodzicie, a para i tak odpadła. No i czy na przykład potem ktoś przychodzi i mówi, panie Tomku, no to wszystko wasze
2: wszystko
1: wina.
2: Wszystko przez nas. Nie, no tak się nie zdarza, no bo to jak gdyby... Na odpadanie par mają wpływ SMS-y.
1: Nie orkiestra.
2: Nie orkiestra.
1: Nie muzyka. Tak. Ustalmy fakty.
2: Tak. No, niestety, no, tak to jest. Żal mi często jest tych par, bo nie zasłużyły, żeby odpaść.
1: Mhm.
2: I odwrotnie, nie zasłużyły, żeby przejść niektóre.
1: W dwie strony to działa. Tak sobie też myślałam o tym, że miał pan debiut serialowy.
2: Tak?
1: W serialu Niania.
2: A, to była zabawa.
1: To była zabawa?
2: Tak. Szajba tak zwana.
1: Nie traktuje pan tego jako swojej filmografii?
2: Absolutnie nie.
1: Ale tak panu to, że tak ujmę, wypominają w Wikipedii i w innych rzeczach,
2: tak?
1: To jest pańska filmografia.
2: No, ja nawet nie jestem tego świadomy. Wiem, że bo był taki epizod.
1: Aha.
2: Zresztą czasami muzycy są zapraszani do... Wiadomo, w filmie musi wziąć udział. To aktor nie będzie uczył się grać na...
1: Nie będzie udawał
2: tylko
1: muzyka.
2: Po prostu biorą muzyka. No, co chwila widzę film i kolegów widzę cały czas. To mi tak przyjemnie jest, bo widzę co chwila muzyków w filmach. No to są takie epizody.
1: Czyli nie traktował tego pan jako jakiejś swojej wielkiej roli filmowej?
2: Nie.
1: Myślałam, że tutaj porozmawiamy o tym, jak się pan czuł jako aktor.
2: Odnoszę wrażenie, że większość muzyków trochę się chowa za tym instrumentem, więc ten instrument trochę zasłania. Natomiast są to cechy wspólne z aktorskimi, bo bardzo dużo aktorów grało na instrumentach.
1: O.
2: No, bo to jest jakiś rodzaj ekshibicjonizmu, że się lubi być na scenie, lubi się pokazywać, co się potrafi. I ten rodzaj emocji też braw muzyk lubi, aktor lubi. Jest to troszeczkę podobne, ale im bardziej znam muzyków, to tym bardziej by się tego krępowali. No, to jest kwestia chyba takiej charyzmy człowieka.
1: A czy w tym Tańcu z Gwiazdami, jak te kamery tak, nie wiem jak to się fachowo nazywa w telewizji, ale robią najazdy na wasze twarze, jak gracie, jak pan tam dyryguje i tak dalej, to w jakiś sposób w ogóle jest odczuwalne? Przeszkadza to?
2: Nie przeszkadza, bo nie wiemy, jest każdy skupiony na tym, żeby zagrać. Czasami wiem, czuję, że tutaj podjeżdża, widzę, że się kręci. No to jakaś jest taka forma.
1: Plecy proste?
2: Tak, nagle się tutaj trochę zmieniam pozycję. No i tego właśnie zazdroszczę aktorom, że oni potrafią w ogóle całkowicie ciągle być naturalni, bo wiedzą, że to jest część ich pracy, że ta kamera... Tutaj jest? Nas kręci kamera?
1: Teraz nas nie kręci, ale rzeczywiście jest. Może to
2: może
1: robić.
2: Kręcić,
1: tak. Ma pan takie jakieś muzyczne marzenie, że na przykład chciałby pan jeszcze coś zaaranżować albo stworzyć jakiś koncert?
2: Tak, to ja ciągle mam to samo marzenie, bo chciałbym muzykę do filmu napisać. Tylko i to takiego filmu, gdzie ta muzyka ma znaczenie, nie jest dżinglem. Mhm. Bo obserwuję, uwielbiam kino. I też widzę to różnicę. Kiedyś się muzyka stała równo z obrazem. W tej chwili ta muzyka zeszła do roli, nie wiem, dżingli w filmie.
1: Trochę bo to się tła.
2: Szybko, tak, tła. Bo to się szybko załatwia, ważna jest szybka akcja. Trochę też sami to widzimy chyba po serialach czy po filmach, że te filmy inaczej w tej chwili są produkowane. Szybko podane, szybko akcja, tu koniec. Kiedyś to kino było kinem, magią. No to coś takiego. To mam takie marzenie.
1: Ale to byłby film akcji? Melodramat?
2: Jakikolwiek. Nie, ja się czuję bardziej romantykiem. No to może melodramat bardziej. Jeśli chodzi, mówię o moje odczucie i to, co przynoszę na dźwięki, to tak jestem romantykiem.
1: Tak od razu miałam takie duże skojarzenie ze znanym dość chyba tematem Love Story.
2: Love Story. No aż tak to nie, no ale no, jakbym miał wybrać gatunek, no akcje uwielbiam, bo uwielbiam oglądać filmy akcji, ale jakbym mógł wybrać w gatunku takim romantycznym, muzyka ma większe znaczenie.
1: To jeszcze nie koniec rozmowy z Tomkiem Szymusiem. Za chwilę do niej wrócimy. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
1: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
2: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Ale duża.
12: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Została ostatnia reklama.
15: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
16: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radio Pogoda.
1: Mówi pan, że jest pan tutaj w Tańcu z Gwiazdami, pisze pan musical. Jak pana praca wygląda na co dzień? To jest kilkanaście projektów naraz, czy skupia się pan absolutnie na czymś jednym i dopiero potem kolejna rzecz przychodzi?
2: Nie, to jest kilkanaście, kilka naraz. No.
1: Kilka?
2: Może nie kilkanaście, tak. Mhm. Myślę, wiem, że muszę napisać aranżację, więc piszę tą aranżację na przykład do tańca, ale wieczorem jeszcze usiądę do musicalu. Albo rano sobie, czy w pociągu jadąc na uniwersytet, przeczytam fragment scenariusza i troszeczkę sobie pomyślę o tym, zainspiruję się i kilka dźwięków wykonam. Więc to takie jest w moim przypadku, kilka rzeczy naraz robię. No ale, ale jak już się skupiam na czymś, tak wchodzę w to, to zajmuję się tym właśnie, tą jedną rzeczą. Na to, nie wiem, 2-3 godziny. Nie skaczę po 5 minut z jednego. To jest jak gdyby... Muszę skończyć jakiś fragment założony. Nie?
1: A co pana inspiruje? Mówi pan, że jedzie pan na przykład pociągiem i szuka pan inspiracji. Za oknem coś?
2: Za oknem, tak. Inspiruje mnie bardzo obrazy. Uwielbiam muzea, uwielbiam malarstwo, uwielbiam rzeźbę, uwielbiam widoki. Wszelkie widoki. Na morze, na góry. To mnie po pierwsze uspokaja, a po drugie mnie inspiruje. I trudno mi to jakoś tak wyrazić słowami. Dlaczego? I co... Co mnie inspiruje i jaki jest wynik muzyczny tego? To nie mam tutaj odpowiedzi.
1: Gdzieś
2: jest to przejście, no, ale to uwielbiam. No, zawsze przy oknie siedzę. Zawsze, nie uciekam gdzieś w ciemnie, wolę wyjść, zobaczyć, popatrzeć. Jestem wzrokowcem. Tak.
1: Czy pan od dziecka wiedział, że pan chce być muzykiem?
2: Dosyć szybko wiedziałem. O, i to jest też fajne, dobrze, że pani to powiedziała, bo to jest temat... który nurtuje młodzież, czego bardzo współczuję, że nie wiedzą, co chcą robić.
1: Okay.
2: I bardzo późno wiedzą, albo trafiają przypadkiem i dopiero jak są tacy dojrzali, to coś szukają jeszcze. Największa chyba, największe szczęście to dla człowieka, tak mi się wydaje, znaczy ja jestem tego przykładem, to wiedzieć w miarę szybko, co się chce robić w życiu i kochać to. Ja tak miałem. Miałem już w 8 klasie podstawówki. Już wiedziałem, że to, co robię dzisiaj, to jest to.
1: Ale czy już pan wtedy wiedział, tak, że pan będzie komponował, czy bardziej tak, wtedy, że raczej granie, że kompozycja? Że,
2: tak, bo ja grałem, uwielbiałem grać, nadal uwielbiam grać, ale, ale już wtedy chciałem komponować, już zbierałem zespoły w szkole muzycznej. Już tam tworzyłem z kolegami, rozdawałem, coś tam pisałem, nuty rozdawałem i graliśmy już tak w młodym wieku. Już to wtedy wiedziałem. No i to jest coś, co chciałbym życzyć każdemu, nie wiem, dziecku czy młodzieży, żeby w miarę szybko określili się, co ich fascynuje i w tym kierunku, jak gdyby znali swój punkt na życie, na mapie życia, że chciałbym być tym właśnie. Chciałbym być, nie wiem, kierowcą rajdowym, chciałbym być leśnikiem, ale żeby szybko o tym się dowiedzieć i później całą energię poświęcić, żeby to osiągnąć.
1: No a jak na przykład pana dzieci powiedzą, że absolutnie muzyka to im w duszy nie gra.
2: No to bardzo to rozumiem. No, nawet teraz bym wolał, żeby nie grała, no bo ten zawód jest trudniejszy teraz. Nie? Już sam to wiem, no, mam doświadczenie.
1: Że tak zażartuję, no przynajmniej tata mógłby wtedy pomóc coś może.
2: No, mógłby pomóc, ale... Mi nikt nie pomagał, jakoś przeszedłem wszystko, nie miałem, pochodzę z Mazur, pochodzę z Warmii i Mazur, nie? Z małego miasta. Jak gdyby swoją determinacją i pasją doszedłem do tego. No i też nie, jak gdyby, nie, trudno mi powiedzieć, czy ja bym mógł kogoś pomóc. Wolę, żeby sam, bo więcej ten ktoś osiągnie, dalej dojdzie, jak będzie tym zafascynowany i będzie chciał, no, zdeterminowany. No.
1: Czy muzyka, bo czasami żartujemy sobie z kogoś, że muzyka mu w tańcu nie przeszkadza. Czy zatem można na przykład zmienić jakoś nieco utwór, przearanżować go, żeby jednak pomógł w tym tańcu?
2: No to głównie na tym nasza orkiestry i wokalistów, na tym ta zasada polega, że mamy właśnie wydobyć z tego utworu taneczność z każdego. To, co pani mówi, to chyba dotyczy ludzi, którzy nie mają poczucia rytmu po prostu. Bo to jest, albo się ma to poczucie rytmu, albo się nie ma. To tak samo z talentem, nie?
1: No tak, ale czasami oglądając przygody różnych znanych osób, które próbują swoich sił w Tańcu z Gwiazdami, no to tak mamy podejrzenia jako widzowie, że może ktoś niekoniecznie czuje ten rytm. I tak się właśnie zastanawiałam, czy rzeczywiście może być tak, że stworzy pan utwór, który mu jednak pomoże tej osobie stanąć na nogi i zatańczyć coś.
2: No tej osobie, która nie ma poczucia rytmu, pomaga ten partner taneczny.
1: Okej.
2: Okay. Który ma poczucie rytmu, bo tam na szczęście mamy 50% tej pary,
1: tak,
2: która na 100% ma poczucie rytmu.
1: A jak jest u pana z tańczeniem?
2: U mnie osobiście?
1: Tak.
2: Wstydzę się swojego ciała, nie tańczę, rezygnuję, kiedy się tylko da.
1: Okej.
2: Okay. Do absolutnego minimum ograniczam na imprezach, kiedy już wypada zatańczyć. To jest moje... tak, to jest mój talent taneczny.
1: Kiedyś właśnie...
2: Zero.
1: Ale właśnie to jest bardzo ciekawe, bo kiedyś też już słyszałam wypowiedź jednego z muzyków, że... jakby muzyk zupełnie inaczej czuje muzykę grając, niż gdyby miał ją zatańczyć. I że to tańczenie to właśnie wśród muzyków to niekoniecznie idzie w parze.
2: To chyba jest dobrze, ten ktoś to powiedział.
1: To się zgadza.
2: To się zgadza, bo tak nawet jak patrzę na naszych muzyków, to nie wyobrażam sobie ich tańczących. W końcu całe życie grają. Grają i do tańca, i w ogóle grają muzykę. Wykonują ją, nie jako tancerze. Mm-hmm.
1: Tomasz Szymuś dzisiaj jest gościem Alei Sław Radia Pogoda. Za chwilę wracamy do rozmowy.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Pochodzi pan z Warmii i Mazur, to do tych Katowic to pana daleko wywiało.
2: Daleko, bo to był wówczas jedyny wydział taki jazzowy, bo to chodziło o studia.
1: Tak.
2: Kiedy studiowałem, to był jedyny wydział muzyki jazzu i muzyki rozrywkowej w Polsce. Więc to było moje marzenie, żeby się dostać i właśnie tą muzykę, tej muzyki się uczyć, tego gatunku. Dlatego mnie tak wywiało.
1: Tak się zastanawiam, no bo jakby powiedział pan, że dość szybko miał pan już pomysł na to, co pan chce robić i dążył do zrealizowania tej pasji, a były takie momenty, ja na przykład przyznam się, miałam na studiach dziennikarskich taki moment, kiedy sobie pomyślałam, Boże, jakie to jest nudne.
2: Miał pan momenty... dziennikarstwo?
1: Tak, bo to na studiach inaczej trochę wygląda niż potem w rzeczywistości.
2: I... za każdym razem ma pani innego rozmówcę.
1: Tak,
2: i nie ma powtarzalności żadnej.
1: Teraz jest fajnie, no ale na przykład na studiach trzeba było przejść taki przedmiot jak, powiedzmy, statystyka. No to nie będę się chwalić, jak trudno mi to było znać.
2: Nie, no to na każdych studiach jest taki przedmiot, który trzeba po prostu przejść, jak statystyka, nie? Na przykład. No, no bo nas nie było,
1: nie
2: ale...
1: podcinało to panu skrzydeł.
2: Nie, no wiedziałem, że muszę jakoś ubłagać tego o zaliczenie, po prostu wyskomleć to zaliczenie.
1: Okej.
2: Okay. No to takie rzeczy mnie nie zniechęcały. Poza tym na studiach artystycznych dominuje też, i to jest też bardzo dobre, porównam to znowu do sportu, dominuje taka codzienność, że wszyscy ćwiczą, wszędzie słyszę dźwięki, wszyscy grają. Przecież ja tu nie będę siedział w akademiku w pokoju, tylko też biorę ten instrument i idę ćwiczyć, no bo po prostu aż głupio, że wszyscy się rozwijają, a ja co w miejscu stoję. No i to jest jak gdyby wzajemna motywacja, taka tłumna, nie? Na studiach artystycznych. I powinna być na każdych.
1: No właśnie, no to jeśli teraz jakiś młody człowiek, który chciałby zostać dyrygentem, nas słucha, co powinien zrobić? Koniecznie iść na studia muzyczne?
2: No dyrygent tak, koniecznie na studia muzyczne. Kompozytor też, ale już dzisiaj niekoniecznie. No takie mamy aplikacje komputerowe, że ta muzyka powstaje już w komputerze. Już to naprawdę ze świetnym efektem komponuje, no bo to jest tak jak, nie wiem, jak szachy w komputerze, nie? Jak gramy w szachy z komputerem, to gramy z całymi dokonaniami wszystkich szachistów świata. Naraz. I to samo się zaczyna dziać z muzyką. To są algorytmy, połączenie wszelkiego rodzaju, nie wiem, technik komponowania, brzmienia, zespołów, połączenie wszystkich i takie AI jest w stanie wygenerować muzykę w każdym stylu. I to dobrze robi.
1: Ale i naprawdę
2: może to zniechęcać.
1: No ale taka muzyka wygenerowana przez AI będzie tak dobra, jak napisana przez człowieka?
2: Nie wiem. Nie odpowiem tego. Nie jest... Póki co robi to wrażenie i to naprawdę zgodzi się ze mną mnóstwo muzyków, jak odsłucha, tak analizując to. Ale czy będzie lepiej? No nie będzie, no bo to jest zawsze powtarzalność. To jest jakaś wypadkowa czegoś, co już było. No to mam nadzieję, że w pewnym momencie to zapętli tak, że to już się stanie znowu troszeczkę odłożone na bok. I znowu wrócimy do kreacji takiej ludzkiej.
1: Że jednak zawód kompozytora i aranżera nie zaniknie.
2: Ale to dotyczy wszystkich. Kompozytora, aranżera, pisarza, scenarzysty, każdego twórczego zawodu.
1: Tak naprawdę można i AI poprosić o podpowiedź pytań do gościa.
2: No można, tak. No, to robimy, nie? Przecież...
1: Nie robimy.
2: Robimy.
1: Nie robiłam tego
2: nie
1: dzisiaj.
2: Trzeba być bardzo naiwnym, żeby nie zauważyć, że już to w ogóle w większości działa. Dzieci rozmawiają z AI, no,
1: z czatem.
2: Z czatami.
1: No. Tak. No nic, to była rozmowa, która nie była ani z czatem, ani napisana przez czat. Z kompozytorem, nie z AI, przeprowadzona przez dziennikarkę. Tak. Bardzo dziękuję.
2: Tak, gratuluję, bardzo się cieszę i oby to trwało po prostu.
1: Tomasz Szymuś był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę
2: dziękuję
1: rozmowę.
2: Bardzo.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A po więcej odsyłam państwa oczywiście na radiopogoda.pl. Tamara Pawlik-Lipska, bardzo dziękuję za dziś.

0: ty, Basiu?
1: Co się tak wlampiasz w ten laptop?
2: Jak się nie wlampiać, skoro w salonach oświetlenia Azardo trwa taka olśniewająca promocja? Tylko od 3 do 17 lipca rabat aż do 40% na wybrane lampy.
1: No to zamiast się wlampiać, trzeba jechać na zakupy.
2: Salony oświetlenia Azardo, Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. www.azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Została ostatnia reklama.
9: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Pogoda. 103 i 4 FM.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
2: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata.
1: Herbaty szklanka.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co, po co, po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co, po co, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Radio Pogoda. Najpierw.

Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w nim swoje role na truszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy,

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda?
3: No.
4: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto? No wiadomo,
4: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm. A ty, Basiu? Co się tak wlampiasz w ten laptop?
9: Jak się nie wlampiać, skoro w salonach oświetlenia Azardo trwa taka olśniewająca promocja? Tylko od 3 do 17 lipca rabat aż do 40% na wybrane lampy.
8: No to zamiast się wlampiać, trzeba jechać na zakupy.
9: Salony oświetlenia Azardo, Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. www.azardo.com.pl.
10: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
11: Została ostatnia reklama.
12: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
13: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Nazajutrz Andrea wyszedł z oberży i tu także nikt nie zwrócił na niego uwagi. Udał się przed mieściem świętego Antoniego, a następnie bulwarem, aż na ulicę Menilmonton i zatrzymał się przed bramą trzeciego domu na lewo. Nie było widać stróża, więc rozejrzał się za kimś, kto mógł mu udzielić potrzebnych informacji. — Czego tu szukasz, mój piękny chłopcze? — spytała handlarka owocami, siedząca naprzeciwko. — Pana Pelletę, byłego piekarza, mateczko — odpowiedział Andrea. — W głębi podwórza, na lewo, trzecie piętro. Andrea poszedł we wskazanym kierunku, a na trzecim piętrze pociągnął z uczuciem rozdrażnienia za zajęczą łapkę wiszącą u drzwi. Odezwał się dzwonek. Po chwili w okratowanym okienku pojawił się Kadrus. — O, jesteś punktualny — i odsunął rygiel. — Do diabła — rzekł wchodząc Andrea. Rzucił czapkę od Liberii, a że nie trafił na krzesło, czapka upadła na ziemię i potoczyła się po pokoju. — No, mój mały, nie złość się — rzekł Kadrus. — Widzisz, pomyślałem o tobie, no popatrz tylko, przygotowałem ci śniadanko, same rzeczy, za którymi przepadasz, ale pal licho. Rzeczywiście Andrea poczuł zapachy dolatujące z kuchni, które mimo swej plebejskości nęciły zgłodniały żołądek. Była to mieszanina świeżego tłuszczu z czosnkiem, co zwiastowało kuchnię prowansalską pośredniego gatunku. Czuło się też smażoną rybę, ale najsilniejszy był ostry zapach gałki muszkatołowej i goździków. Wszystkie te zapachy parowały z dwóch nakrytych półmisków, stojących na dwóch piecykach i z rondelka, który skwierczał w piecu. W drugim pokoju Andrea dojrzał dość czysty stół z dwoma nakryciami i dwiema butelkami wina zapieczętowanymi jeszcze na zielono i na żółto. Była też prawie pełna karafka wódki, a na fajansowym talerzu sałatka owocowa ułożona z artyzmem na liściu kapusty. — No i co? Jak ci się to podoba, mój mały? — rzekł Kadrus. — Nieźle pachnie. — Do diabła, wiesz dobrze, że byłem wtedy dobrym kucharzem. Pamiętasz, jak oblizywano palce po moich potrawach? A ty pierwszy kosztowałeś zawsze wszystkich moich sosów i nie gardziłeś nimi. I zaczął obierać resztę przygotowanej cebuli. Ładnie, ładnie, rzekł Andrea zirytowany. Jeżeli jednak wezwałeś mnie, żebym zjadł z tobą śniadanie, to niech cię diabli wezmą. Mój synku, rzekł sentencjonalnie Kadrus, przy jedzeniu można pogawędzić. Jaki też z ciebie niewdzięcznik. Czy nie jest ci miło zobaczyć się z przyjacielem? Ja, widzisz, aż płaczę z radości. Kadrus rzeczywiście płakał. Trudno było jednak stwierdzić, czy z radości, czy od cebuli, którą obierał dawny oberżysta z Pont du Gard. Cicho bądź ty, obłudniku, rzekł Andrea, już widzę, jak mnie kochasz. Niech mnie diabli wezmą, lubię cię bardzo. Mam jakąś słabość do ciebie i nic na to nie poradzę. To silniejsze ode mnie. Nie przeszkodziło ci to jednak wezwać mnie do siebie? Pewnie chodzi o jakieś nowe machlojki. Daj spokój, rzekł Kadrus, wycierając szeroki nóż o fartuch. Gdybym cię nie lubił, czy zgodziłbym się na to nędzne życie, na które mnie skazałeś? Popatrz tylko, masz na sobie liberię swojego służącego. Masz więc służącego, a ja go nie mam i muszę sam obierać jarzyny. Krzywisz się na moją kuchnię, bo jadasz przy stole hotelu książęcego albo w Café de Paris. A przecież ja także mógłbym mieć służącego, mógłbym mieć własne tilbury, ja także mógłbym jadać, gdziebym zechciał. Dlaczego więc odmawiam sobie tego wszystkiego? Bo nie chcę robić kłopotów mojemu małemu Benedetto. Sam przyznaj, że mógłbym, prawda? I bardzo wymowne spojrzenie Kadrusa uzupełniło niedokończone zdanie. No dobrze, powiedział Andrea, przypuśćmy, że mnie kochasz. Dlaczego więc domagasz się, żebym przychodził do ciebie na śniadanie? Żeby się z tobą zobaczyć, mój mały. Po co chciałeś się ze mną zobaczyć? Przecież już ustaliliśmy wszystkie warunki. Mój drogi przyjacielu, czy jakikolwiek testament może się obejść bez kodycylu? — Ale przyszedłeś tu przede wszystkim na śniadanie, czy tak? — No to usiądź sobie wygodnie i zacznijmy od sardynek i świeżego masła, które masz tu na listku winnym specjalnie dla ciebie, ty niecnoto. Aha, rozglądasz się po moim pokoju, 4 wyplatane krzesła, obrazki, po 3 franki sztuka. Co robić? To nie hotel książęcy. Już ci się, widzę, nie podoba, rzekł Andrea. Już nie jesteś szczęśliwy, a wcześniej marzyłeś tylko o tym, żeby wyglądać na byłego piekarza. Kadrus westchnął. No i czego ci jeszcze brakuje? Twoje marzenie się ziściło. No właśnie, mój drogi Benedetto, wiesz, jakie jest to marzenie? Były piekarz jest człowiekiem bogatym. Ma rentę. Do licha masz ją, przecież daje ci co miesiąc 200 franków. Kadrus wzruszył ramionami. To upokarzające, otrzymywać pieniądze w ten sposób z przymusu. Darowizna, która w każdej chwili może zostać zatrzymana, która dziś jest, a jutro może jej nie być. Wiesz przecież, że muszę oszczędzać na wypadek, gdyby twoje tłuste lata nagle się skończyły. A fortuna, mój przyjacielu, jest bardzo zmienna. Jak mawiał kapelan, pułku. Wiem, że udaje ci się wszystko jak mało komu, ty nic poniu. Żenisz się z córką Donglara. Co ty gadasz? A tak, z córką Donglara. Czy o to ci chodzi, że nie powiedziałem z córką barona Donglara? To prawie jakbym powiedział hrabia Benedetto. Przecież Donglar to mój były przyjaciel i gdyby tylko nie popsuła mu się pamięć, zaprosiłby mnie na twoje wesele. Bo musisz wiedzieć, że on był na moim. Tak, tak, był na moim, do krońca. Nie był wtedy taki nadęty i nie zadzierał tak nosa. Był sobie po prostu zwykłym subiektem upoczciwego pana Morella. Nieraz jadałem obiady z nimi, z hrabią de Morcerfem. A tak, widzisz, jakie mam znajomości? I gdybym tylko zechciał je podtrzymać, bywalibyśmy teraz razem w tych samych salonach. Nie pleć, zazdrość całkiem przesłoniła ci oczy. Niech i tak będzie, Benedetto mio, ale ja wiem, co mówię. A być może, że pewnego dnia i ja założę niedzielne ubranie, stanę przed jakąś bramą i zawołam otwierać. Tymczasem siadaj i jedzmy już. Kadrus dał przykład i zaczął z apetytem zajadać, zachwalając kolejno każdą podawaną gościowi potrawę. Andrea wreszcie zaczął mężnie odkorkowywać butelki, zajadać prowansalską zupę i pałaszować zapiekanego w czosnku i oliwie dorsza. No jak, mój bratku? Rzekł Kadrus. Widzę, że przestajesz się już dąsać na swojego dawnego ochmistrza. I co, smakuje ci łotrze? A tak, tak, odpowiedział Andrea, którego młodość i wigor sprawiły, że górę nad wszystkim wziął wilczy apetyt. Nie rozumiem, jak człowiek, co potrafi przyrządzić takie frykasy i je jada, może żalić się, że życie mu doskwiera. Wiesz dlaczego? Bo jedna myśl zatruwa mi to szczęście. Jaka myśl? To, że żyję na koszt przyjaciela. Ja, co zawsze umiałem, i to dobrze, zarobić na siebie. Oho, nie przejmuj się, doprawdy, rzekł Andrea. To, co mam, wystarczy dla dwóch. Nie obawiaj się. Nie mogę się nie przejmować. Wierz mi albo nie, ale mówię ci, że pod koniec każdego miesiąca mam wyrzuty sumienia. Do tego stopnia, że wczoraj w żaden sposób nie mogłem przyjąć tych 200 franków. I chciałeś ze mną pomówić, ale czy to chodzi o twoje sumienie? Jak najbardziej. I prócz tego przyszła mi do głowy jedna myśl. Andrea zadrżał. Zawsze drżał, gdy słyszał o nowym pomyśle Kadrusa. Bo to takie niemiłe, rzekł następnie, tak czekać i czekać na koniec miesiąca. No cóż, rzekł filozoficznie Andrea, by przekonać się, do czego zmierza Kadrus. Czy nasze życie nie jest ciągłym czekaniem, a ja na przykład co robię innego? Czekam, uzbrajam się w cierpliwość i czekam. Tak, ale ty nie czekasz na nędznych 200 franków, ale na jakieś 5, 6, być może 10, a nawet i 12 tysięcy. Czort cię tam wie, bo ty skryty jesteś. Ty zawsze coś tam miałeś pochowane, jakieś sakiewki, skarbonki, bo próbowałeś okpić swojego biednego przyjaciela Kadrusa. Na szczęście wspomniany przyjaciel Kadrus miał nosa. Dałbyś już spokój. Znowu zaczynasz te swoje brednie, rzekł Andrea. Gadasz i gadasz ciągle o starych rzeczach. Na co ci to pytam? Klepiesz tylko w kółko o jednym. Dlatego widzisz, że ty masz lat 21 i mógłbyś szybko zapomnieć stare czasy. Ja mam lat 50 i jestem zmuszony, by wszystko pamiętać. Ale mniejsza o to, wróćmy do interesów. Chciałem ci powiedzieć, że gdybym był na twoim miejscu, to co? Poprosiłbym, żeby wypłacono mi za pół roku z góry pod pretekstem, że chciałbym kandydować w wyborach i kupić folwark, a potem zniknąłbym z moją półroczną wypłatą.
2: No popatrz, popatrz, rzekł Andrea, może to i niezła myśl?
1: Mój drogi przyjacielu, rzekł Kadrus, jadaj w moim domu i słuchaj rata, ręczę, że na dobre ci to wyjdzie i fizycznie, i duchowo.
2: No dobrze, rzekł Andrea, ale dlaczego ty sam nie korzystasz z rat, które dajesz? Dlaczego nie weźmiesz pieniędzy za kwartał z góry, za cały rok nawet i nie ulotnisz się na przykład do Brukseli? Zamiast udawać byłego piekarza, wyglądałbyś na bankruta. To przecież robi dobre wrażenie.
1: Co ty u diabła, chcesz, żebym uciekał, mając przy sobie jedyne 1200 franków?
2: Haha, przyjacielu, rzekł Andrea, jaki ty się zrobiłeś wymagający. Przed 2 miesiącami umierałeś z głodu.
1: Apetyt rośnie w miarę jedzenia, odparł Kadrus, wyszczerzając zęby jak śmiejąca się małpa albo jak tygrys, który pomrukuje.
2: Otóż, dodał, odgryzając tymi, pomimo wieku, białymi i ostrymi zębami olbrzymi kęs chleba, mam plan.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Plany Kadrusa przejmowały zawsze Andrea jeszcze większą trwogą niż jego pomysły. Pomysł był dopiero zarodkiem, a plan realizacją. Ciekawy jestem twojego planu, rzekł. Musi być interesujący. Dlaczego nie? A plan, dzięki któremu udało nam się wymknąć z pewnego pensjonaciku, kto wymyślił, ha? Zdaje się, że ja, a i plan nie był taki zły, skoro tu jesteśmy. Wcale nie przeczę, odpowiedział Andrea. Czasami mam szczęśliwe pomysły, no ale jakiż to plan? Powiedz mi, rzekł następnie Kadrus, czy mógłbyś, nie tracąc nic z własnej kieszeni, zdobyć dla mnie jakieś 15 000 franków? Nie, to za mało. 15 000. Za te pieniądze nie mógłbym stać się przyzwoitym człowiekiem. Potrzeba mi co najmniej 30 000. Nie, odpowiedział oschle Andrea, to niemożliwe. Nie zrozumiałeś mnie chyba dobrze, jak mi się zdaje, odpowiedział Kadrus lodowato, ale spokojnie. Powiedziałem ci przecież, że bez żadnej straty dla ciebie. Chciałbyś może, żebym kradł? Żebym popsuł szyki nie tylko sobie, ale i tobie, a potem, żebyśmy znowu tam trafili? Mnie jest wszystko jedno, rzekł Kadrus. Niech mnie złapią. Ja mam taką dziwną naturę, że mi czasem nudno bez starych kolegów, ale ty nie masz serca. Najchętniej byś ich już nigdy nie oglądał. Andrea nie zadrżał, ale już tym razem zbladł. No, Kadrus, nie gadaj głupstw. Możesz być spokojny, mój mały Benedetto, wskaż mi tylko jakiś sposób na zdobycie tych 30 000 franków, ale tak, żebyś się do niczego nie musiał mieszać. Sam to załatwię, tylko tyle. Dobrze, zobaczę. Postaram się, rzekł Andrea. A tymczasem dasz mi w tym miesiącu 500 franków. Coś mnie napadło i koniecznie chciałbym przyjąć sobie służącą. Dobrze, dostaniesz 500 franków, odparł Andrea, ale to, Kadrus, utrudni mi życie. Ty nadużywasz... Ale tam przecież czerpiesz z worków, które nie mają dna. Andrea tak jakby czekał na te słowa. W jego oku pojawił się błysk, który jednak natychmiast zgasł. To prawda, odpowiedział, mam wspaniałego opiekuna. O tak, dobry opiekun, rzekł Kadrus. Ile on ci daje na miesiąc? 5 000 franków, rzekł Andrea. To znaczy tyle tysięcy, ile ty mi dajesz setek, skwitował Kadrus. Nie ma co, zawsze powtarzam, że tylko bękart ma szczęście. 5 000 franków na miesiąc, co ty z tym do diabła robisz? Ach, dobry Boże, od razu się rozchodzi. Co do jednego się zgadzamy. Chciałbym mieć jakiś kapitał. Kapitał, tak, rozumiem. Każdy chciałby mieć jakiś kapitał. A tak, i ja go będę miał. A skąd go weźmiesz? Od twojego księcia? Tak, od mojego księcia. Niestety muszę zaczekać. Na co zaczekać? Zapytał Kadrus. Na jego śmierć. A to dlaczego? Bo jest dla mnie jakiś zapis w jego testamencie. Na ile? Na 500 000. Tylko tyle? Kłaniam się uniżenie. Mówię ci, że tyle. Tam to niemożliwe. Dobrze, wyjawię ci więc pewną tajemnicę. Otóż wydaje mi się... Andrea zamilkł i rozejrzał się. Wydaje ci się, nie bój się, do diabła nie ma tu nikogo. Wydaje mi się, że odnalazłem ojca. Twojego? Prawdziwego ojca? Tak. Ale nie chodzi o Cavalcantiego. Nie, tamten już odjechał, prawdziwego, jak mówisz. I tym ojcem jest? Mój drogi, tym ojcem jest hrabia de Monte Cristo. Do diaska? Tak, rozumiesz, teraz wszystko jest jasne. Nie może tak od razu się do tego przyznać, ale podstawił pana Cavalcantiego, żeby mnie uznał za syna i wypłaca mu za to 50 000 franków. 50 000 franków za to, żeby być twoim ojcem? Jak mogłeś nie pomyśleć o mnie, ty niewdzięczniku? A czy ja mogłem o tym wiedzieć? To wszystko się działo, kiedy byliśmy tam. No, racja. I mówisz, że w testamencie jest zapis dla mnie na 500 000. Łaskawy ojciec, poczciwy ojciec, najzacniejszy z ojców, wykrzykiwał Kadrus, wywijając talerzem, który trzymał w obu rękach. I powiedz jeszcze teraz, że ja coś przed tobą kryję. Niech mnie Bóg broni. To zaufanie dodaje ci zacności w moich oczach. Twój ojciec, książę, jest więc bogaty. Szalenie bogaty? na to wygląda. Podobno sam nawet nie wie, ile ma. A to możliwe? Przecież do licha dobrze widzę, a bywam u niego, kiedy zechce. Pewnego dnia posłaniec od bankiera przyniósł mu 50 000 franków w pugilaresie tak grubym jak twoja sakiewka, a wczoraj sam bankier przyniósł mu 100 000 franków w złocie. Kadruso nie miał. Zdawało mu się, że słowa młodzieńca pobrzękują niczym metal i że słyszy w nich sypiące się kaskadami dukaty. I ty bywasz w tym domu? Zapytał prostodusznie. Kiedy mi się zechce? Kadrus zamyślił się na chwilę. Widać było, że chodziła mu po głowie jakaś uporczywa myśl, po czym rzekł. Jak ja bym chciał to wszystko widzieć, westchnął głośno, jakie to wszystko musi być piękne. To prawda, rzekł Andrea, to wszystko jest zachwycające. Nie mieszka on czasem na Polach Elizejskich pod 30? Tak, przepiękny dom na uboczu, z dziedzińcem i ogrodem. Nie widziałeś jeszcze czegoś podobnego? O, z pewnością, ale mnie nie obchodzi, jak wygląda z zewnątrz. Ciekawy jestem, jak wygląda w środku. Słuchaj, musisz mnie tam kiedyś wziąć ze sobą. Co ty wygadujesz? Pod jakim pretekstem? Racja, ale takiego narobiłeś mi apetytu, że aż mi ślinka cieknie. Muszę to zobaczyć i znajdę na to jakiś sposób. Kadrus, nie rób głupstw. Do diabła, muszę więc zadowolić się samą wyobraźnią. I wierz mi, że tak będzie najlepiej. Opowiedz mi jednak choć trochę, jak to wygląda. Czy to duże mieszkanie? Ani duże, ani małe. A jaki ma rozkład? Dopiero nadaj mi kawałek papieru i atrament, to ci narysuję plan. Tomasz, proszę, ożywił się Kadrus. I wyjął ze swojego starego biurka arkusz białego papieru, kałamarz i pióro. Andrea z ledwie dostrzegalnym uśmiechem wziął pióro i zaczął rysować. Jak ci mówiłem, dom stoi w ogrodzie, a przed nim jest dziedziniec. O, tak, widzisz? I Andrea naszkicował linię ogrodu, dziedzińca i domu. A mury wysokie? Jakieś 8 do 10 stóp, nie więcej. Ale nieostrożność, zauważył Kadrus. Na dziedzińcu są drzewa pomarańczowe w donicach, trawniki i klomby z kwiatami. A stajnie gdzie? Po obu stronach bramy, o, tak jak tutaj, widzisz? I Andrea rysował dalej. A jak wygląda parter? Spytał Kadrus. Parter, jadalnia, 2 salony, sala bilardowa, schody do sieni i schody dla służby. A okna? Okna wspaniałe, tak piękne, tak szerokie, że mówię ci, pewien jestem, że człowiek twojej postury mógłby się zmieścić z łatwością w jednej szybce. A gdzie śpisz, służba? W osobnym domu. Jest to prześliczny budynek, który znajduje się po prawej stronie od wejścia. Trzymają tam drabiny, na piętrze są pokoje dla służby i dzwonki do każdego pokoju. O, do diabła, są dzwonki. Co mówisz? Ja nic. Mówiłem, że sporo kosztuje założenie takich dzwonków. A powiedz mi, na co im one? Dawniej był tam pies, który w nocy pilnował dziedzińca, ale zawieźli go do Otyil. Wiesz, do którego byłeś tam? A tak. Mówiłem mu i to jeszcze wczoraj. To nierozsądne z pana strony, hrabio, bo kiedy jedzie pan z całą służbą do Otyil, dom zostaje bez opieki. I co z tego? On na to. A ja, to z tego, że pewnego dnia ktoś pana okradnie. I co odpowiedział? Odpowiedział, a co mnie to obchodzi, że mnie okradną? Posłuchaj, Andrea, a jest tam może jakiś mechaniczny sekretarzyk? Jaki sekretarzyk? No taki, co jak złodziej się do niego zbliży, to zatrzaskuje się za nim krata i pozytywka zaczyna grać jakąś melodię. Mówiono mi, że na ostatniej wystawie było coś takiego. Jest tam zwyczajny, machoniowy sekretarzyk, przy którym zawsze widziałem kluczyk. I nikt go nie okrada? Nie, ludzie, którzy tam służą, są mu bardzo oddani. Musi tam coś być w tym sekretarzyku, co? Jakieś pieniądze? Gdzie on stoi? Może i są. Ale kto go tam wie, na pierwszym piętrze? Naszkicuj mi też, syneczku, plan pierwszego piętra, tak mniej więcej jak parteru. Nic łatwiejszego. I Andrea znowu wziął pióro. Na pierwszym piętrze, o tu, popatrz, jest przedpokój i salon, na prawo od salonu jest biblioteka i gabinet, na lewo od salonu sypialnia i gotowalnia. Otóż właśnie w gotowalni znajduje się ów sławetny sekretarzyk. Kadrus rozmarzył się. I on często wyjeżdża do Otyil? Zapytał. 2-3 razy na tydzień. Ma tam jechać na przykład jutro i zostać na noc. A niech to. To jest dopiero życie? wykrzyknął Kadrus. Dom w mieście, dom na wsi. Oto co znaczy być bogatym. A będziesz tam na obiedzie? Prawdopodobnie. Jak jesteś tam na obiedzie, to i na noc zostajesz? Jeśli tylko mam na to ochotę. U hrabiego jestem przyjmowany, jakbym był we własnym domu.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Kadrus tak spojrzał na młodzieńca, jakby chciał mu wydrzeć jakąś prawdę ukrytą w najgłębszych zakamarkach serca. Ale Andrea wyjął z kieszeni pudełko hawańskich cygar, wziął jedno, podpalił spokojnie i bez emocji zaczął wypuszczać kłęby dymu. Kiedyż chcesz te 500 franków? Zapytał Kadrusa. Nawet od razu, jeśli je przy sobie masz. Andrea wyjął z kieszeni 25 ludwików. Złoto? Rzekł Kadrus. O nie, bardzo dziękuję. Jak to? Nie chcesz? Gardzisz złotem? Przeciwnie, bardzo szanuję złoto, ale go nie chcę. Głupcze, przecież zarobisz, jak je wymienisz. 5 sous na sztuce. Bardzo możliwe, ale potem właściciel kantoru będzie śledzić poczciwego Kadrusa, weźmie go za fraki i każe mu się wytłumaczyć, co za dzierżawcy płacą mu należności złotem. Nie, syneczku, wolne żarty. Dawaj mi zwyczajne pieniądze. Okrągłe srebrniki z wizerunkiem jakiegokolwiek monarchy. Z 5 frankówką w kieszeni może chodzić każdy człowiek na świecie. Ale ja nie mam przy sobie 500 franków w monecie. Musiałbym chyba wynająć tragarza. No dobrze, to zostaw jej u twojego portiera. To porządny człowiek, a ja po nie przyjdę. Niech i tak będzie. Zostawię ci te pieniądze, wyjeżdżając jutro do Otyl. Rozumiem, że mogę na ciebie liczyć? Niewątpliwie. Bo rozumiesz, chciałbym już dziś wynająć sobie służącą. Zaczekaj, no, ale pamiętaj, że na tym koniec. Nie będziesz mnie więcej męczył? Nigdy. Kadrus zasępił się tak bardzo, że Andrea aż przeląkł się tej nagłej zmiany. By to zatuszować, zaczął udawać jeszcze większą wesołość i swobodę. Jaki jesteś wesoły, rzekł Kadrus. Można by pomyśleć, że masz już w rękach ten spadek. Niestety jeszcze nie, ale przyjdzie dzień, w którym go odbiorę. A wtedy? Wtedy nie zapomnę o przyjaciołach. Więcej nie powiem. A rzeczywiście, masz przecież dobrą pamięć. Co ty gadasz? A ja myślałem, że chcesz zedrzeć ze mnie jakiś okup. Ja? Z ciebie? Co za pomysł? Ja przeciwnie, chcę ci jeszcze dać przyjacielską radę. Jaką radę? Żebyś zostawił tutaj ten diament, który masz na palcu. Chcesz, żeby nas złapali? Chcesz nas obu zgubić? Jak można robić takie głupstwo? Wkładasz liberię, przebierasz się za służącego i nosisz na palcu diament warty jakieś 5000 franków. Do licha, dobrze oszacowałeś. Dlaczego nie zostałeś taksatorem? Znam się na diamentach, miałem kiedyś jeden. A chwal się, chwal, rzekł Andrea, nie gniewając się o ten nowy szantaż, czego obawiał się Kadrus i zdjął pierścionek z palca. Kadrus przyjrzał się z bliska diamentowi i Andrea od razu się domyślił, że bada, czy kanty szlifu są odpowiednio ostre. To fałszywy diament, rzekł Kadrus. Nie żartuj sobie, odpowiedział Andrea. No, nie gniewaj się, można to sprawdzić. Kadrus podszedł do okna i przejechał kamieniem po szybie. Szyba zazgrzytała. Confiteur, przyznaję, rzekł Kadrus, wkładając pierścionek na mały palec. Pomyliłem się, ale ci złodzieje, jubilerzy tak dobrze umieją teraz fałszować kamienie szlachetne, że człowiek nie ma nawet ochoty okradać ich sklepów. Jeszcze jedna gałąź przemysłu sparaliżowana. Czy na tym koniec? Rzekł Andrea. Może chciałbyś mnie jeszcze o coś poprosić i sobie wziąć? Doprawdy nie krępuj się. Nie, jesteś przecież w gruncie rzeczy dobrym kompanem. Nie zatrzymuję cię dłużej i postaram się wyleczyć z moich ambicji. Ale zapamiętaj sobie, że jeśli sprzedasz ten diament, możesz napytać sobie tej samej biedy, co gdybyś sprzedawał złoto. Nie sprzedam go. Bądź spokojny. Będę. Ale nie dziś, tylko pojutrze, pomyślał Andrea. Szczęściasz z ciebie, łotrze, rzekł Kadrus. Idziesz teraz do swojej służby, koni, powozów i do swojej narzeczonej. Mam tylko nadzieję, że dostanę od ciebie jakiś prezent ślubny w dniu, kiedy poślubisz córkę mojego przyjaciela Donglara. Mówiłem ci już, że coś ci się w głowie uroiło i pleciesz. Jaki ma posag? Powtarzam ci, milionik? Andrea wzruszył ramionami. Dobry i milion, rzekł Kadrus. I tak nigdy nie będziesz miał tyle, żeby ci wystarczyło na moje potrzeby. Dziękuję ci, odparł młodzieniec. No, nie złość się, to z dobrego serca, rzekł Kadrus, śmiejąc się rubasznie na całe gardło. Czekaj, odprowadzę cię. Nie fatyguj się. Muszę. A to dlaczego? Bo widzisz, drzwi te kryją w sobie pewien sekret. Rozwaga podpowiedziała mi, że przezorność nigdy nie zaszkodzi. Zamek firmy Uretti Fischett rozpracowany i udoskonalony przez Kacpra Kadrusa. Taki sam ci zmajstruje, kiedy zostaniesz kapitalistą. Dziękuję, odrzekł Andrea. Uprzedzę cię o tym tydzień wcześniej. Rozstali się. Kadrus stał na schodach i obserwował chłopaka, dopóki ten nie zszedł na dół i nie zniknął w bramie. Potem wpadł szybko do pokoju, zatrzasnął drzwi i z miną doświadczonego architekta zaczął oglądać plan, który mu zostawił Andrea. Poczciwy Benedetto, rzekł do siebie, sądzę, że się nie pogniewa, jeśli ktoś przyspieszy chwilę, w której odziedziczy te 500 000 franków i podziękuje mu jak przyjacielowi. Nazajutrz po przytoczonej rozmowie hrabia de Monte Cristo rzeczywiście pojechał do Auteuil, zabierając ze sobą Alego i kilkoro służących. Wziął też konie. Chciał je wypróbować. Dzień wcześniej hrabia nawet nie myślał o wyjeździe do Auteuil, o czym tym bardziej nie mógł mieć pojęcia Andrea. O wyjeździe tym przesądziło przede wszystkim przybycie Bertuccia, który wrócił z Normandii, przewożąc wiadomości o domu i korwecie. Dom był zakupiony, a korweta już od tygodnia stała na kotwicy w małej przystani. Wszelkie formalności zostały dopełnione i załoga składająca się z 6 ludzi tylko czekała, by wypłynąć w morze. Hrabia pochwalił gorliwość Bertuccia i kazał mu poczynić przygotowania do rychłego wyjazdu, albowiem mieli jeszcze pozostać we Francji nie dłużej niż miesiąc. Bardzo możliwe, rzekł hrabia, że będę musiał w jedną noc dojechać do Treport. Dlatego chcę, aby po drodze, w 8 miejscach, czekały na mnie przygotowane konie. Zrobię wtedy 50 mil w 10 godzin. Ekscelencja już raz wyraził to życzenie, rzekł Bertuccio. I konie są gotowe. Sam je kupiłem i porozstawiałem w najdogodniejszych miejscach, to jest po wsiach, w których nikt się zwykle nie zatrzymuje. Dobrze, rzekł Monte Cristo. Zabawię tu jeszcze dzień albo dwa, przygotuj więc wszystko jak należy. Gdy Bertuccio miał odejść, aby wydać rozporządzenia dotyczące tego pobytu, drzwi się otwarły i wszedł Baptysta, trzymając na pozłacanej tacy list. — Co ty tu robisz? — zapytał hrabia, spostrzegłszy, że Baptysta cały okryty jest kurzem. — Zdaje mi się, że cię nie wzywałem. Baptysta zbliżył się bez słowa do hrabiego i podał mu list. — Ważny i pilny — rzekł. Hrabia rozpieczętował list i przeczytał. Ostrzegam pana, de Monte Cristo, że jeszcze tej nocy do jego domu na Polach Elizejskich zakradnie się pewien mężczyzna, by wykraść papiery znajdujące się w sekretarzyku stojącym w gotowalni. Wiadomo, że pan hrabia de Monte Cristo, znany ze swej odwagi, nie zechce zawiadomić policji, mogłoby to bowiem narazić na bardzo poważne nieprzyjemności autora tego listu. Pan hrabia sam będzie mógł wymierzyć sprawiedliwość, zaczaiwszy się w drzwiach z sypialni do gotowalni albo w samej gotowalni. Zbyt duża ilość ludzi i jawne środki ostrożności mogą spłoszyć złoczyńcę tak, że pan hrabia nie będzie miał okazji, by poznać nieprzyjaciela, którego przypadkiem odkrył autor tego listu. Nie będę również w stanie ponownie uprzedzić pana hrabiego, gdyby po pierwszym nieudanym włamaniu złoczyńca odważył się na drugą próbę. W pierwszej chwili hrabia pomyślał, że to tylko zwyczajny podstęp, złodziejska pułapka. Ostrzegano go przed mniejszym niebezpieczeństwem, aby wystawić na prawdziwe. Już więc chciał zanieść list komisarzowi policji, nie bacząc na zalecenie anonimowego przyjaciela, a może właśnie ze względu na to zastrzeżenie, gdy wpadła mu nagle do głowy myśl, że może to być jakiś jego osobisty wróg, którego tylko on sam potrafi rozpoznać i wyciągnąć z tego korzyść dla siebie. Znamy już dobrze hrabiego, nie potrzebuje więc mówić, że ów człowiek o niespotykanej odwadze i energii był gotów, aby stawiać czoła niemożliwemu z zuchwałością właściwą tylko ludziom nieprzeciętnym. Nie chcą ukraść mi żadnych papierów, stwierdził Monte Cristo. Chcą mnie zabić. To nie rabusie, a mordercy. Nie chcę, aby prefekt policji mieszał się do moich prywatnych spraw. Do licha jestem na to wystarczająco bogaty. Po co mam obciążać budżet jego administracji? Hrabia przywołał Baptystę. Wrócisz zaraz do Paryża, rzekł, i sprowadzisz tu wszystkich moich służących. Dziś wszyscy będziecie mi potrzebni w Otteil. I nikt, panie hrabio, nie ma zostać w domu? Zaniepokoił się Baptysta. Zostanie odźwierny. Ale niech pan hrabia raczy pomyśleć, jaka odległość dzieli jego domek od pałacu. I co z tego? Mogliby okraść cały dom, a on nie usłyszy nawet szmeru. Kto mógłby to zrobić? No, rabusie. Głupiec z ciebie, mości Baptysto, złodzieje mogliby okraść mój dom, a i tak mniej wyprowadziłoby mnie to z równowagi, niż gdyby źle wykonano jakiś mój rozkaz. Baptysta skłonił się. Słyszałeś, rzekł hrabia, masz przywieźć tu wszystkich swoich kolegów, co do jednego, ale niech wszystko w domu zostanie bez zmian, pozamykajcie tylko okiennice na parterze. A na piętrze? Wiesz przecież, że nigdy nie są zamykane. Odejdź.
0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.

A jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara

W okoniku, a jak się postaram, się postaram, w okoniku, a jak się postaram, się postaram, w okoniku, a jak się postaram, się postaram, w okoniku, a jak się postaram, się postaram, w okoniku, a jak się postaram, się postaram, w okoniku, a jak się postaram, się postaram, w okoniku, a jak się postaram, się postaram, w okoniku, a jak się postaram, się postaram, w okoniku, a jak się postaram, się postaram, w okoniku, a jak się postaram, się postaram, w okoniku, a jak się postaram, się postaram, w okoniku, a jak się postaram, się postaram, w okoniku, a jak się postaram, się postaram, w okoniku, a jak się postaram, się postaram, w okoniku, a jak się postaram, się postaram, w okoniku, a jak się postaram, się postaram, w okoniku, a jak się postaram, się postaram, w okoniku, a jak się postaram, się postaram, w okoniku, a jak się postaram, się postaram, w okoniku, a jak się postaram, się posta

0: Radio Pogoda.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia. Noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

Pogoda. 103,4 FM.

0: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja.

po ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa.

Zabrał malą kaczuszkę na lące i trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

0: tak już w życiu jest.
1: Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących. Kaczu

0: 103 i 4 FM.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
2: Dłonio grzeje dubeltówkę, wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.

0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysąć się dzban, to jeszcze rymka czmazia dzbanem w łeb. Karczmarz obłą zaś po piesie łasą na pieściotle.
0: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją na...

0: bo jak prześsień.
1: Drabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka cień.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
2: Radio Pogoda.

0: Słuchaczom Radia Pogoda życzę przede wszystkim pogody w sercu. Kasia Skrzynecka.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to: ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

Żegnajcie burze i z serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię wspomnieniem.

możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej

ponad naszych głów. O nas powie ktoś ze smutkiem, szkoda, że to szczęście takie krótkie. Jeszcze poczekaj.